Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Mello Radio Konin.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na retroprasówkę wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu LMP.
5: Dzień dobry, witam.
4: Dzisiaj przeniesiemy się do 1988 roku i do 1993 roku. Daty takie niezbyt odległe, a jednak już można powiedzieć zupełnie inna epoka.
5: No tak, jedna się skończyła, druga się zaczynała właśnie, już tak się troszkę nawet rozpędziła, więc myślę, że zobaczymy ciekawe przykłady tego, jak ta nowa rzeczywistość się właśnie zmieniła w porównaniu do tych lat 80.
4: Już się rządy zmieniały w tym czasie.
5: Tak, chociaż jak przed chwilą sobie tak przeglądaliśmy szybko, to już tam byli politycy, którzy do dzisiaj jakby są czołowymi politykami w Polsce, więc nie wiem, o czym to świadczy, że właśnie chyba wtedy się dużo zmieniało, teraz się trochę mniej zmienia.
4: Tak, i w czerwcu 1993 roku odwiedzali Konin ci politycy, a konkretnie jeden, o którym dzisiaj powiemy, ale zanim rok 1993, to jeszcze PRL, jeszcze 88, chociaż już pierwiastrojka trwa.
5: Tak, chociaż chyba, nie wiem, czy ktoś w Polsce wtedy już przewidywał, że zaraz tak się wszystko pozmienia w przeciągu kilku lat. Chyba nie.
4: No dobrze, to zaczynamy. Czerwiec zaczyna się Dniem Dziecka, tak samo było w 88 roku i na okładce mamy narysowane takie dzieci, które tutaj z tego co widać, nie wiem, być może takie było wtedy wyobrażenie dziecka, bo to tacy psotnicy tutaj są narysowani.
5: Tak, chociaż jeden taki skruszony, za nim taka wybite dwie szyby i on z taką procą w kieszeni, więc chyba musiał właśnie coś tam zbroić.
4: Czyli dzieci wandale.
5: Tak, a drugi, w sumie nie wiem, czy to dziecko, bo taki wkurzony na niego, może taki dorosły, tylko tak narysowany.
4: No ale wzrost ma taki jak to dziecko, no więc tak, nie wiem. Ale obok też jest czarny kot i ma przywiązaną puszkę do ogona.
5: Tak, no to taki obrazek też właśnie z tamtych lat, albo jeszcze wcześniejszych, gdzie tam troszkę te zwierzęta, no mówiąc wprost, dzieci czasem dręczyły, tak?
4: Znęcanie się nad zwierzętami, to się nazywa, tak. Tak. Czyli wtedy dzieci kojarzyły się głównie z tym, że psociły, a ty wybiłeś kiedyś szybę jakąś?
5: Nie, chyba nie. Ja raczej byłem spokojnym dzieckiem. Też w szyb nie mieliśmy w mieszkaniu, to nie było czego wybijać, oprócz tych w oknach oczywiście.
4: Ja wybiłem. Przyznam się, tak, wybiłem, dlatego, że kolega mnie zdenerwował, więc postanowiłem rzucić w niego kamień, żeby nie było, nie kamieniem, tylko takim małym kamyczkiem, malutkim kamyczkiem i akurat przebiegał tak, że za nim była największa szyba w klatce, taka fest największa, olbrzymia i ją wybiłem.
5: I co dalej?
4: I dalej było tak, że akurat w tym momencie, to taki pech życiowy jest w ogóle, w tym momencie szła chodnikiem obok prezeska spółdzielni.
5: To najgorzej, no.
4: No, i tak to się skończyło, że musiałem zapłacić z pieniędzy z komunii i dzisiaj, kiedy tymczasowo mieszkam na Chorzniu, bo to na Chorzniu się wydarzyło i przechodzę obok tej klatki i tej szyby, to...
5: No. Czujesz dumę, że to ty zasponsorowałeś tą szybę.
4: Tak, że to jest ja zapłaciłem 30 lat temu i ona tam cały czas jest.
5: Ale chociaż wiesz, na co poszły twoje pieniądze.
4: To jakaś tam naklejka powinna być, że imienia czy pamięci.
5: Tu mieszkał Mateusz Krzesiński.
4: Tu przechadzał się z psem Mateusz Krzesiński, tak. Ale kotom puszek do ogonów nie przyczepiałem. No dobrze. Dzieciom jak najmniej kłopotów życzy redakcja przeglądu Konińskiego, a rysował Janusz Ancjan. Samochodowy rajd dziecka z okazji Dnia Dziecka. Tutaj to mnie zaciekawiło, bo no właśnie, jak dziecko w rajdzie, dziecko, które nie ma prawa jazdy, ale okazało się, że coś takiego było możliwe, chociaż no troszeczkę inaczej to wyglądało, niż sobie wyobraziłem. Automobil Klub Koniński wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizuje w niedzielę 5 czerwca 8:00 kolejny automobilowy rajd dziecka.
5: W rajdzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od lat 4 do 15. Zostaną podzielone na 3 kategorie wiekowe z kierowcami dysponującymi samochodami.
4: Nadto dzięki uprzejmości konińskich taksówkarzy, którzy tradycyjnie zadeklarowali swoją pomoc, będzie uczestniczyła w rajdzie grupa dzieci z rodzinnych domów dziecka.
5: Zbiórka wszystkich uczestników rajdu o godzinie 9:30 na parkingu przed jednym z końskich zakładów, natomiast taksówkarze i dzieci z RDD spotkają się o godzinie 9:00 na parkingu przed Sądem Wojewódzkim, ulicy Energetyka nr 5.
4: Rajd zakończy się w Kazimierzu Biskupim, gdzie na uczestników czekają liczne atrakcje i nagrody. Czyli każde dziecko, które chciało sobie wziąć udział w rajdzie, musiało po prostu mieć ze sobą samochód i kierowcę. Tak. I jak ten warunek spełniłeś,
5: to wtedy można było wystartować.
4: I nie musiałeś być pełnoletni, bez prawka.
5: Ale to musiała jakaś rywalizacja była, tak, w tym rajdzie, no bo jak są kategorie wiekowe, no to rozumiem jakieś też nagrody.
4: No faktycznie.
5: Ale chyba nie, na to kto szybciej przyjedzie.
4: No nie wiem, może, a może te dzieci były, pełniły funkcję pilotów po prostu i czterolatek pewnie trochę gorzej orientuje się jednak w przestrzeni niż piętnastolatek.
5: No tak, na pewno.
4: No dobrze, to patrzymy dalej. Komunikat Milicji Obywatelskiej. 16 kwietnia przy ulicy Okulnej 37 trzej młodzi sprawcy zaczepili stojącego przed blokiem nieletniego chłopca, zażądali od niego wydania im roweru. Spotkawszy się z odmową, pobili go rękami. To jest ten fragment,
5: który
4: chciałem właśnie doczytać, że zaznaczono, że to pobicie nastąpiło za pomocą rąk.
5: To można się tylko domyśleć, że w tamtym czasie pobicia również następowały z użyciem innych, może nie części ciała, ale pewnie jakichś narzędzi. Dlatego,
4: no
5: że...
4: z dyńki też możesz walnąć, tak, nie? No i to też jest
5: gorzej sumie... jakąś sztachetą albo jeszcze jakąś rurą.
4: Ale no to też rękami jest, bo musisz rękoma tę sztachetę złapać.
5: No niby tak, ale jeszcze właśnie ta sztacheta jeszcze jest.
4: No jest dodatkowo, no tak, może o to chodzi, że gołymi. Po prostu w każdym razie zaznaczono to. A tutaj proszę, takie rzeczy. Kiedyś funkcjonowało coś takiego jak kolegium. Tu nie będziemy oczywiście czytać nazwisk, ale jak dopuściłeś się jakiegoś czynu nieobyczajnego, to oprócz tego proszę ja ciebie, że zostałeś ukarany grzywną, chociaż kolegium to głównie były grzywny, z tego co pamiętam, to jeszcze był z imienia nazwiska, byłeś podany w gazecie i było napisane, co takiego przeskrobałeś. To może tutaj najpierw pan R został ukarany za to, że w dniu, tutaj jest rok wcześniej, 16 października 87, w kole na ulicy Wojciechowskiego w sklepie zabrał w celu przywłaszczenia 4 butelki piwa ogólnej wartości na szkodę z połem. Czynu tego dopuścił się, będąc w stanie po użyciu alkoholu.
5: No to na przykład pan G został ukarany za to, że w dniu 7 stycznia 1988 roku na godzinie 23 w jednym z moteli w Dąbrowicach Starych w imię kościele zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że będąc w stanie po użyciu alkoholu rozlewał piwo po sali oraz szarpał innych konsumentów. To jest to czyn określony w artykule 51 kodeksu wykroczeń.
4: Tego wtedy nie wolno było robić i dzisiaj też nie polecamy takich czynów określonych artykułami. A pan J został ukarany za to, że w dniu 15 maja 87, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił porządek publiczny w restauracji Basztowa w Kole w ten sposób, że zaczepiał konsumentów i prowokował ich do bicia. No dobrze, dni Konina były udane, tak tutaj pisał Zbigniew Szymczak. w czerwcu 1988 roku. No i może przeczytajmy, że co ciekawe, miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców Konina był bez wątpienia plac przed Pałacem Sportu.
5: Przez wybudowaną specjalnie na tę okazję scenę przewijały się zespoły muzyczne i taneczne. Prawdziwą furorę zrobiła kapela podwórkowa Józef, jak i znad Prosny. Goście z Kalisza Mile, zaskoczeni wspaniałym przyjęciem, rozdawali autografy. Zgodzili się nawet pozostać dzień dłużej w naszym mieście i dać dodatkowy koncert. No
4: to bardzo miło z ich strony. To jest czas poświęcić, energię. No, musieli się fajnie tam zakumplować z konienianami. A przed Pałacem Sportu ustawili również swoje stragany konińscy handlowcy i inicjatywa prywatna ustawiła swoje stragany. Proszę pana, jak zwykle zdania co do oceny kiermaszu handlowego są podzielone. Jedni podkreślają, że można było kupić poszukiwaną bieliznę, obuwie dziecięce i zabawki. Pojawiły się nawet bestsellery książkowe w księgarniach do nabycia tylko na subskrypcję. Drudzy natomiast twierdzą, że nasz ubożuchny handel wystawił towary, których przez cały rok nie mógł się pozbyć. Dobrze, że przynajmniej starał się wyjść z towarem do klienta. No ciekawe, że funkcjonowało słowo subskrypcja dzisiaj, takie bardzo powszechne.
5: Tak, ciekawe, czy to samo oznaczyło. No podejrzewam, że pewnie też ma jakiś abonament, też. Tak?
4: Coś w tym stylu. Dobrze, wyrok śmierci zapadł w konińskim sądzie, to nie przy okazji Dni Konina, a w związku z tym, że pan pozbawił życia panią, nie będziemy tutaj czytali dokładnie wszystkich dosyć takich mocnych detali dotyczących tej zbrodni, tylko chcemy po prostu zwrócić uwagę na to, że wtedy jeszcze coś takiego jak wyrok śmierci funkcjonowało.
5: Tak, ciekawe, czy wykonane, tak? Bo to ciekawe, już taki był czy... taki okres, że lada chwila mogło to się zmienić.
4: Że pewnie mógł być nie...
5: Chyba nie, bo to ostatni wyrok śmierci to był taki dość słynny tam i to sprawa gospodarcza w ogóle była. I to chyba wcześniej się działo, z tego co kojarzę.
4: Bardzo
5: chyba,
4: możliwe.
5: Chyba, że źle kojarzę teraz.
4: Bardzo możliwe. No dobrze, Festiwal Koniński był tutaj po raz kolejny, chyba 9, tak? Już się nazywał tak, Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, więc sporo z tej dzisiejszej nazwy już było. W zasadzie tylko tego słowa międzynarodowy brakuje. 1500 najmłodszych wokalistów i tancerzy się pojawiło. I między innymi, prowadził Jacek Cygan, proszę bardzo, który wtedy... ja już nie pamiętam, czy to był program, czy to można było na kasetach kupić. Było coś takiego, że Jacek Cygan prezentował różne piosenki takie dla dzieci. To była dyskoteka Pana Jacka. Kojarzysz coś takiego? Hasło z przedszkola kojarzę, że dyskoteka Pana Jacka. No i w związku z tym on w tych czasach był popularny, Jacek Cygan, wśród dzieci. I dlatego ten nasz koniński festiwal poprowadził. Na scenie pojawił się też Krzysztof Antkowiak. To chyba jest tutaj.
5: Tak to
4: wygląda. No kojarzysz tego gościa już, nie?
5: Ale na przykład tutaj występują młodzi artyści z Japonii. To bardzo odległy kierunek. Bo co prawda do dzisiaj festiwal jest międzynarodowy, no ale w ostatnich latach to raczej tak z Europy goście.
4: Dalekiej Azji raczej... Teraz ze wschodu też w ogóle nie.
5: No to w ogóle. No akurat Japonia to nie jest kontrowersyjny kierunek, ale raczej nie pojawiają się z tak dalekich krajów.
4: I tutaj na scenie z Krzysztofem Antkowiakiem, który wygrał jeden z wcześniejszych festiwali, Zakazany owoc, śpiewał to.
5: Tak, uczyłem się w podstawówce tej.
4: Uczyłeś się, tak, to zaśpiewaj.
5: Zakazany owoc. Dumnie krąży mi nad głową.
4: Bardzo ładnie, przepięknie. Myślę, że państwu również się podobało. A co się jeszcze wydarzyło w czerwcu 88, była olbrzymia ulewa i był bardzo mocno zalany Konin. Tutaj mamy zdjęcia ulicy Kolejowej, gdzie ludzie brodzą, no może nie do kolan, ale
5: tak pół łydki jest.
4: Powyżej kostki na pewno. Samochody pół koła zalanego, z tego co widzimy. Tak wygląda to ulica Kolejowa. Wyobraźcie sobie rwącą rzekę na alejach 1 maja. Bo tak to na tym zdjęciu jest zaprezentowane. Zdjęcie oczywiście Ryszarda Furmanka. I ulica Przemysłowa, która dosłownie się zarwała na tym odcinku zupełnie na dole przy skrzyżowaniu z Trasą Warszawską, gdzie mamy to takie wgłębienie, ten taki teren zielony. To od tej krawędzi jest totalnie zarwana ulica Przemysłowa. To samo w wodzie ulica 20-lecia PRL, czyli Wyszyńskiego. Dzisiaj my już nie jesteśmy świadkami takich obrazków.
5: Ja byłem.
4: Chyba coś tam kiedyś było.
5: Było, no to już kilka, tak 10 lat temu, mogło być może troszkę mniej, gdzie też było takie oberwanie chmury. Pamiętam, że też wyszedłem robić zdjęcia i ciekawy jestem właśnie, czy Ryszard Fumanek był lepiej przygotowany, bo ja głupio poszedłem w zwykłych butach. A też była woda, przynajmniej na Chopina, była tak koło kostki.
4: To wtedy, kiedy się zupełnie był zalany tunel.
5: Tak. Mhm, to było właśnie to. No i kompletnie te buty przemoczyłem właśnie.
4: No tak, następnym razem w oblerach trzeba.
5: No, żebym jeszcze je miał, nie?
4: Oby takiej sytuacji już nie było. Powołano Koniński Dom Kultury na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koninie 23, która była ostatnią w mijającej kadencji, i na zakończenie kadencji radni powołali nową instytucję, czyli wydzielili z Wojewódzkiego Domu Kultury część, chyba większą nawet, tak, która od tej pory zupełnie do niedawna, tak, nazywała się Koniński Dom Kultury. W skład wejdzie, tu jest napisane, część obecnego Wojewódzkiego Domu Kultury oraz amfiteatr.
5: No i to chyba było to powołanie i on już od tego czasu istniał nieprzerwanie, tak? Do czasu, kiedy został przekształcony ten rok temu.
4: Do 1 stycznia 2025.
5: Tak.
4: A tymczasem w naszym studio pojawiła się mucha, która siedzi na mikrofonie. To oznacza, że za chwilę będą wakacje. Ale tak zupełnie za chwilę to przerwa krótka, a po niej powracamy do retroprasówki w Meloradiu.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Tak, lata ta mucha koło ucha i irytuje niczym w opowiadaniu o pilocie Pirksie. Czytałeś, pamiętasz? Takie opowiadanie jedno, ono było
5: tak,
4: w kanonie lektur. Tak.
5: Tak. No, ale mam bardzo lubię, więc...
4: Ja jestem, fajnie, no to mam... Bo... Mamy coś nas łączy. Też czytuję. Staram się. I znaczy nie staram, no podoba mi się. Jak znajdę, czy w sensie staram się wygospodarować czas, może tak. Natomiast tak to specjalnie zachęcać mnie do lema nie trzeba. Natomiast ja trochę odwykłem od much, wiesz co, bo mieszkam na 9 piętrze i tam już much nie ma. Nie dolatuje.
5: Jak to się dzieje? Ja mieszkam na 9 piętrze, mam
4: pełno. A ty też
5: mieszkasz? Mam pełno much.
4: Serio?
5: Naprawdę. I osy,
4: ja myślałem, że to jest
5: jakieś w ogóle tego robactwa jest tyle, że masakra. Ja tu nie mam co prawda moskitier w oknach, no więc sobie
4: ja też nie mam.
5: Nie wlatywać, no to mnóstwo.
4: To ja myślałem, że to jest kwestia tego piętra, że ja w ogóle much nie mam.
5: No może nawet położenie. Czasem takie, wiesz co, owady, jakieś biedronki, które no nie latają jakoś długie dystanse i też się pojawiają. Więc
4: a to
5: ja
4: nie.
5: Nie mam pojęcia, jak to się dzieje.
4: Wtyk się pojawił jakoś rok czy dwa lata temu. Ale to było cała masa, nie?
5: Chrabąszcze jakieś, jak jest akurat ten sezon na to są chrabąszcze, nie? Takie wielkie latające.
4: Majowe,
5: No też jest mnóstwo.
4: No to patrz, kurczę, u mnie zupełnie tych much nie ma. No dobrze, 88 rok, jeszcze jesteśmy w 88 roku i tu bym chciał, żebyśmy sobie może przeczytali... O, to jest taki trochę jak z komedii Barei, ale na dowód, że podobnie bywało u nas w mieście. Poczytajmy.
6: Prawda nie da się ukryć. Czytałem o naszych brudach w barach, restauracjach i mleczarni ujawnionych przez jednostki kontrolne. Tej prawdy nie da się ukryć. W dniu 7 czerwca bieżącego roku, będąc w pawilonie spożywczym na osiedlu Zatorzep, widziałem, jak pewien robotnik przyniósł i pokazywał personelowi sklepu niedopite mleko. Jak się zorientowałem, nie mógł tego mleka dopić do końca, bo pływał w nim jakiś nieokreślony paproch wyglądający niezbyt przyjemnie. Nie wiem, czy władze nie mogą sobie poradzić z brudasami w Końskiej mleczarni. Przecież oni sobie kpią z przepisów, poleceń pokontrolnych władz oraz lekceważą zdrowie klientów, a w szczególności dzieci. Myślę, że odpowiednie czynniki zajmą się tą nieszczęsną wojewódzką spółdzielnią.
4: W tym samym sklepie przy stoisku garmażeryjnym zauważyłem, jak z wielką gracją, nikogo się nie bojąc, spacerowały prusaki. Widocznie zaprzyjaźnione z personelem. Po tym widoku zrezygnowałem z dalszych zakupów, bo na moim miejscu każdy wrażliwy człowiek by to uczynił. Uważam, że jeżeli żyjemy skromnie, nie musimy wcale jeść i żyć w brudzie. Ten brud i bałagan pokazuje się w oknach wystawowych. Towary wyłożone w tych wystawach zmieniane są chyba raz do roku. Oceniam to według ich wyglądu. Nie wypowiadam się już na temat pomysłowości, elegancji i pokazywania tego, co sklep ma do zaoferowania. Dotyczy to szczególnie Starego Konina. Radzę handlowcom jechać do Wrześni i zobaczyć handel od zewnątrz i wewnątrz w tym mieście. Wystawy pięknie przystrojone, o dużym asortymencie, czyste, buble niewidoczne, uprzejma obsługa, przyjemnie jest tam kupować.
6: U nas jest sporo nieuprzejmości ze strony sprzedawców, również i klientów. Sprzedawcy, nie wszyscy, wyświadczają łaskę klientowi, że musi informować o sprawach, które go interesują. Stosuje się ordynarność, nieuprzejmość, a często agresywność. Dobrze nam jest z bałaganem, z opryskliwością i cwaniactwem. Ludzie starsi wymuszają sobie pierwszeństwo zakupu, obojętnie czy takie uprawnienia posiadają, czy nie. Byle trochę głowa siwa i już uważają się za uprzywilejowanych.
4: Nie bacząc na ludzi naprawdę starych i ułomnych, na matki z dziećmi, którym to pierwszeństwo się należy. Prąd do przodu, nie zważając na uwagi pozostałych, tworząc swoje własne kolejki, są wulgarni i agresywni. Na to mają siłę, lecz do stania kulturalnego w kolejce już nie. Większą uwagę w tym względzie powinna wykazywać obsługa sklepowa i kontrolować uprawnienia, gdyż zaczyna to być uciążliwą plagą w handlu, a z wielkim zdziwieniem dla przyjezdnych odwiedzających nasze sklepy, pan Józef z Konina.
5: No dzisiaj już chyba takich obrazków nie widziałem. Jakby jakiś Prusak chodził po jakiejś wystawie, to tam sanepid raz dwa by zamknął temat.
4: Tak jest. No i też sprzedawcy są zdecydowanie bardziej uprzejmi, chociaż czasem zdarza się trafić na sprzedawcę w nieco gorszym humorze.
5: No to już
4: rzadko.
5: Tak, no, każdy bardzo też rzadko. Człowiekiem jest, ale no, rzadko się zdarza.
4: Albo na seniora w złym humorze w kolejce, to jeszcze.
5: A to tak.
4: No
5: to
4: się zdarza w Koninie, zdarza się. Zdecydowanie się zdarza. I przewracamy strony. Tak, plotki na derby. No i tutaj przed derbami już były pewne obawy. Konińskie derby estradowe będą w dniach 1-3 lipca. I tutaj tak, ulewa, o której już mówiliśmy. No i istniały obawy, czy nie rozpłynie się amfiteatr na skarpie. Teraz obawy stały się realne. Czy gospodarze zdążą umocnić obiekt, aby był w pełni bezpieczny? Organizatorzy derbów spodziewają się dużego tłoku w nielicznych na tym obiekcie ubikacjach. Drzwi tych ustronnych pomieszczeń nie mają haczyków, aby zamknąć się na okres wykonywania czynności. Może być śmiesznie. No ja też wolę się zamykać jednak na okres wykonywania czynności.
5: No szczególnie. Co więcej, od 20 czerwca do 10 lipca nie będzie w naszym mieście ciepłej wody. Artyści, którzy będą musieli poddawać się licznym zabiegom upiększającym, nie będą mieli się czym umyć. Może to i dobrze, bo na 3 dni będą mogli tylko raz się ucharakteryzować. Organizatorzy rozmyślają, czy nie ogłosić wśród mieszkańców miasta akcji przyjmowania pojedynczych artystów do domu, by mogli się umyć. Na jednego dodatkowego zagrzanie dodatkowej partii wody na gazie nie będzie większym problemem.
4: Pamiętasz to, jak nie było ciepłej wody?
5: Jeszcze
4: lepiej?
5: Tak,
4: jeszcze się załapałeś.
5: Z wczesnych lat dzieciństwa, jeszcze pamiętam, jak mieszkałem w bloku na Zakolu, to pamiętam właśnie.
4: Mama gotowała w garze i myliśmy się w misce. I to w wakacje zawsze było.
5: No łatwiej wtedy przetrwać właśnie. Bez
4: tej i dziura powiem. Ozonowa. 93 rok to już jest. Wielki strach przed dziurą ozonową, która, może przeczytajmy, badania prowadzone na stacjach pomiarowych w Belsku i Legionowie wykazały znaczny spadek zawartości ozonu o ponad 25% w stosunku do średniej z ubiegłych lat. No i brak tego ozonu miał powodować to, że więcej przenikało promieniowania nadfioletowego nawet przez luźno tkane okrycia letnie. Skórę smarujemy olejkami, kremami. Należy dobierać takie, których stopień filtracji wynosi co najmniej 10. Ja to pamiętam z dzieciństwa. To był naprawdę wielki strach przed tym. Rodzice nie pozwalali nam, albo bardzo ograniczali nam możliwość wychodzenia latem na dwór. Czapki obowiązkowo na głowę, okulary obowiązkowo zakładaliśmy przeciwsłoneczne. No i faktycznie byliśmy smarowani. Była panika z tym.
5: Ja już troszkę później, bo 93 to ja się dopiero rodziłem. No pamiętam na pewno, że uczyłem się o dziurze ozonowej jeszcze w szkole, ale to już raczej nie było tak, żebym tam jakieś, no jak było ciepło, wiadomo, tam na plaży to mama nas smarowała, ale żeby tam nie wychodzić do domu, to raczej już nie.
4: Zmieniamy temat, zrzuta na kabel. No i tutaj jest temat taki telekomunikacyjny. Natomiast dlaczego stwierdziłem, że warto przeczytać ten tekst? Jak na 93 rok, bardzo odważnie jest on, nie jest on podpisany, więc nie znamy autora, natomiast może dlatego. Bardzo odważnie jest tutaj, pewne rzeczy są wyartykułowane w stosunku do kleru. I może ja najpierw przeczytam tak zwany lead. Wysłuchaliśmy niedawno bardzo ciekawej historii. Grupa fachowców zajmująca się naprawą telefonów otrzymywała sygnały z Gosławic o częstych awariach jednego z tamtejszych numerów. Po kilkakrotnych monitach postanowiono więc tam pojechać i sprawdzić rzecz na miejscu.
6: W Gosławicach okazało się jednak, że numer, który ponoć uległ uszkodzeniu, jest całkowicie w porządku. Sprawdzono dokładnie, bowiem chodziło o telefon znajdujący się na plebanii. No a przecież nie można sobie wyobrazić kapłana, który nie posiada telefonu. Wszystko jednak funkcjonowało należycie, więc ekipa wróciła do bazy.
4: Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła. Znowu były skargi, że telefon się psuje i nie można rozmawiać, a abonament trzeba płacić. Nic innego, tylko skandal wielkości całych Gosławic i przyległych włości.
6: Tym razem ekipa, która wyruszyła na poszukiwania uszkodzenia, postanowiła je znaleźć za wszelką cenę. Wychodzono z jak najbardziej słusznego założenia, że jeśli się dobrze poszuka, to nie ma bata, zawsze coś się znajdzie.
4: Zaczęli bardzo skrupulatnie, szukali długo i ni cholery nie mogli dojść do sedna. Telefon kapłana działał prawidłowo, szukano aż do chwili, kiedy sprawa wyjaśniła się całkowicie.
6: Chłopcy szli śladem kabla, bowiem tylko tak mogło być coś nie tak. Od plebanii oddali się jakieś 150 metrów, tam właśnie stał słup telefoniczny i kolejne zabudowanie. W pewnej chwili ekipa zorientowała się, że coś tych kabli za dużo. Okazało się, że od plebanii pociągnięty został na pirata jeszcze jeden kabel telefoniczny, który umożliwiał prowadzenie rozmów z aparatu nigdzie niezarejestrowanego. Właśnie ten piracki telefon często ulegał uszkodzeniu. Ekipa kabel odcięła, zapakowała do samochodu i pojechała do domu.
4: Nie upłynęło wiele czasu, kiedy w firmie, gdzie pracowali fachowcy, rozdzwoniły się telefony pełne oburzenia na chamskie działania fachowców. Dzwonili oczywiście obrońcy wartości chrześcijańskich. Poinformowano ich w związku z tym, że jeśli klient zapłaci jakieś 30 baniek rachunku, który nigdy nie został uregulowany, to może ubiegać się o przyznanie abonamentu. Po tym protesty ucichły.
6: Jesteśmy pełni podziwu dla postawy fachowców. Nareszcie ktoś potraktował stan duchowny tak, jak na to zasługuje, czyli na równi z innymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym kraju panowie w czarnych sukienkach uzurpują i uzurpować będą sobie posiadanie monopolu na prawdę, uczciwość i sprawiedliwość. Choć oczywiście jest zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o telefon, to proponuję im dodatkowo opodatkować parafian.
4: Grubo, nie? No, powiem, 93 rok.
5: Ciągnąć sobie na lewo.
4: To jedno, ale chodzi mi o ton i tą śmiałość wobec księży, tak?
5: Tak, no myślę, to już chyba był ten okres, gdzie się zaczynał ten podział.
4: Tak, ja myślę, że też...
5: Troszkę przeżyto ten PRL. No przecież zaraz chwilę SLD doszło do władzy.
4: Tak, więc, ja myślę, że te wpływy lewicowe w przeglądzie wtedy były dosyć mocne.
5: To raz, a dwa, że właśnie no, gdzieś społeczeństwo też dostrzegło, że Solidarność, która przecież związana była też mocno z Kościołem, no to zaczęto dostrzegać, że to nie zawsze jest dobre właśnie takie wpływy Kościoła.
4: Ale tu pojawia się on cały na biało.
5: A propos.
4: Tak. Jarosław Kaczyński odwiedził Konin. Polsko, czas na zmiany. Z tym hasłem objeżdża kraj prezes Zarządu Głównego Porozumienia Centrum Jarosław Kaczyński. 17 czerwca gościł w Koninie na otwarte spotkanie w sali Urzędu Miejskiego. Przyszło około 170 osób, ładnie policzono. No i może poczytajmy sobie trochę, co tam wcześniej Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Stwierdził m.in., że uznaje drogę ku gospodarce rynkowej i stabilnej demokracji za słuszną. Zdaniem prezesa PC obecna polityka realizowana przez rząd Hanny Suchockiej wymaga zasadniczej korekty. Kaczyński, podając przykład drogich restauracji, w których zazwyczaj nie brakuje klientów, i restauracji średniej klasy świecących pustkami, wskazał na fakt wytworzenia się w Polsce wąskiej grupy ludzi bardzo bogatych. Grupa ta często żyje ponad stan, w przeciwieństwie do większości społeczeństwa, której trudno związać koniec z końcem. Zdaniem prezesa PC elita nowobogackich składa się przede wszystkim z przedstawicieli nomenklatury komunistycznej, do których dołączyły pewne osoby z kręgów Solidarności.
6: W ten sposób powstał w Polsce układ przypominający strukturę krajów latynoamerykańskich. Głównymi barierami zmian są m.in. system bankowy, którym nadal są równi i równiejsi, mający ułatwiony dostęp do kredytów, oraz niewydolny, dziurawy system podatkowy i celny. Budżet państwa stracił na przykład biliony złotych z powodu nieściągniętych opłat za alkohol i papierosy sprowadzane z zagranicy.
4: Zapytany, jak odbiera nazwanie przez czołowego publicystę Gazety Wyborczej uczestników legalnej, zgodnej z prawem manifestacji w rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego, agresywnym motłochem, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że Ernest Skalski jest przedstawicielem tej formacji, która uważa, że ma monopol naprawdę, natomiast inni to po prostu motłoch, który nie ma prawa do własnego zdania. No dobrze, to jeszcze o agenturalności Lecha Wałęsy, no to wiadomo, co tam mogło się pojawić, co mógł powiedzieć Jarosław Kaczyński i co sądzisz o tej wizycie?
5: No to już można widzieć, można właśnie te początki narracji, którą Jarosław Kaczyński przez kolejne lata uprawiał o właśnie układzie, który rządzi krajem.
4: No tak. I tutaj oczywiście nie politykujemy, tylko zostawiamy to do interpretacji czy przypomnienia, może reinterpretacji naszym słuchaczom. Dobrze, chwileczka nam jeszcze została. To może tutaj taka krótka notka, że będzie basen.
5: Wielomiesięczne zabiegi Marka Waszkowiaka, prezydenta Konina o rozpoczęcie budowy basenu przy szkole podstawowej nr 14 bliskie są ziszczenia.
4: Tak, no i w zasadzie taka notka, że będzie basen przy szkole 14. Jak wiemy, to się wydarzyło i faktycznie pływalnia teraz w zasadzie jedyna czynna w Koninie w tym momencie tak funkcjonuje jak najlepiej. Ale jeszcze chciałem wspomnieć tutaj o tym, co wydarzyło się w Dobrej. Do niezłych jaj doszło w Dobrej. Na początku czerwca w tej pięknej miejscowości miała odbyć się sesja Rady Gminy. Niestety nic z tego nie wyszło, bo na 20 radnych na salę dotarło tylko kilku. Reszta ponoć tyrała w polu.
5: No, takie były czasy.
4: Takie
5: dobra
4: były czasy.
5: Gmina rolnicza, no to rolnik nie ma wyboru. Musi żniwo zrobić.
4: Dzisiaj to by można było tak nawet zdalnie, nie? Z jakąś słuchawką w uchu. Tutaj, wiesz...
5: Tutaj kombajna, tutaj
4: kombajna tutaj, a tutaj obraduje i gdzieś przez jakiegoś Zooma, czy w
5: ale
4: sumie
5: widzisz,
4: tak jak
5: wakacje,
4: było...
5: wakacje nie ma sensu zazwyczaj, nie? Nawet, co prawda, w Koninie, które...
4: Ale to czerwiec
5: nie...
4: jeszcze, więc czerwiec,
5: a, no to jeszcze, no, no to już tak się już zaczyna.
4: No. No więc tak, no są rzeczy ważne i ważniejsze. Bardzo dziękujemy za dziś. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
5: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
4: I do usłyszenia, to była Retroprasówka.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam. Historia Konina, więc przy mnie oczywiście pan Piotr Rybczyński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Powracamy do tematu, który kontynuowaliśmy między innymi przed tygodniem. Szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek mamy na tapecie, już drugą jego połowę. No i tutaj pojawiło się takie hasło, że produktem, który miał dać tę szansę, jedną z tych szans, był alkohol.
7: No tak, w skali regionu, czy dużej i części dużych majątków ziemskich, my dzisiaj już właściwie, no, jest jeszcze Gosłowice dobra i stojąca tam zabudowania dawnej gorzelni. Oczywiście później przebudowywanej, ale to jest właśnie ten proces. W Rzychlinie już niewiele co zostało, w tej najbliższej, ja mówię, okolicy, no ale w wielu majątkach były takie gorzelnie, zresztą o różnej wielkości i także o różnym jak gdyby stopniu technicznego zaawansowania. Natomiast no, oczywiście można by powiedzieć, jakie to miało przełożenie dla miasta. No oczywiście właśnie to, że zaczęły powstawać te gorzelnie, spowodowało, że pojawiło się zapotrzebowanie na pewne urządzenia. Z reguły to były część wykonywane z miedzi wówczas, czyli na urządzenia, na konieczność ich napraw, konserwacji. No i to oczywiście się przełożyło, że takie zakłady w Koninie powstały. Ale zanim o nich szczegółowo powiem, no to oczywiście, jak już wspomniałem, ta chęć zwiększenia dochodowości, a obniżenia kosztów, no to właśnie zainteresowanie maszynami, narzędziami często, ale także maszynami rolniczymi, które się wtedy pojawiają. Zresztą to zainteresowanie z czasem wykazują także gospodarstwa chłopskie, no bo stają się coraz popularniejsze, no chociażby sieczkarnie, samooprzyrządowanie, czyli kieratami, a to wymagało odlewów, więc generalnie rzecz mówiąc, wytwarzył się no, pewien rynek, w którym starano ono się sprostać, więc jeżeli mówimy o tym pewnych takich, tej drugiej fazie próby pewnego uprzemysłowienia konina, no to możemy wyróżnić dwie branże. Właśnie tą metalurgiczną i także konsekwencje całego tegoż procesu, a mianowicie no, formę przemysłu rolno-spożywczego, no bo produkcja powodowała, że pojawiła się tendencja do przetwarzania pewnych produktów. To już było w XIX wieku, oczywiście w pierwszej połowie, bo wytworzył się taki boom na świadczenie usług w zakresie przemiału zboża. No, zresztą z tego żyli trochę kupcy konińscy, bo to też dodatkowo napędzało gospodarkę, bo no, wystarczyło prawda, zakupić zboże, dokonać jego przemiału, uzyskać mąkę. No i to już był produkt, który można było próbować z konina wywieźć, czy to na rynek kaliski, czy później na rynek łódzki, bo to jest okres no właśnie powstania całej aglomeracji, Łodzi i całej aglomeracji, która się stała także no, takim rynkiem docelowym do wielu produktów z naszego regionu, także spożywczych. Oczywiście to później okazało się coraz bardziej trudne, ale o tym powiem dlaczego, aczkolwiek no, tylko mogę wspomnieć, że oczywiście w tym handlu, wymianie wszystko sprowadzało się do jeszcze kosztów transportu. No i tu kładzie się jak gdyby na historii konina to, co się zdarzyło w drugiej połowie XIX wieku, a mianowicie to, że konin nie dorobił się połączenia kolejowego, co musiało jak gdyby no, właściwie stłamsić te możliwości rozwoju gospodarczego, bo to nie jest przypadek, że generalnie to właśnie kolej, pojawienie się kolei żelaznej było tym czynnikiem napędzającym po prostu rozwój przemysłu. No, no oczywiście, bo kolej to maszyna parowa napędzała transport, no napędzała także maszyny w fabrykach, tak, z czasem statki, więc to wszystko jak gdyby no, było właśnie tym elementem rozwoju przemysłowego. W każdym razie z tych ogólnych pewnych takich rzeczy, które się pojawiają, no to mamy właśnie w przypadku tego przemysłu rolno-spożywczego. Zaczynano skromnie, przede wszystkim właśnie od tego przemiału i to w najbardziej takiej prostej formie, prostej, no, znanej, bo już przed od wieków, a mianowicie wiatraków. W koninie zawsze było parę wiatraków. Ich liczba już w połowie XIX wieku przekraczała 10. Później w ogóle wzrastała. W drugiej połowie było tam... ta liczba jest w ogóle dość trudna do uchwycenia, bo oczywiście to się ciągle zmieniało. Ale był taki rejon miasta, to znaczy poza zwartą zabudową. Dzisiaj to jest rejon osiedla Zmełki. Tam została nawet jedna ulica wiatraczna, która nawiązuje do tej dawnej tradycji.
4: No to tak na górce.
7: No tak, bo to było właśnie, tam to były wtedy pola, niezabudowany obszar, więc tam po prostu stały te rozciągnięte na pewnej przestrzeni te wiatraki. Z czasem oczywiście one się wykruszyły. Ja jeszcze z lat młodzień pamiętam ten ostatni tam wiatrak. Notabene zresztą w ostatniej fazie jego istnienia to był wiatrak, była jego konstrukcja, ale już bez właściwie śmigieł, ponieważ był napędzany już silnikiem elektrycznym, tak? Więc taki zmodernizowany wiatrak, ale to był ten wiatrak, który tam no, pamiętam, tak on właściwie tak funkcjonował. No dzisiaj po wiatrakach nic nie zostało, została tylko ulica wiatraczna, ale tych wiatraków tam było sporo. Zresztą w przypadku wiatraków o tym może jeszcze powiem, ponieważ z wiatrakami był ten problem, że w pewnym momencie już pod koniec, właściwie na przełomie XIX i XX wieku doszło do swoistej wojny, ponieważ wojny takiej gospodarczej w tej branży związanej z przemiałem zboża, ponieważ rzeczywiście wiatraki znalazły bardzo silną konkurencję. Pojawiły się młyny parowe, motorowe i takie w Koninie też zaczęły powstawać. No i oczywiście te młyny w naturalny sposób wypierały te dawne, tradycyjne wiatraki, co zresztą doprowadziło do sytuacji bez precedensu, do zabójstwa właściciela konińskiego, właściwie największego i pierwszego konińskiego młyna parowego, ale o tym będzie być może jeszcze okazja powiedzieć. Więc mamy to oczywiście z tą historią przemysłu rolno-spożywczego, tak to określmy, czy przetwórczego, no to z czasem powstają także olejarnie, one wyrastają, to znaczy tego typu zakłady były już i wcześniej w mieście, ale na zasadzie jak gdyby no, niewielkiej skali warsztatów rzemieślniczych. One później starają się to zwiększać swoją produkcję, jednym się to udaje, drugim nie, ale i olejarnie, większa olejarnia też w mieście powstaje. Mieściła się całkiem niedaleko stąd, czyli w miejscu, w którym jesteśmy od budynku, od siedziby archiwum. Do tego przemysłu przetwórczego jeszcze powrócimy. Natomiast oczywiście ja wspomniałem o tym pierwszym, chyba w pewnym sensie może najważniejszej kwestii, to właśnie tym czynniku, który doprowadził do powstania w Koninie no, rodzaju przemysłu metalurgicznego. Oczywiście przemysłu znowu na tamtą skalę, bo zaczynano od właściwie manufaktur i problem właśnie tego konińskiego przemysłu, który rodził się w tej dobie popostaniowej i trwał do 1914 roku, no było to, że w gruncie rzeczy nie udało się żadnemu z tych kilku zakładów przejść na poziom faktycznie produkcji fabrycznej, przemysłowej, tak, tylko przemysłowej. One pozostały trochę na zasadzie niestety manufaktury, aczkolwiek oczywiście technicznie coraz bardziej także się rozwijającej. No oczywiście jak mówimy o tym przemyśle metalurgicznym, no to od razu pojawia się, czy powszechnie znana fabryka maszyn i narzędzi Odlewnia Żeliwa, ona się nazwa też i tam trochę zmieniała, należąca do Edwarda Raymonda, który ją założył, a później do jego syna Ludwika Raymonda, ale to nie był jedyny zakład tego typu, bo powstają także jeszcze dwie mniejsze właściwie zakłady, fabryczki, tak jak to wówczas je nazywano, Oskara Krozego przy ulicy Dąbrowskiej. No i no, tutaj właściwie też już nic nie pozostało, tylko dawny budynek, mocno przebudowany, który się w tym miejscu znajduje. No i fabryki braci Zander przy ulicy, na obecnej ulicy Słowackiego, Obrońców Westerplatte i Zofii Urbanowskiej, bo ten zakład mieścił się w tym, jak gdyby w tej części miasta, no, gdzie się jest tą bloki, jest parking, tak, na tym miejscu. No, ten zakład później jest bardziej znany gdzieś tam w tradycji, bo ona przetrwała. Później to była fabryka Skarbka, a w końcu fabryka Włodarczyka. Tak? Pod tymi nazwami oni funkcjonują. Podobnie zresztą jak ten zakład dla odmiany Oskara Krozego. Później właścicielem został Hugo Zaremba, później jego spadkobiercy, no bo oczywiście się przez kilkadziesięcioleci ten stan własnościowy też w jakiś tam sposób zmieniał. Przy czym fabryka, ten zakład Oskara Krozego, później Zaremby, on też próbował, jak gdyby, chociaż na początku wszystkie z nich jak gdyby troszeczkę konkurowały między sobą, ale później znajdowały swoją niszę. O ile Raymond to faktycznie maszyny rolnicze, tak, wiarnie, sieczkarnie, zgrabiarki, różne rzeczy, które dużą paletę oferował różnych rzeczy. Ze sprzedażą było czasami jednostkowo, tylko niektóry asortyment był większy. To o tyle Oskar Klozy i Hugo Zaremba się troszeczkę nastawili na produkcję chociażby pomp, a później pewnych elementów właśnie takiej infrastruktury, chociażby do infrastruktury technicznej dla gorzelni. Tak jak z czasem powstał zakład Ropolewskiego, który już zupełnie był właściwie wyrobów miedzianych, tak, czyli typowy, związane właśnie z tymi gorzelniami. Każdy z tych zakładów miał swoją własną historię, ale korzystał właśnie z tego pewnego ożywienia gospodarczego i rynku, tak? Temu towarzyszył oczywiście także rozwój handlu, bo był taki boom związany przez kilka lat, związany z eksportem, masowym eksportem zboża z naszego regionu, w którym to Konin odgrywał sporą rolę, ale myślę, że

0: Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Zapraszamy dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem. Jesteśmy w Konińskim Muzeum, oczywiście w konińskich Gosławicach, na wystawie zatytułowanej 200-lecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara. Jest przy mnie kurator tej wystawy, Jakub Ordon. Cześć, witam.
2: Bardzo miło, witam wszystkich.
1: No i tak, od czego tutaj zacząć? Jak jesteśmy na wystawie, to rzecz jasna będziemy zwiedzali. Na początek właśnie to słowo, początki protestantyzmu. Jest taka tablica, gdzie domyślam się skrótowo, ale obrazowo wyjaśnione jest, skąd w ogóle protestantyzm się wziął.
2: No musieliśmy to jakoś osadzić w czasie i przestrzeni i parę słów musiało się pojawić o tych początkach. I może zaczniemy. Jak początki, to od początku. To jest tak naprawdę, mówimy o XVI wieku, o Europie, o tych zmianach, które zachodziły w Europie Zachodniej, zarówno pod względem społecznym, politycznym, religijnym. W tym czasie, na początku tego XVI wieku, narasta duża krytyka Kościoła Zachodniego związana ze sprzedażą odpustów. To się wielu intelektualistom nie podoba i to jest dyskutowane w tamtym czasie. Różne myśli, różne prądy się pojawiają. Pamiętajmy o tym, że te prądy się rozpowszechniają, bo to mówimy też o czasie, kiedy tak naprawdę jest upowszechniony druk, Jan Gutenberg, jego wynalazek. I te prądy bardzo szybko rozchodzą się po całej Europie. Przyjmuje się w ogóle w historiografii, że takim początkiem tego protestantyzmu jest właśnie wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze. Na obrazach często jest przedstawiany to tak zawsze obrazowo, że on tak te swoje 95 tez przybija do katedry w Wittenberdze. I tak się przyjmuje, że właśnie 1517 rok to jest początek, symboliczny początek reformacji.
1: Martin Luther wcześniej był księdzem katolickim, tak?
2: Tak. Jakby to też jest ciekawa sprawa, że jakby samo wystąpienie Marcina Lutra to nie było odejście od kościoła, to było jakby samo wezwanie do zmian, do dyskusji, podjęcia dyskusji o tym, jak powinien Kościół wyglądać, jakby wrócić do korzeni wiary, do czytania tekstów biblijnych, jakby otwierał dyskusję. Później jakby okazało się, że jego wystąpienie okazało się, że tak naprawdę wychodzimy od dyskusji, wchodzimy do dyskusji o naturę zbawienia, o autorytet Kościoła, o przewodniczenie papieża, o rolę jednostki w relacji z Bogiem. No jakby to poszło w inną stronę. Sami protestanci tutaj na naszym terenie, na ziemi konińskiej, no można powiedzieć, że datowani są od samego początku reformacji. Te idee reformacyjne bardzo ochoczo były przyjmowane przez szlachtę w ogóle w naszej pierwszej Rzeczpospolitej i także w regionie konińskim. Chłopstwo i mieszczaństwo już w mniejszym zakresie. I tak naprawdę wiemy dobrze, że tutaj na naszym terenie były notowane kilka zborów braci czeskich. To taki jest jeden z odłamów husytyzmu. Było ich kilka, 7 lub 8, tak trafiłem w literaturze. One później z czasem połączyły się z wyznaniem ewangelicko-reformowanym. Warto też wspomnieć o jednym człowieku, myślę, że w Koninie trochę mało znanym, trochę zapomnianym, to ksiądz Stanisław Lutomirski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja. Człowiek, no szlachcic, z pochodzenia szlachcic, człowiek dobrze wykształcony, bo uczył się i w Krakowie, ale także i w Wittenberdze. No właśnie w tej Wittenberdze, w której pewnie tam jakieś te idee, natrafił na te idee, jakoś zaszczepiły się w nim. Później po tych wojażach, po tej edukacji w krajach zachodnich, wrócił tutaj do Konina, został proboszczem kościoła świętego Bartłomieja i zaczął wprowadzać te idee reformacyjne tutaj na naszym terenie, między innymi komunię pod dwiema postaciami. Stworzył także takie swoje dzieło, właśnie tutaj mamy też pokazane na wystawie stronę tytułową, jego Confessio, to jest wyznania wiary chrześcijańskiej, stronę tytułową, dzieła, które tak naprawdę też wyłożył swoje rozumienie właśnie tych prawd wiary.
1: I tu jesteśmy, tylko dopowiem, w połowie XVI wieku.
2: Tak, cały czas połowa XVI wieku. On to tak naprawdę wydał w latach 50. XVI wieku.

0: bardzo szybko został ekskomunikowany i pozbawiony urzędu i musiał opuścić Konin. Także warto też o tym człowieku pamiętać, no bo też jakby na naszym tutaj podwórku konińskim, no taki ważny intelektualista. Jakby inny zakres, inna skala, ale no też intelektualista.
1: To przechodzimy teraz do kalendarium, tak? Tutaj mamy portret Marcina Lutra, a poniżej kalendarium, które zaczyna się datą 1818, a kończy datą 2003.
0: No właśnie, także nie chcieliśmy też, żeby tego tekstu było dużo, bo tak naprawdę no 200 lat, no to jest, musieliśmy to podać w dużej pigułce. 1818 rok, taki dokument znalazłem właśnie w Archiwum Państwowym tutaj u nas w Koninie, który mówi o początkach parafii konińskiej. Ale żeby mówić o parafii konińskiej, musimy powiedzieć w ogóle, skąd się w ogóle ci protestanci tutaj znaleźli. Luteranie czy ewangelicy reformowani. Pamiętajmy o tym, że w końcówce pierwszej RP, jeszcze przed rozbiorami, oni bardzo chętnie byli tutaj ściągani przez polską szlachtę. Po prostu no, brakowało osadników, po prostu ludzi, którzy będą uprawiać ziemię.
1: Poza tym znali się doskonale na tym fachu, wprowadzali innowacje.
0: No to właśnie to przede wszystkim, jakby przynosili swoje metody gospodarzenia z zachodu i tutaj zaszczepiali na naszym terenie. Bardzo często dostawali takie kawałki ziemi, które po prostu musieli na początku przystosować jakby pod uprawę. Bardzo często musieli, nie wiem, no musieli wyrąbać kawał lasu albo osuszyć bagna. Oni mieli wiedzę, mieli technologię, wiedzieli jak to zrobić i po prostu tutaj bardzo często szlachta ich ściągała, no bo też chodziło o to, żeby tej ziemi uprawnej było jak najwięcej. Oni bardzo często, tak jak już wspominałem, rekrutowali się z krajów niemieckich, bardzo często właśnie ze Saksonii, ze Śląska, z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z Pomorza i przybywali tutaj na nasze tereny, przynosili swoje doświadczenia, swoje zwyczaje, swoją organizację pracy, ale także i przynosili swoje wyznanie, czyli przynosili właśnie tą wiarę luterańską. Już pod koniec XVIII wieku, na początku XIX wieku, no musiało być już tylu, to już musiała być na tyle liczna społeczność, że po prostu zaczęli myśleć o tym, żeby się w pewien sposób zorganizować i stworzyć tutaj parafię. Parafia to zawsze jest wydatek, to trzeba tutaj tak naprawdę zainstalować pastora, wyłożyć pieniądze na tą parafię, to zawsze są jakieś koszta. Tak jak wspominałem wcześniej, w archiwum znalazłem pierwszy dokument z 1818 roku, kiedy to konińscy ewangelicy wystosowali list do monarchy, do cara rosyjskiego, taką prośbę o zgodę na wybudowanie kościoła na Górze Zamkowej. Wiemy, że właśnie pierwsze pomysły były takie, żeby właśnie tam pobudować kościół. No to dzisiejsze okolice Placu Zamkowego, gdzieś w tych okolicach. No i znalazłem ten dokument, że właśnie tam pod tym dokumentem podpisali się między innymi tacy panowie jak Christian Weichert, Lempke, Werner Schmerkel czy Ginter. 1818 rok, chociaż już w literaturze też natrafiłem na informację, że już w czasach księstwa warszawskiego już były pierwsze próby, ale potwierdzone dokumenty to mamy 1818 rok.
1: Zdaje się, że chyba też rzemieślnicy, tak, zaczęli pojawiać się na początku XIX wieku niemieccy. To było związane z sukiennictwem chyba.
0: Tak, tak, ale sukiennictwo to troszeczkę później.
1: Jeszcze później, okej.
0: Okay. Troszeczkę późniejszy czas, to też o tym pisał, jeśli dobrze pamiętam, pan Piotr Rybczyński o sukiennictwie konińskim. Tutaj bardzo prężnie się tutaj rozwijało. Wróćmy do tych protestantów. 1818 rok, wystosowanie dokumentu do monarchy. No i oczywiście władze też muszą się zorientować, czy w ogóle ta społeczność będzie w stanie utrzymać tego pastora, czy będą mieli w ogóle środki na utrzymanie parafii, na ewentualną budowę kościoła. No i poproszono o to, aby stworzyć jakiś kosztorys, ilość, spisać tych wszystkich parafian. No i okazuje się, że temat na jakieś parę lat umarł. Powrócił w 1820 roku, w czerwcu, kiedy to wierni tutaj z naszych terenów wystosowali pismo do władz miasta o sprzedanie im drewnianego kościółka Świętego Ducha. No gdzie ten kościółek stał? No jak Świętego Ducha, no to na pewnie gdzieś w okolicach Ronda Świętego Ducha. To jest jakby związane z tym. Na starych mapach znalazłem, że bezpośrednio na Rondzie, tam gdzie dzisiaj mamy Rondo, to bezpośrednio tam stał drewniany kościółek. Kościółek już zaniedbany, zniszczony, już w dużej mierze w ruinie. I zdecydowano się sprzedać ten kościółek, bo w tych okolicach miała przebiegać nowa trasa. Miała być wytyczona droga z koła na Konin i ten kościółek w pewien sposób kolidował. On miał być rozebrany, to drewno, bo oczywiście kościół, no to też nawet ten materiał budowlany, to też jest jakiś pieniądz. Ten materiał miał być sprzedany, zlicytowany i później te pieniądze miały być wykorzystane. Jeśli dobrze pamiętam, te pieniądze później poszły na ogrodzenie cmentarza. Ale to już nie chcę na 100% mówić, musiałbym jeszcze raz sprawdzić w dokumentach. Licytacyjnie sprzedano ten kościółek, materiały sprzedano, wylicytowano wszystko. Ale sprawa w pewien sposób umarła, bo dogadano się tak, że miał być sprzedany ten kościółek. Ostatecznie okazało się, że kościółek, który miał być w ruinie, służył ewangelikom do lat 50. Także to też okazuje się, że nie był w takiej ruinie, jak z dokumentów to wynika. Wiemy dokładnie, że później luteranie konicy zakupili też niewielki ogródek szpitalny o powierzchni ówczesnej 290 prętów, który w przeszłości był przewidziany na budowę kościoła. No dzisiaj na tym terenie stoi właśnie kościół Świętego Ducha, kościół parafii ewangelicko-zbóstwskiej w Koninie. Co ciekawe, w tych latach 20. Te starania o budowę, o erygowanie, o powstanie parafii trafiły na opór. I co ciekawe, opór parafii w Żychlinie. To jest bardzo ciekawa sprawa, no bo do tej pory, do czasu, kiedy nie było jeszcze parafii, tymi luteranami opiekowała się właśnie wspólnota w Żychlinie. Miała ona ich pod swoją opieką. Ewentualne powstanie parafii konińskiej wiązało się z tym, że ci luteranie, którzy do tej pory byli pod opieką parafii w Żychlinie, odchodzili od tej parafii, czyli jakby parafia żychlińska się umniejszała, no i także też odpływały pewne pieniądze. To też jakby tutaj kwestie finansowe wchodziły w grę. Tu były pewne tarcia z tą parafią żychlińską. Ostatecznie, już żeby dochodzić do końca, jakby złamano ten opór. W 1826 roku latem zostaje tutaj zainstalowany pierwszy pastor. Znamy jego nazwisko, Johann August Kegler. Tutaj jest zainstalowany, ale oficjalne potwierdzenie w dokumentach to już jest rok później. Wiemy, w 1827 roku oficjalnym dokumentem Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydała taki reskrypt, który faktycznie powoływał parafię tutaj konińską. I co ciekawe, w tych pod koniec lat 20. XIX wieku wiemy, że tych parafian, tutaj parafia konińska obejmowała około 2,5 tysiąca wiernych, a w samym mieście było około 500 wiernych.
1: Okej, okay. I została nam jeszcze mała minutka naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jeszcze powrócimy tutaj na wystawę w kolejnych odcinkach audycji Skarby Muzeum. To może tak pokrótce powiemy, co w tych następnych, czy w następnym odcinku, tak jak w serialu. Zapowiedzmy, co się wydarzy, o czym będziesz opowiadał.
0: Okej, okay, no to w takim razie opowiem o tych takich znanych, sławnych, można powiedzieć prominentnych ewangelikach. Taka nam tutaj koncepcja przyświecała, abyśmy pokazali i trochę zerwali z tym takim łączeniem ewangelik to Niemiec. Jakby chcieliśmy zerwać trochę z takim skrótowym myśleniem i chcieliśmy pokazać to, że bardzo wielu ewangelików konińskich było bardzo gorącymi patriotami polskimi. I tutaj na wystawie w przyszłym odcinku sobie omówimy parę tych paru znanych ewangelików konińskich.
1: Tak, a słyszymy się ponownie w ramach audycji Skarby Muzeum za tydzień. Zwiedzamy wystawę czasową zatytułowaną Dwustulecie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara, a opowiada o niej jej kurator Jakub Ordon. Dzięki Ci wielkie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
5: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Sportowy Konin. Dzisiaj o dyscyplinie sportu, która bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce i na całym świecie, a w Koninie jeszcze nie mieliśmy miejsca, w którym moglibyśmy tę dyscyplinę uprawiać. To się zmieniło w ostatnią środę. Na kortach tenisowych TKKF przy ulicy Sosnowej w Koninie otwarto pierwszy koniński kort do padla. Na uroczystości byli m.in. oficjele, byli przedstawiciele konińskiego świata sportowego, głównie tenisowego, ale był też niegdyś reprezentujący barwy Kurnika Konin w latach 90. No a potem znany w całej Polsce piłkarz, reprezentant Polski Artur Wichniarek, który jak się okazało jest wielkim sympatykiem padla. Rozmawiałem z nim tuż po otwarciu kortu. Posłuchajmy. Artur Wichniarek, wielki powrót do Konina po 30 latach, nie w korkach, a z rakietą padlową w ręku. Dlaczego tak to się dzisiaj zadziało?
6: No, dzień dobry w ogóle Państwu, witam wszystkich mieszkańców Konina i okolic. Tak jak mówiłem tu już na korcie, wiąże mnie z Koninem cały czas sentyment. No a dlaczego nie korki, tylko rakieta padlowa? Bo no, to już nie te lata, ja już mam 49 lat. Faktycznie piłka nożna, spać nie można, tak się mówi, ale mi już do końca satysfakcji nie sprawia, będąc na boisku. Satysfakcję mi sprawia mówienie o piłce nożnej, ale już nie do końca granie. A ja w czasie kariery grałem sobie tak amatorsko w tenisa. To był taki sport, który lubiłem robić w czasie moich wolnych dni czy czasu urlopowego. No i w którymś momencie przyszedł taki pomysł zagrania raz czy drugi raz padla. Jak powiedzieć...
5: Gdzie to się wydarzyło?
6: To się wydarzyło w Warszawie. Mój przyjaciel Iw zaprosił mnie na padla, bo nie mieli czwartego. O, tak bym to powiedział, jak to się kiedyś mówiło, że ten, który nie umie grać do bramki, no to jak nie mieli czwartego, to zadzwoni do mnie. No więc on wiedział, Iw, że ja gram w tenisa, a od tenisa do padla nie jest aż tak daleko. No i faktycznie spodobało mi się to od samego początku. No i tak zostało. Już teraz nie gram w tenisa prawie w ogóle. A już w ogóle nie gram, przestałem grać jak z Marcinem Kurzawą, który tutaj jest główną postacią, która dała tę możliwość jakby otworzenia pierwszego kortu padlowego w Koninie. No ja grałem u niego w domu z nim w tenisa i pogonił mnie naprawdę tak dosyć mocno po korcie, to stwierdziłem, że już muszę przestać. Muszę skończyć, bo to już nie, pomału nie jest mój sport. I ten padel został i naprawdę to jest świetny, świetny sport dla każdego. Naprawdę nie ma wymówki, że ktoś ma tyle lat, albo ktoś nie gra, nie lubi. Nie, to jest naprawdę świetny sport, który ma w sobie taki, no, żyłkę rywalizacji, ale też taki, bym powiedział, czynnik ludzki, typu, że spotykamy się przed, towarzyski, zagramy, rywalizacja, ale potem wspólna kawa, wspólny obiad, wspólna kolacja.
7: Faktycznie ten próg wejścia jest na tyle niski w porównaniu do tenisa, że można, tak jak to dzisiaj było mówione, po prostu chwycić za rakietę, wejść i zacząć grać.
6: To znaczy, myślę, że każdy sport ma swoje zasady. Te zasady trzeba znać i te zasady w padlu są istotne. Tak, bo mamy tutaj, bym powiedział, trochę pomieszania padla i squasha, bo mamy prawie podobne boisko jak do tenisa, ale mamy z kolei ściany szklane jak w padlu, jak w squashu. No więc to jest takie pomieszanie i najlepiej byłoby, gdyby zaczynać, będąc już zawodnikiem grającym trochę w tenisa i próbującym squasha, i wtedy w padlu jest ok. Ale jak w każdym sporcie, trzeba mieć po prostu chęć i ochotę i nie zrażać się po pierwszych niepowodzeniach, a one na pewno będą.
7: Trochę inna jest sytuacja w momencie serwisu. Tutaj łatwiej zaserwować, tak żeby ta gra toczyła się płynnie.
6: Tak, tu jest zdecydowanie łatwiej zaserwować w porównaniu do tenisa, bo tutaj nie serwujemy z nad głowy, tylko serwujemy z piłki, która się odbija od kortu nie wyżej niż biodro. Prawda? I wtedy zagrywamy na przeciwległą stronę kortu, są zaznaczone tak zwane karo serwisowe i tutaj trzeba trafić, ale uważać trzeba, żeby kozioł i po tym koźle piłka nie odbiła się od kraty oddzielającej, prawda? Bo widzimy, że mamy pół kortu w kratach, a pół kortu w szybie. Piłka może się po serwisie odbić od kortu musi i trafić może w szybę, bo to jest dozwolone, a nie może trafić w krat.
7: Od szyby może się odbić, potem jeszcze raz od ziemi, tak?
6: Nie.
7: Nie, już nie.
6: Piłka może się tylko raz odbić od kortu i ona musi się odbić od kortu, zanim odbije się od szyby albo od kraty. Ona nie może po naszym uderzeniu odbić się bezpośrednio o kratę albo o szybę, bo to jest strata punktu. Ona może się poodbijać kilka razy od szyb, ale tylko raz od kortu i to przed uderzeniem w kratę albo szybę.
7: Okej. Okay. To jeszcze o rakiecie dwa słowa, bo trzymają pan cały czas w ręku. Ona też różni się znacznie od tej tenisowej.
6: Jak pan widzi, jest kolorystycznie, dobrałem sobie.
7: Potwierdzam.
6: Do ubioru, w którym przyszedłem, ale będę grał w innym. Ona jest inna niż rakieta do tenisa, niż rakieta do ping-ponga na przykład, czy do squasha. Ona jest z takimi dziurkami, ale chociaż nie wszystkie są też dziurkami. I tu piłki są, wyglądają jak tenisowe, ale są one trochę inne. One się inaczej odbijają. One nie odbijają się tak wysoko jak piłka do tenisa. Tak więc one są w miarę lekkie, mają na końcu taki sznureczek, który trzeba założyć sobie na nadgarstek, bo nieraz zdarza się, że rakieta po jakimś uderzeniu jest w stanie wypaść z ręki, no i dobrze by była, żeby nie trafiła w partnera po tej samej stronie kortu, a już najgorzej jak trafi przeciwnika, bo można by pomyśleć, że chciał zespół przeciwny wygrać trochę inaczej.
7: Okej. Okay. Dla kogo jest to sport? No domyślam się, że odpowiedź będzie właśnie taka.
6: Myślę, że dla każdego, który chce się poruszać, chce wyjść z domu, chce spotkać się ze znajomymi, przyjaciółmi, po prostu zrobić coś dla siebie, dla swojego organizmu, bo naprawdę oczywiście jest ważne, żeby dobrać sobie zespół i zawodników tak, żeby był to podobny poziom, bo nikogo nie będzie cieszyła gra z zawodnikiem, który jest dużo lepszy, bo to się nie pogra, padla, prawda? Tak więc to jest ważne, żeby grupa przyjaciół w miarę zaczęła w tym samym czasie i była na podobnym poziomie, bo wtedy naprawdę to jest super sport.
7: I na koniec, jeszcze króciutko, to już było też powiedziane wobec wszystkich do mikrofonu. Jak po tych 30 latach wspomina pan Konin?
6: No nigdy nie przypuszczałem, że wtedy przychodząc jako 17-latek, 18-latek do Konina, że będę miał tyle szczęścia, że spotkam na mojej drodze w Koninie Wojtka Łazarka, który wtedy był trenerem Górnika Konin, później Aluminium Konin, bo okazało się, że to był trener, który w kolejnym etapie mojej kariery, jak już poszedłem do Widzewa i on przyszedł w momencie, kiedy Franciszek Smuda odszedł do Wisły Kraków, przyszedł Wojtek Łazarek i to on postawił na mnie, tak jak tu w Koninie, jako na napastnika, bo ja przed Koninem i przed Wojtkiem Łazarkiem byłem rzucany po wielu pozycjach w ofensywie, ale nie byłem takim stricte zawodnikiem strzelającym bramki. Bardziej zawodnikiem, który strzelił bramkę, ale też wypracowywał partnerom, a Wojtek Łazarek jakby zobaczył to, czego nie widziało wielu innych trenerów i stwierdził, że ja jestem, jak to on powiedział, napadziorem. No i przyszedł do tego Widzewa. Tu już zacząłem strzelać, bo byłem wypożyczony najpierw na kilkanaście tygodni do końca rundy jesiennej z roku 95, przepraszam, tak jest, czyli sezon 1995. No, można spojrzeć w encyklopedii, kiedy to było, a było to dawno temu. No i później jeszcze zimą faktycznie trener Łazarek dogadał się z Lechem, ale też i ze mną, na to, żebym został jeszcze na rundę wiosenną, bo walczyliśmy faktycznie o awans z Ekstraklasy, co ostatecznie się nie udało, ale ta wiosna w moim wykonaniu też nie była najgorsza i faktycznie spędziłem świetny tutaj czas. Wspominam Konin z taką, no może nie łezką wokół, ale bardzo, bardzo pozytywnie i tak jak mówię, no odchodziłem stąd, chyba to był koniec maja albo czerwiec roku 1996, czyli dokładnie 30 lat temu. Niesamowite.
7: Pamiętam, miałem 10 lat, byłem na meczach, widziałem. No i do dzisiaj my także w Koninie pana ciepło wspominamy. Dzięki wielkie za tę rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam.
5: To był Artur Wichniarek, a teraz czas na konińskich sympatyków gry, do której używa się piłeczek i rakiety. Przedstawiciela zarządu TKKF Korty, Jacka Kuszyńskiego. Z nim także rozmawiałem, posłuchajmy.
7: Kilka słów, jak wrażenia?
8: No nie wiem, no. Pierwszy raz widzę padla na żywo. Jeszcze nigdy nie grałem, także no, patrząc to, no, podoba mi się. Zobaczymy. Może kiedyś tam spróbuję.
7: Czyli jest szansa, że czasem się chwyci pan za rakietę padlową, a nie tenisem?
8: No na pewno, tym bardziej, że grałem kiedyś tenisa stołowego i to widzę, że bardzo przypomina tenisa stołowego. Tym bardziej, że to jest rakieta krótka, krótkie przedłużenie ręki, także mi się wydaje, że będzie łatwiej. Dla tych, którzy podkręcają piłkę, lubią grać kombinacyjnie, to padel na pewno jest dyscypliną chyba taką bardziej specyficzną niż tenis ziemny.
7: A to, że może te szyby, że można o nie odbijać piłkę?
8: No to też fajnie, bo właściwie ta piłka jak gdyby nie ucieka i można grać dużo więcej wymian niż w tenisa ziemnego, bo ta szyba jest dodatkowo jak dodatkowy zawodnik. Także no, można się na pewno spocić więcej.
7: A to, że tylko w deblu można?
8: Znaczy nie, to nie jest tylko debel, to jest akurat boisko tylko do debla, bo są też do gry pojedyncze, mniejsze. A my jako stowarzyszenie się zainwestowaliśmy w coś, gdzie będą grały cztery osoby. To na tym polega. We dwie zawsze można pograć dla zabawy, tak? A pojedyncze gry są węższe.
7: Z tego co wiem, to ta forma deblowa jest zdecydowanie bardziej wiodąca, jeżeli chodzi o wszelkie imprezy, które są gdzieś transmitowane, czy w ogóle korty, to tych szerszych jest dużo więcej w Polsce i na świecie.
8: No na pewno. Przynajmniej transmisje zawsze się widzi z debla, tak? No nie wiem, może dlatego, że taniej jest wtedy opłacić kort. Okay. No też jest argument jakiś ekonomiczny, tak? Także myślę, że z tego powodu my już przynajmniej żeśmy zrobili debla, żeby naraz mogło grać cztery osoby, a nie tylko dwie. Bo wtedy ta kolejka czy rezerwacja tego kortu by była wydłużona i ciężka później. Nie?
7: Spodziewacie się dużej popularności?
8: No, prezes Marcin przekonuje, że tak. Ja nie wiem. No zobaczymy.
7: A tutaj już były snute plany budowy kolejnego kortu.
8: No tak, no tu z tyłu jest miejsce na pojedynczy właśnie kort.
7: Okay. No. I o takim myślicie?
8: Tak, oczywiście. Okay. Oczywiście. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało i wtedy no, czekamy, zobaczymy, będzie zainteresowanie, będzie potrzeba, zrobi się na przykład singlowy. Tak myślę.
7: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o tej automatyzacji.
8: To... Ale powiem o automatyzacji, to za wiele nie wiem, to musiałby być prezes, okay. Tak, bo tam jest aplikacja tenisowa, padlowa, która już jest uruchomiona i gdzie można już rezerwować ten kort. Gorzej będzie z wypożyczaniem rakiet. Jest kortowy, na dzień dzisiejszy trzeba w godzinach pracy kortowego u niego wypożyczać piłeczki i rakiety do gry w padla.
7: Albo kupić własną rakietę.
8: No, na początku jak ktoś się uczy, no to trochę...
7: Albo chce zobaczyć.
8: To kosztuje 600-700 zł rakietę, także myślę, że nie ma takiej potrzeby. Najpierw trzeba spróbować, zobaczyć, czy człowiek z bakcyla załapie i wtedy można zainwestować w rakietę. A tak to będzie rakietomat, gdzie będzie można wypożyczyć bez udziału osób, także przez aplikację, oświetlenie, wejście na kort, wszystko dostępne 24 godziny na dobę.
7: Okej. To może jeszcze powiedzmy o tym, też zaznaczmy, że to miejsce powstało dzięki tak naprawdę zaangażowaniu prywatnej osoby, która wyłożyła znaczną część pieniędzy na budowę tego kortu.
8: No na pewno tak, ale to też mówię zasługa tej prywatnej osoby i oczywiście stowarzyszenia.
7: No to tak, to nie ujmując oczywiście.
8: Pomysł ktoś tam miał, no stowarzyszenie stać było na to, żeby zainwestować od razu, to trzeba zainwestować duże pieniądze. No i to jest skomponowane na zasadzie umowy. I myślę, że to będzie funkcjonować, że będzie ta prywatna osoba zadowolona z kosztów, które tutaj, że tak powiem, wyłożą, że się zwrócą. Tak samo stowarzyszenie. Tym bardziej, że jak będzie drugi, no to wtedy też myślę, że podobny, zobaczymy, czy to wypali i w podobny sposób będzie można to, że tak powiem, sfinalizować.
7: Dzięki wielkie, powodzenia.
8: Proszę bardzo, dzięki.
5: To był Jacek Kuszyński, członek zarządu TKKF Korty w Koninie i to wszystko w tym wydaniu audycji sportowej Konin w Meloradiu. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
1: Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
5: No i zaczynamy. Witamy. Żywoty nieświętych już teraz na naszej antenie, w naszym studiu, jak co tydzień, Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Cześć.
9: Witam ciebie, witam państwa.
5: Kolejna postać, którą dzisiaj będziesz nam przybliżał, to Maria Zamojska-Kwilecka, żyjąca, no tak można powiedzieć, na przełomie XIX-XX wieku, chociaż urodzona w 1898 roku. Jak Kwilecka, to pewnie coś z Malincem miała do czynienia.
9: Dokładnie tak. Myślę, że wielu z nas, o ile nie wszyscy, przejeżdżając w stronę Gosławic, Pątnowa i dalej do Ślesina i nie tylko, bo jeszcze dalej można tą drogą, widzieli w Malińcu albo widują, bo to jest jeszcze widok, który smuci, ale który możemy w jakiś sposób podziwiać.
5: Ale jeszcze jest.
9: Jeszcze jest, tak. I ślad po tej rodzinie tam został. Widzieli na pewno dwór. Dwór właśnie, który był własnością rodziny Kwileckich. Dwór w Malińcu, bo cały majątek Maliniec, po którym dzisiaj jeszcze istnieją ślady, ale stopniowo zostają zacierane. Ostatnią, można powiedzieć, właścicielką albo żoną właściciela była właśnie Maria Róża Emilia z Zamojskich Kwilecka, żona Mieczysława Seweryna Kwileckiego, ostatniego właśnie właściciela majątku Maliniec. Ponieważ tutaj musimy jakby dopowiedzieć, że w pewnym momencie dziejowym zrujnowany majątek Gosławice, całe dominium Gosławice, do którego należał też Maliniec i różne przyległości, zakupuje rodzina Kwileckich, podnosi go z ruin i stopniowo to dominium się rozrasta, bo Kwileccy dokupują majątek w Grodźcu i po śmierci Kazimierza Kwileckiego majątek jakby zostaje podzielony na dwie części. Gosławice z Malincem przypadają właśnie Mieczysławowi Kwileckiemu z Malinca, a Grodziec z przyległościami Stanisławowi Kwileckiemu już wówczas z Grodźca. Maria Róża urodziła się w rodzinie o historycznym nazwisku. Była córką Władysława Leona i Zofii Szczetwertyńskich, małżonków Zamojskich. Z Koligacona dość blisko, spokrewniona jedna z generałem Zamoyskim, później z generałową Zamoyską i z ich dziećmi, z Jadwigą i Władysławem Zamoyskimi, a u nas żeniła się właśnie w rodzinę Kwileckich i w dużej mierze, mimo że ślub odbywał się w Warszawie, to Kwileccy to też była rodzina hrabiowska, więc to jest rodzina hrabiowska, więc ta stolica i duże miasta europejskie gdzieś znajdowały się w orbicie ich zainteresowań i bytności. Natomiast rodzina często rezyduje właśnie w Malińcu. Tutaj rodzi się czwórka dzieci, bo Teresa, Gabriela, Stefan i Kazimierz. Dzieci tutaj bardzo często bywają, wychowują się i taka sytuacja trwa tak naprawdę do 1939 roku, w miarę spokojne, ustabilizowane życie. Mówię w miarę, ponieważ jakby małżeństwo Kwileckich nie do końca było dobrane i udane. Wiele źródeł mówi o tym, że Mieczysław Kwilecki, pomimo jego wielu zalet i takich, można powiedzieć, kryształowych cech, no, nie był łatwym człowiekiem. Najprawdopodobniej Maria Róża, zwana Marulą przez bliskich, też już była kobietą nie na miarę swoich czasów. Ona wyprzedzała swoje czasy. Była kobietą niezależną, była kobietą inteligentną, bo wykształconą i pochodziła też z rodziny, właściwie no tu można by ważyć, bo jedna i druga rodzina to były rodziny hrabiowskie, natomiast Zamoyscy stali trochę wyżej, jeżeli chodzi o uznanie, autorytet. I ona chyba tak też na tej fali funkcjonowała, że nie dała sobą komenderować, nie dała sobą zarządzać. W majątku oczywiście w Malińcu zajmowała się klasyką tematu, jak ówczesne panie domu, czyli dom, zarządzanie domem, zarządzanie służbą domową, drobiem i całym tym gospodarstwem, które produkuje żywność na pański stół i wychowywanie dzieci. Natomiast, tak jak powiedziałem, małżeństwo nie do końca było udane i często pojawiały się różne spory i nieporozumienia. No, tym bardziej, że tak jak mówię, pośród wielu krystalicznych cech Mieczysława Kwileckiego były też takie nie do końca fajne. Nie zachowywał się fair w stosunku do swojej żony, może powiedzmy na okrągło w ten sposób. I w pewnym momencie Maria Róża powiedziała dość. Wyprowadziła się razem z czwórką dzieci, więc chociażby z tego powodu należy się jej też szacunek i uznanie, bo tak jak powiedziałem, to była kobieta nie na swoje czasy, bo w tamtym czasie, mimo wszystko, w latach 30. zabrać dzieci i wyprowadzić się od męża.
7: To taki skandal był.
9: Niemalże, tak. To wymagało ogromnej odwagi cywilnej, ale też świadomości tego, że miała wsparcie w najbliższej rodzinie, która ją przyjęła i nie odsunęła się od niej, nie odrzuciła jej, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że wiele kobiet do dziś żyje w takich związkach, w których nie tyle czują, że nie dobrały się z mężami, co mąż jest oprawcą fizycznym, psychicznym, zdradza żonę, nie szanuje jej i te kobiety nadal
7: tkwią. A czasem po prostu jej nie pomaga w domu, też.
9: A
7: tak
9: czasem
7: można powiedzieć.
9: Dokładnie tak. Mhm. Przychodzi jak do hotelu, ma tak, praczkę, sprzątaczkę, kucharkę.
7: Która też chodzi do pracy.
9: Dokładnie i zajmuje się głównie też ona wychowywaniem dzieci i pilnowaniem tego, żeby miały co jeść, miały co być ubrane i poszły do szkoły. I w tamtym czasie, w latach 30., Marula stwierdza, że nie, ona nie chce tak żyć, ona się wyprowadza. I wyprowadziła się w rodzinne strony. Tam właściwie zastaje ją, można powiedzieć, wojna w tym pełnym znaczeniu, ponieważ w pewnym momencie zostaje aresztowana.
7: Ona się wyprowadziła już w trakcie wojny, tak?
9: Ona się wyprowadziła przed wojną. Przed wojną tak naprawdę. Tam w 39 zastaje ją wojna i tam dopiero później w 40 dotyka ją ona tak naprawdę, bo zostaje aresztowana, trafia do obozu w Ravensbrück i jedne dzieci są jeszcze małe, nieletnie, inne są już starsze, rozumiejące sytuację, powagę sytuacji. Tutaj Maria Róża ma to szczęście, że urodziła się w tej uprzywilejowanej uprzywilejowanej rodzinie, która ma szerokie kontakty od najwyższej arystokracji w Polsce po najwyższą arystokrację w Europie i tutaj takim zazwyczaj naturalnym kontaktem była włoska rodzina królewska. W wielu wspomnieniach polskich arystokratów pojawia się informacja, że właśnie z obozów, z niemieckich obozów koncentracyjnych wyciągano członków różnych rodzin dzięki protekcji właśnie włoskiej rodziny królewskiej, no, która z kolei miała bliski kontakt z Mussolinim, a Mussolini był sojusznikiem Hitlera, tak. Więc to się udawało. I tak też udaje się z Marulą. Natomiast tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, bo przeskoczyłem spory kawałek czasu, że Marula od samego początku jakby też miała świadomość tego, że nie jest li tylko panienką z dobrego domu, hrabianką, która ma wszystko i może leżeć i pachnieć. Ona od dziecka, mając też przykład w swojej matce, która była działaczką społeczną, dbała o ludzi w majątku, dbała o dzieci, o ich wykształcenie. Marula to widzi wzrastając, więc kiedy wybucha w 1920 roku wojna polsko-bolszewicka, Marula zostaje sanitariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża. I w zbiorach biblioteki mamy kopię fotografii portretowej Marii Róży Kwileckiej w stroju siostry PCK. Więc tak samo robi w czasie II wojny światowej. Ta jej działalność, zaangażowanie właśnie powoduje, że trafia do tego Ravensbrück. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego oczywiście angażuje się w działalność społeczną właśnie w majątku w Bąkowej Górze, gdzie ostatecznie trafia, ponieważ po drodze była jeszcze Ruda Pilczycka, była Rabka, w której wynajmowała willę i podnajmowała pokoje, więc z tego utrzymywała siebie i dzieci. Na męża już wtedy nie mogła liczyć w 1939 roku, ponieważ Mieczysław Kwilecki jako polski oficer został aresztowany, dostał się do radzieckiej niewoli i w roku 40 został zamordowany w Charkowie, jak wiele tysięcy polskich oficerów. Oczywiście oni jeszcze nie wiedzieli, jakie były losy Mieczysława Kwileckiego, natomiast dla Róży było oczywiste, dla Marii Róży, że ona musi zająć się dziećmi, ona musi o nie zadbać. Oczywiście działalność społeczna, działalność filantropijna, na tyle, na ile rzeczywiście mogła to robić. Ja myślę, że to jej też załatwiało pewną tę sferę związaną ze stresem, z lękiem właśnie o bliskich, o wszystkich, bo umówmy się, ona mogła nie dobrać się ze swoim mężem, mogła z nim nawet nie chcieć być, ale przecież był to jej mąż, ojciec jej dzieci, więc chociażby z tego powodu martwiła się o niego, jak cała rodzina, martwiła się o wielu innych członków rodziny, którzy różne koleje losu przeżywali w czasie II wojny światowej. No ale przede wszystkim bała się o swoje dzieci i im głównie się poświęcała. Więc ta działalność społeczna dodatkowo powodowała, że przynajmniej nie musiała myśleć o tym wszystkim. Wrzuciła się w wir pracy, w wir, można powiedzieć, walki, nie takiej oczywistej i wprost, ale tej u podstaw, bo praca u podstaw była też jej wartością. I tak się staje, że w 1943 roku w Bąkowej Górze wybucha pożar. Maria Róża Kwilecka wraz z dwoma synami i ze wszystkimi we wsi rzucają się do pomocy, do ratowania dobytku. Próbują gasić budynek i nagle ktoś krzyknął, że w tym domu chyba zostały dzieci. I właściwie wszyscy stoją zdębiali, bo dom stoi w płomieniach, nikt nie reaguje i Marula jako jedyna z całego zgromadzenia decyduje się odważnie wejść do tej płonącej chaty po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie te dzieci tam są i je uratować. Informacja okazała się niesprawdzona, natomiast Marula weszła, doznała dużych oparzeń. To było 29 maja 1943 roku. Ponad 70% ciała poparzone, przewożone jest do, przewieziona została do szpitala. Niestety po dwóch dniach zmarła. Zmarła, ale jej pogrzeb stał się sporą manifestacją i właściwie nie jakąś manifestacją polityczną, tylko cały majątek i strażacy, i włościanie, chłopi, mieszkańcy Bąkowej Góry chcieli okazać jej szacunek za tę odwagę, którą miała, którą się wykazała, bo nie sprawdzając tej informacji, czy te dzieci tam są faktycznie, nie dopytując, nie szukając, działała po prostu na gorąco, tu i teraz. To był ogień. Ta chata mogła się zawalić. W środku było ogromnie gorąco, można sobie to tylko wyobrazić, a ona nie zastanawiając się rzuca się w ogień po to, żeby ratować obce dzieci. To jest czyn heroiczny, bohaterski, zasługujący na najwyższe uznanie i tak faktycznie się to odbywa. Że to uznanie zostaje jej okazane właśnie w tej ostatniej drodze. Pogrzeb jest duży, pogrzeb jest okazały, pogrzeb jest wyrazem takiego szacunku i uznania dla heroizmu tej kobiety. Ja lubię myśleć o tym, że to było też uznanie jej heroizmu w każdej sferze życia.
5: Bardzo ci dziękuję. O Marii Róży Zamojskiej-Kwileckiej opowiadał dzisiaj dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kluczkowski. Dzięki.
9: Dziękuję bardzo.
5: A to było kolejne wydanie audycji Żywoty Nieświętych w Meloradiu. Także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Mówię do usłyszenia.
1: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
5: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Dzisiaj w sportowym rytmie zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje trener, także wcześniej zawodnik Konińskiego Zagłębia, pięściarz Andrzej Goński. Andrzeja Gońskiego wspomina jego wychowanek, pięściarz Konińskiego Zagłębia, koniński olimpijczyk Igor Jakubowski. Smutna wiadomość, nikt się tego nie spodziewał. Trener Andrzej Goński nie żyje. Wszyscy zgodnie mówimy, że to stało się zdecydowanie za wcześnie. Jaka była twoja reakcja na te informacje?
10: Niedowierzanie. Myślę, że pierwsze to w ogóle jakakolwiek emocja do mnie przyszła, to myślę, że niedowierzanie, no bo coś, wiesz, no to coś, co tak naprawdę no, wydawało mi się nieprawdopodobne. Tak, pewnie gdzieś tam widziałeś mój post na Facebooku. Nasze drogi gdzieś tam się trochę poróżniły i mieliśmy trochę odmienne zdania na różne tematy i ten kontakt w ostatnim czasie był mocno ograniczony, natomiast no, jakby w żaden sposób nie zmienia to tego, ile razem przeżyliśmy, ile razem przeszliśmy i gdzie razem byliśmy, więc gdzieś mnie to ubodło, na pewno mnie to trafiło, chodziłem, no dzisiaj też jeszcze chodzę taki nie do końca obecny, no ale to, no nie wiem, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, wiesz, bo to myślę, że mam tyle emocji w sobie i tak skrajne emocje, że ciężko mi jakoś to opisać racjonalnie słowami.
5: Rozumiem. Jak wspominasz trenera, on także ty byłeś jego podopiecznym, tak?
10: Tak, oczywiście. No my zaczęliśmy współpracę w 2013 roku. Oczywiście znaliśmy się o wiele dłużej, jak byłem trenerem w Sokole Słupca. Zresztą byliśmy sąsiadami, bo ja mieszkałem na Chopina 10, trener mieszkał na Chopina 12, więc znaliśmy się po pierwsze jako sąsiedzi, po drugie ze względu na to, że też był trenerem wtedy w Słupcy. Później jak ja wyjechałem do Poznania, wróciłem z Poznania, trener akurat objął rolę trenera w Zagłębiu Konin i wtedy rozpoczęliśmy współpracę, która no zresztą była owocna, no bo byliśmy wspólnie 5 złotych medali Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców. W trakcie treningu z trenerem Andrzejem zostałem wicemistrzem Europy, zostałem mistrzem Unii Europejskiej, wygrałem turniej kwalifikacyjny, byłem na Igrzyskach Olimpijskich, więc tak naprawdę no największe sukcesy odnosiłem za czasów trenera Andrzeja, za czas współpracy mojej z trenerem Andrzejem.
5: Jaki był jego styl pracy na sali treningowej? Bardziej wymagał żelaznej dyscypliny, twardej ręki, czy był typem motywatora, który spokojną rozmową docierał do zawodnika?
10: na pewno był wymagającym trenerem. Na pewno był osobą, która jak miała jakieś swoje założenia, jakiś plan na trening, to w trakcie treningu te założenia się nie zmieniały. Że jak mieliśmy do zrobienia, nie wiem, 10, 15, 20 rund czegoś, obojętnie jakiego zadania, to od początku do końca musiało zostać to wykonane, więc w tym aspekcie był na pewno konsekwentny. No i ogólnie w życiu był też człowiekiem konsekwentnym. We wszystkim, co robił, raczej tak jak mówił, tak się działo, więc nie rzucał słów na wiatr. Treningowo był na pewno wymagający. Myślę, że był taką hybrydą, połączeniem tego, że był człowiekiem wymagającym, ale był też ostry w momentach, kiedy gdzieś tam ten jego plan, który miał założony, nie był do końca wypełniany, to potrafił też twardą ręką gdzieś tam nade mną stanąć i w pewnym stopniu zmotywować, z drugiej strony opieprzyć, ale na pewno w dobrej wierze.
5: Okej, okay, a czy masz gdzieś tak mocno w pamięci jakieś takie sytuacje, być może coś, co powiedział do ciebie trener Goiński, czy to w trakcie treningu, czy w trakcie walki, jakieś zdanie, jakąś szczególną radę, pamiętasz coś takiego?
10: Rok 2014, początek roku 2014 to było, no my zaczęliśmy współpracę powiedzmy w październiku 2013 roku. W 2014 gdzieś tam, no początek tego 2014 roku powiedział mi: Igor, zaczynamy trenować, przygotowujemy się do Igrzysk Olimpijskich. I ja wtedy, wiadomo, byłem mistrzem Polski, ale jakoś tak za bardzo, no te Igrzyska to był dla mnie bardzo, bardzo odległy temat i dopiero później gdzieś tam nastąpiły te moje sukcesy, takie jak Mistrzostwo Unii Europejskiej i tak dalej, więc kiedy mi powiedział, że teraz trenujemy i przygotowujemy się, zaczynamy przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, no to też tak widziałem to z przymrużeniem oka i on rzeczywiście wierzył w to, że ja na te Igrzyska pojadę, ja no wtedy to w ogóle o tym nawet jeszcze nie myślałem. No ale jak się okazało, no potem ja na Igrzyska pojechałem, zakwalifikowałem się, wygrałem turniej olimpijski, boksując w finale z mistrzem świata, z Ekwadorczykiem Castillo, więc no na pewno miał dużą wiarę we mnie, w ogóle miał dużą wiarę w swoich zawodników, ale chyba głównie we mnie.
5: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, wszystkiego dobrego ci życzę.
10: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście.
5: To był Igor Jakubowski, były pięściarz Konińskiego Zagłębia, koński olimpijczyk, który wspominał zmarłego trenera Zagłębia Konin, Andrzeja Gońskiego. Kilka dni później napłynęła do nas kolejna smutna informacja. Nie żyje koński windsurfer Grzegorz Pińkowski, to złoty medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny złoty i nie tylko złoty medalista Mistrzostw Polski. Pogrzeb Grzegorza Pińkowskiego będzie we wtorek, 16 czerwca o godzinie 13. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele pod wezwaniem świętej Faustyny Kowalskiej w Koninie na Konińskim Chorzniu. Teraz zmieniamy temat. Piłka nożna. Sokół Kleczew utrzymał się w drugiej lidze. W rewanżowym meczu barażowym pokonał u siebie Górnika Polkowice aż 4-1. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli szkoleniowcy obu drużyn.
11: Muszę się na pewno odnieść do całego tego systemu barażowego, który oczywiście wszystkim jest znany.
5: Andrzej Sawicki, trener Górnika Polkowice.
11: I każdy wie, jak w to się gra, że tak powiem, natomiast no, jest to, nie boję się tego powiedzieć, zrobione jednak troszeczkę pro szczebel centralny, bo rozegranie 3 meczów w 6 dni, my jeszcze z wizytą w Łomży, gdzie to kosztowało nas to sam mecz, podróż i tak dalej, bardzo dużo zdrowia, a więc rozegranie 3 meczów w 6 dni, czy 4 w 11, to jest dawka potężna. Dzisiaj doświadczyliśmy tego ubytkami kadrowymi z prawej mięśniowej, ale to jest logiczne, chłopcy dali się po prostu tyle wszystko i kilku z nich brakło na ten najważniejszy jak gdyby mecz, ale to są koszta tego, że no tak jak powiedziałem, w tak krótkim terminie, w tak krótkim wymiarze czasowym rozegrać tyle spotkań o takim ładunku emocjonalnym, fizycznym, to jest naprawdę mega wymaga wysiłek i to nie jest łatwe dla pretendentów. Sam mecz, powiedziałbym tak, oczywiście na pewno przewaga generalnie po stronie gospodarzy, dzisiaj mocny początek, natomiast w takich meczach ma swoje momenty i te momenty mogły być decydujące. Mieliśmy bardzo podobny mecz w Łomży. Tam byliśmy mega skuteczni i to się skończyło sukcesem. Dzisiaj nam tego zabrakło. I zabrakło nam też argumentów, myślę, piłkarskich. Roszady, które musieliśmy zrobić dzisiaj, no niestety nie utrzymały jakości naszego grania i obiektywnie mówiąc, no dzisiaj wygrał zespół lepszy. Rozmiary okej, można dyskutować, bo to też taki trochę nieszczęśliwy karny na 3-1, ale generalnie trzeba się zgodzić z tym, że dzisiaj wygrał zespół lepszy.
12: Zagraliśmy tutaj mecz taki, jaki powinniśmy rozegrać.
5: Tomasz Pozorski, trener Sokoła Kleczew.
12: Mecz z polotem, z tempem, z jakością, z intensywnością. Brakowało tylko skuteczności, bo to niestety no, była nasza ogromna bolączka przez całą tą rundę. Natomiast no, udało się finalnie wygrać. Myślę, że mecz mógł się podobać i był na pewno bardzo atrakcyjny. To jakby tyle w kontekście meczu. Odniosę się też do tego, co trener powiedział, bo ja byłem na meczu w Łomży i oczywiście no, jest to morderczy wysiłek dla trzecioligowca, żeby zagrać w tak krótkim czasie trzy mecze i tutaj ten ładunek emocjonalny wydaje mi się, że powinien być mimo wszystko priorytetowo ustawiany, jeśli chodzi o taki czynnik, który wpływa na piłkarzy. Z drugiej strony prawdopodobnie ten system promuje te zespoły, które już są gotowe i mają też szerokie kadry, co oczywiście nie umniejsza tego, co Górnik zrobił, bo trener wykonał kapitalną pracę, zajmując drugie miejsce do końca, tak naprawdę bijąc się o pierwsze i też tego trenerze szczerze gratuluję, bo oglądałem wasze mecze, przygotowywałem się bardzo skrupulatnie, wiem na co was stać, wiem jaki potencjał jest w tym zespole i czego trener tego zespołu nauczy. Podsumuję krótko cały ten sezon, bo oczywiście pani prezesie melduje wykonanie zadania, na to się umówiliśmy, Sokół zostaje w drugiej lidze i jakby oceniając pierwszą część i tą część zasadniczą tego sezonu, ilość zdobytych punktów przez nas, ona jest powiedzmy na taką trójeczkę w skali szkolnej, bo też liczyłem na więcej niż 40, natomiast no, należy sobie zadać pytanie, czy nas było stać na to. Oczywiście jakby umiejscawiając tą zdobycz też w określonym kontekście całości tabeli, powiedzmy, że jest w porządku, tak, bo zostawiliśmy ze sobą bardzo mocne marki, bardzo mocne firmy dysponujące zdecydowanie większymi możliwościami. Natomiast no, cieniem kładą się dwie serie, takie bardzo duże, które są trudne dla piłkarzy, niezmiernie, niesamowicie trudne dla piłkarzy, dla sztabu, dla klubu, dla środowiska. I my w tę serię niestety no, wpadliśmy, ale finalnie no, pokazaliśmy, że zasługujemy na tą ligę, choćby wytrzymaniem ciśnienia w bardzo ważnym meczu z ŁKS-em, a później no, w dwóch meczu z Polkowicami. I jakby oceniając tą naszą pracę i to, w jaki sposób no, klub wywiązał się ze swojego zadania, czy sztab, czy również piłkarze, no, uważam, że spełniliśmy zadanie, dokonaliśmy rzeczy, wręcz powiedziałbym, w mojej ocenie przynajmniej niewiarygodnej. Ja rozumiem, że może być różna optyka spoglądania na to, ale no to, czego my dokonaliśmy, jest niesamowite i myślę, że bardzo, bardzo trudne do powtórzenia dla innego środowiska, dla innego klubu w tych samych warunkach i okolicznościach, jakie nam towarzyszyły, w które też nie chcę wchodzić głębiej. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dumny z piłkarzy, że się podnieśli, że pokazali dzisiaj prawdziwe swoje oblicze, prawdziwą swoją twarz, bo to jest bardzo trudne, kiedy jedziesz z pełnym przekonaniem na boisko zespołu trzecioligowego, 15 minut kontrolujesz mecz, następnie coś się nie układa po twojej myśli i wracają demony porażek tych ligowych, drugoligowych i trzeba było się bardzo szybko z tego otrząsnąć. Wykonaliśmy z piłkarzami potężną pracę nad mentalem, żeby ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał i no ale to przede wszystkim oni są aktorami, oni sprostali temu zadaniu. Chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim w klubie, nie powiem za ten czas, natomiast za to, w jaki sposób bo byliśmy otoczeni tym ludziom oczywiście, którzy byli od początku do końca jakby po naszej stronie, w jaki sposób byliśmy otoczeni taką życzliwością, tymi ciepłymi słowami, bo to nas utrzymywało jakby cały czas przy życiu i ta kroplówka cały czas dostarczała nam energię. Poza prezesami, poza prezesem Wasikiem, który 2 lata temu zaufał mi i postawił na mnie, bo to trzeba powiedzieć. Chciałbym również podziękować oczywiście prezesowi Dobskiemu, pracownikom klubu, których kibic nie widzi, ale nas jest tutaj naprawdę 2 lub 3 w klubie i wykonują gigantyczną pracę ci ludzie, nawet pozwolę sobie nie wymieniać z imienia nazwiska, bo mam do nich ogromny szacunek i to, w jaki sposób ogarniają funkcje inne poza swoimi działkami, no to jest rzecz niesamowita. A oczywiście sztab, który był bardzo nieliczny i tak naprawdę większość sztabu działała na powiedzmy pół etatu, ale chłopaki wywiązywali się kapitalnie i za to im również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi strategicznemu oraz miastu i gminie Kleczew, panu burmistrzowi, radzie.
5: A wysłuchaliśmy trenerów Górnika Polkowice Andrzeja Sawickiego i Sokoła Kleczew Tomasza Pozorskiego. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
1: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.

0: Mania Schmidt.
1: Dzień dobry.
0: I Grzegorz Schmidt.
2: Dzień dobry.
0: Fundacja Ładne Życie. Może no fundacji najpierw powiedzmy słów kilka. Z tego, co udało mi się gdzieś doczytać i znaleźć, to już ona działa od 7 lat.
1: Tak, tak. Powstała w 2019 roku, chociaż pierwsze działania to były działania, które zostały zrealizowane w 2021 roku i była to wystawa tutaj w naszym Konińskim Muzeum Okręgowym. Mhm. Wystawa naszej kolekcji rodzinnej. Ale fundacja powstała w 2019 roku, powstała po to, aby promować polską sztukę współczesną. Głównie miała wydawać książki, ale teraz jakby ta działalność jest i wydawnicza, i wystawiennicza. Działamy głównie w Koninie, z którego pochodzimy.
2: Tak, tutaj tu się urodziliśmy, tu mieszkamy. Ja pracuję, Mania studiuje w Warszawie, no ale tu nas dzielnie wspiera i czujemy się tutaj mocno związani z Koninem, z naszym miastem i tutaj lokalnie chcemy działać. I celem jest fundacji, no tak jak Mania powiedziała, wydawanie książek o sztuce, robienie wystaw, ale wszystko to jest jakby po to, żeby przybliżyć tą sztukę współczesną, która wydaje się być trudna, niedostępna i która niesie ze sobą taki bagaż niezrozumienia. I my poprzez te spotkania, które organizujemy, wystawy, spotkania z artystami, warsztaty z artystami, chcemy jakby tą sztukę współczesną przybliżyć i oswoić, że tak powiem.
1: Tak, pokazać, że nie jest taka straszna. Tak,
2: tak, nie gryzie. Że tej sztuki można używać na co dzień i że ona wszystkim jest nam, może być bardzo bliska i pomocna.
0: Przybliżyć mieszkańcom Konina i okolic, tak?
2: Tak,
0: regionu.
2: Tak. Przede wszystkim mamy taką ambicję, żeby stworzyć takie środowisko, może wokół fundacji, ale nie tylko, po prostu stworzyć środowisko taki, gdzie może następować jakaś wymiana myśli, spostrzeżeń.
1: Bo taka tendencja jest ogólnie, że główne te ośrodki takie związane ze sztuką są w dużych miastach, a my chcemy pokazać, że nie tylko te rzeczy ważne i cenne muszą się dziać w tych centrach, tylko my sobie na centrum wybraliśmy Konin. Jesteśmy lokalnymi patriotami, chcemy, żeby w Koninie to się działo i tu tworzyć, no tak jak właśnie Grzegorz wspomniał, to środowisko, z którym możemy dzielić się tym, co nas interesuje, tym, co nas porusza. No, dzielić się, ale też dostawać taki chyba feedback od właśnie tutaj lokalnej społeczności. No bo to ma działać w dwie strony.
2: Dwie strony, oczywiście. Mamy taką potrzebę dzielenia się lekcjami, ale jesteśmy społeczni i jakby to jest taka naturalna potrzeba, żeby znaleźć ludzi podobnie myślących. Wtedy jest jakby satysfakcja dla radość jakby dla wszystkich.
1: No, stąd w ogóle powstała fundacja, bo to jakby sztuką zajmujemy się na co dzień, w sensie hobbystycznie. My nie wytwarzamy sztuki, tylko zajmujemy się nią tak teoretycznie, kolekcjonujemy i no... To jakby robiliśmy już, ty robisz to od 25 lat, ja jakby w tym wyrastałam, no a fundacja właśnie powstała po to, żeby mieć jakieś takie narzędzie do wyjścia z tym poza granicę naszego domu, tak, naszej rodziny, tak. Po to fundacja.
0: Okej, będziecie zachęcali do tego, żeby podziwiać, oglądać, przeżywać sztukę współczesną tych mieszkańców Konina, którzy dotychczas się nią interesowali, ale nie mieli może takiego miejsca, w którym mogliby to robić, czy też takich, którzy no właśnie tej sztuki się bali, czy sądzili, że ona nie jest dla nich, bo oni się na tym nie znają.
1: No, nasze miejsca są dla wszystkich. Właśnie chcemy pokazać, że sztuka może być też dla tych, którzy się jakby nie mają jakiejś wiedzy czy doświadczenia, bo tak naprawdę, żeby tą sztukę przeżywać, nie potrzebujemy tego. Właśnie chcemy pokazać, że można przyjść bez wiedzy, bez jakiegoś doświadczenia.
2: Tak, ale z ciekawością, wrażliwością.
1: Otwartą głową,
2: że całe to zamulenie, które nam narzuca świat, gdzieś zostawiamy i jesteśmy

0: jesteśmy gotowi jakby na tą przygodę, żeby też tak nie oddzielać tej sztuki od życia, od pracy, od, żeby pokazać, chcemy pokazać, że ta sztuka to jest coś takiego bardzo zwykłego, codziennego, co towarzyszy nam od 30 tysięcy lat.
1: I może być sposobem na życie, tak, na ładne
0: może,
1: życie.
0: Tak, i dlatego no, może powiemy tak już praktycznie, że w Koninie stworzyliśmy dwie przestrzenie, dwie galerie, no trudno tak to zdefiniować. W każdym razie są dwa miejsca w tej chwili takie, które jedno, mała przestrzeń galerii, która mieści się... Mała przestrzeń fundacji, przepraszam, która mieści się...
2: Tu niedaleko radio chyba zdaje
0: tak,
2: się, gdzieś w okolicach.
0: Tak, 1 maja 6/15 i tam już od 2 lat są organizowane wystawy, spotkania.
1: Ładne spotkania.
0: Ładne spotkania, a...
1: Tak, a już 13 czerwca o godzinie 16 zapraszamy na otwarcie dużej przestrzeni fundacji. To będzie przestrzeń, gdzie będą organizowane wystawy roczne, tak, większe projekty. I pierwszym projektem, który będzie otwierać tę nową przestrzeń, jest wystawa zatytułowana Marie Klanda, biografia rysunkowa. Jest to taka wystawa bardzo osobista, ponieważ to jest zbiór rysunków, zbiór stworzony przez samego artystę, którym jakby chciał zilustrować swoje życie. Pierwszy rysunek jest, pochodzi z 1968 roku, czyli z roku, kiedy Marie Klanda miał zaledwie 14 lat, a ostatni rysunek zamykający wystawę pochodzi z zeszłego roku, więc jest to przekrój no, prawie całego życia artysty. No.
0: Trzeba tutaj dodać, że Marie Klanda, krakowski artysta, jest z Koninem mocno związany.
2: No właśnie, on tworzy w Koninie, tak? Teraz.
0: Tak.
2: Tak słyszałem.
0: Przyjeżdża, bardzo lubi Konin. I
1: od 2018 roku przyjeżdża, tak.
0: Przynajmniej tydzień w każdym miesiącu spędza w Koninie. Tu powstają jeszcze nowe rzeczy, inne, o których pewnie powiemy później. Powstaje dom. I Marek, no Marek, tak można powiedzieć, że stał się tu trochę obywatelem naszego miasta. Właściwie bardzo, bardzo sobie Konin ceni, lubi tu przyjeżdżać, więc to, że ta wystawa Marka Klandy z Koninie, to ma też takie no, znaczenie.
2: Też taki osobisty wydźwięk.
0: Osobisty, bo no, dla mnie Marie Klanda jest bardzo ważną osobą. Przyjaźnimy się. No, Marek też odegrał bardzo ważną rolę dla nas rodzinnie.
1: No też Marek Klanda przyjechał do Konina właśnie ze względu na Grzegorza, no bo to trzeba zaznaczyć, że to Konin poznał dzięki tej przyjaźni. Też ta kolekcja rysunkowa to jest też taka opowieść o właśnie przyjaźni Grzegorza i Marka, bo Marek Klanda nie stworzył tej kolekcji rysunkowej z myślą, że po prostu chce opowiedzieć, zrobić swoją autobiografię rysunkową, tylko chciał pokazać właśnie swoje życie, fragment swojego życia przy użyciu rysunków, ale pokazać go właśnie Grzegorzowi. To była kolekcja zrobiona z myślą o przyjacielu, stąd ta kolekcja jest bardzo osobista, no ale zarazem jest na tyle uniwersalna, że ona jest do odczytania przez każdą inną osobę.
0: No to ciekawe jest to, że jednak można, no biografia nam się kojarzy z grubym tomem, jednak z literaturą, a tu jest jakby biografia rysunkowa, opowieść, nie przy pomocy słów, które jednak mają mnóstwo ograniczeń, tylko przy pomocy rysunków.
2: Powiedzmy o nowej przestrzeni zatem nieco więcej. Ta duża przestrzeń właśnie będzie otwarta. Pierwszy raz będzie można do niej wejść, zobaczyć tam wystawę w najbliższą sobotę, 13 czerwca. Co to za miejsce, gdzie to jest i jak będzie można z tego korzystać?
1: Tak, przestrzeń znajduje się przy ulicy Przemysłowej 31A w Koninie. Przestrzeń będzie oczywiście jakby pełniła funkcję galerii sztuki, tam będą organizowane wystawy, ale będziemy organizować również wydarzenia towarzyszące wystawie, ale chcemy też, żeby to miejsce stało się takim miejscem sieciowania osób związanych z Koninem, z kulturą, ale z Koninem w tym sensie, że aby móc się spotykać z ludźmi, dla których Konin jest ważny, którzy Konin chcą zmieniać, ratować to, co w nim cenne. Więc to będzie też miejsce spotkań po prostu.
0: Tak, mamy nadzieję, że to będzie takie miejsce żywe.
2: Czyli zapraszamy aktywistów, tych, którzy rozmawiają, działają.
0: Tak, ktokolwiek chce przyjść, zapraszamy. To miejsce, no musimy zaznaczyć, nie będzie jakby otwarte, znaczy ono jest otwarte zawsze dla każdego chętnego, ciekawego. Z tym, że no trzeba się z nami umówić. Nasze numery telefonu są dostępne, czy mail. I bardzo chętnie się spotkamy, opowiemy i podzielimy informacjami, czy tym, co wiemy.
2: Okej, to na koniec jeszcze zróbmy, może porozmawiajmy o tym, jeszcze cały czas tak przełamując te stereotypy. Taka mała instrukcja, jak ktoś właśnie się boi, jak ktoś nie wie, jak ktoś myśli, że się nie zna, a przyjdzie i zacznie oglądać, jak do tego podejść?
0: No my jesteśmy nauczeni i nawet zobowiązani do interpretacji, do rozumienia, do nazwania słowami. Pozbądźmy się tego, przyjdźmy. Nikt o nic nie będzie pytał. Po prostu oglądajmy te prace, spróbujmy wejść z nimi w jakąś relację, dajmy sobie czas, tak, żeby nie trwało to pół godziny, bo jeżeli tak przebiegniemy przez wystawę i tak, no powiedzmy, zaliczymy, jak to się mówi, to nie ma sensu. Ale zachęcamy, żeby po prostu zdać się na swoje ciało, na swoje emocje.
1: Nie bać też się tych swoich skojarzeń, myśli. On jakby, to nie ma poprawnych czy niepoprawnych skojarzeń czy interpretacji. Jakby to jest nieskończona sprawa. I też ważne jest to, że nie musimy się tym dzielić z drugą osobą. Możemy przeżyć, nie wiem, zinterpretować sobie to na jakiś własny sposób i to może zostać tylko z nami. Nie ma jakby, nie, to nie jest tak, że my będziemy przeprowadzać jakiś sprawdzian czy wywiad. Jeżeli ktoś chciałby się z nami podzielić tym, to bardzo chętnie wysłuchamy i porozmawiamy, ale nie ma takiego obowiązku.
0: Tak, trochę to znaczenie słów jest przeceniane. Zdajmy się na obrazy.
2: A co potem, jak już wrócimy do domu z wystawy?
0: No, to mamy nadzieję, że wystawa będzie na tyle interesująca, że ktoś będzie chciał przyjść drugi, trzeci raz, bo to wtedy ma sens.
1: Też my możemy stać się takimi przewodnikami, na przykład odsyłać do różnych publikacji czy innych instytucji, jakby sposobów na odkrywanie i przeżywanie sztuki, tym bardziej teraz w tych współczesnych czasach jest bardzo dużo.
2: To była rozmowa z członkami Fundacji Ładne Życie, Manią i Grzegorzem Szmitami i to wszystko w tym wydaniu Kulturalnego Tygodnika w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
3: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
8: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A teraz o niezwykłej pasji, a w zasadzie o połączeniu dwóch pasji. Do rowerów oraz do drewna. Jacek Dziardziel opowie nam dzisiaj o tym, jak produkuje drewniane rowery. W pełni funkcjonalne, takie, na których można jechać zarówno po szosie, po polnej drodze, no i w lesie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem Dziardzielem.
9: Będziemy dzisiaj siedzieli w drewnie, bo drewno to wielka twoja pasja. Jesteśmy w twoim salonie, w twoim domu i nawet tutaj dookoła masa bardzo fajnych, imponujących drewnianych elementów, drewnianych mebli. Jak się przed chwilą dowiedziałem przed włączeniem mikrofonu, wszystko to twoja własna robota. Wygląda niezwykle profesjonalnie. Jak ta pasja do drewna zaczęła się?
10: To są długie czasy, ponieważ mój ojciec się zajmował pracą w drewnie, zresztą do tej pory się zajmuje, pomimo starszego wieku, ale ja byłem przy drewnie od dziecka w zasadzie i pomimo tego, że skończyłem szkołę, politechnikę na wydziale mechanicznym, czyli troszeczkę obok drewna, tak się zdarzyło, że los mnie zbliżył do pracy w drewnie. Było to za granicą, gdzie pracowałem w czasach takich postudenckich, ale dużo się nauczyłem, zwłaszcza od starych stolarzy, od starych specjalistów, jeszcze niektórych takich, którzy uczyli się tych technik, takich przedwojennych bym powiedział, takich starszych, czyli pracę narzędziami ręcznymi w drewnie. W tej chwili może nie potrzebujemy tego, bo głównie lub często na przykład elementy są obrabiane na maszynach sterowanych numerycznie, ale czasami jest jednak konieczność obrobienia czegoś w sposób taki, powiem, na pieszo, czyli ręcznie, i wówczas taka umiejętność jest bardzo potrzebna. Na przykład nieczęsto się w tej chwili w ogóle uczy stolarzy tych starych technik, ale myślę, że są bardzo, bardzo potrzebne i można lepiej zrozumieć, jak to drewno pracuje. Wtedy mamy mamy większą podstawę taką, żeby dawać gwarancję na przykład na dany wyrób, bo wiemy, co się może zdarzyć.
9: Kiedy to był taki moment, że z tej pracy takiej zawodowej, tak jak wspomniałeś, za granicą, nabywszy już pewne umiejętności, zaczęło się to przeradzać w twoją pasję, że zacząłeś zajmować się drewnem po godzinach, robić coś, nie wiem, czy dla siebie, czy dla swoich bliskich, niezarobkowo, a no, w taki sposób, że doprowadziło cię to do robienia tych niesłychanych rzeczy z drewna.
10: To jest tak, że ja pracując zarobkowo, obok zawsze coś robiłem dla siebie. To było tak, że w tych godzinach regularnych później się pojawili pracownicy, więc oni przejmowali pewne działania takie, które były z firmą związane i które mogłem im przekazać, ale po godzinach sobie na przykład robiłem rysunki, robiłem te elementy. Czasami później to razem składaliśmy, ale oczywiście wszystko było przeze mnie tutaj kierowane, więc to, co jeśli chodzi w domu, to są te elementy użytkowe. Elementy, czyli schody, drzwi, jakieś elementy szafkowe, więc ja to robiłem sobie po godzinach. Po prostu, a że to wygląda w sposób jakiś, powiedzmy, profesjonalny, no bo tak to jest zrobione, tak prawdę mówiąc, więc ja wykorzystuję całą moją wiedzę, wkładam w hobby, a że to mi sprawia dodatkowo przyjemność i jest użyteczne, no to pełnia sukcesu.
9: To powoli zmierzamy, czy może bardziej prawidłowo odpowiednio powiedzieć jest, dojeżdżamy do tego, co ma być clue naszej rozmowy, czyli drewnianych rowerów. Niesłychana zupełnie sprawa. Jak ja usłyszałem, że czymś takim się zajmujesz, to nie wiem, czemu pierwsze moje skojarzenie, które pojawiło się przed oczami, to takie te, jak kiedyś powstawały pierwsze, tak? Zupełnie pierwsze rowery. One były faktycznie drewniane, ale takie bardziej, no, zdecydowanie siermiężne zupełnie. Dopiero musiałem to ujrzeć na własne oczy i przekonać się, że to są rowery, które funkcjonalnością, kształtem wyglądają jak dzisiejsze, zupełnie profesjonalne rowery. Tyle, że zamiast ramy z aluminium czy z jakichś innych kompozytów, po prostu mają w sobie, czy są drewniane.
10: Tak, bo o to właśnie chodzi, że moje rowery są rowerami w pełni funkcjonalnymi, bo można wiele rzeczy wykonać w drewnie. Nie wiem, no, zrobić szprychy na przykład drewniane, dałoby się, ale od razu pytanie, po co? Po to, żeby na nie patrzeć. Mój rower jest nie po to, żeby patrz na mnie, nie dotykaj mnie, tylko wsiadaj na mnie i jedź, nie? Więc dlatego te elementy drewniane ograniczam do ramy. Może to być element kierownicy, może to być kierownica, mogą to być chwyty na przykład, które ze względów użytkowych rzadko stosuję. Może to być sztyca podsiadłowa. Próbowałem zrobić błotniki gięte w kształcie wyoblonym. Też takie coś można zrobić i naprawdę na deszczu się to nie rozkleja. Może to być naprawdę i fajnie wyglądać, i funkcjonalne. No niestety opon się nie zrobi z drewna, ale za to można obręcze zrobić. I obręcze drewniane, zresztą to są elementy z wielowiekowymi tradycjami, ponieważ i w powozach, i w starożytności, w rydwanach przecież robiono koła z drewna, tylko po prostu to koło było wykonane w taki sposób, że było to z warstw, ale było jak gdyby pełne. Nie było elementem obręczy. Natomiast nawet nadal do tej pory są firmy włoskie, na przykład rodzinne, z tradycjami, które wykonują obręcze rowerowe zgiętego drewna. I to nadal można taką obręcz zamówić. Jest pytanie, czy można ją zrobić. Pewno, że można ją zrobić. Z tym, że dla własnej przyjemności kiedyś mnie to korciło. Może kiedyś, jak będę jeszcze miał więcej czasu, to może to zrobię. Natomiast gdyby ktoś mi powiedział, że chce mieć w tej chwili obręcze drewniane w moim rowerze, z moją ramą, bym poszedł na taką kooperację, że po prostu zamówił od kogoś, kto wykonuje, czyli we Włoszech, bym kupił na przykład tą obręcz drewnianą, bo robić do jednego rowera dwie obręcze jest to kosztowne, dlatego że same przyrządy, które trzeba stworzyć, na pieszo od początku i tą technologię to opracować, no na pewno by się nie opłacało do tych dwóch obręczy. To z pewnością. Można to zrobić, ale mówię, no to jest kwestia gięcia na parze już wtedy elementów. Te obręcze nie są aż tak może wytrzymałe jak te obręcze, które w tej chwili są produkowane, które są robione głównie z aluminium lub z elementów karbonowych, włókien węglowych, czyli które są naprawdę bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe. I takie elementy ja używam w moich rowerach, czyli ograniczam się w zasadzie do ramy, która jest w całości wykonana w drewnie, ze wstawkami, czyli tulejowaniem z elementów aluminiowych, gdzie na przykład stery, czyli to łożyskowanie kierownicy jest umocowane w tych tulejach, które jest wklejone do mojej ramy. Tak samo sztyca podsiodłowa, czyli ta rurka pod siedzeniem, też jest ulokowana w takiej tulei, która jest wcześniej wklejona. No i później są takie elementy suportu i elementy mocowania osi tylnej. Tak samo są to wykończone elementami wykonanymi specjalnie na zamówienie. Elementy to są z duraluminium i na przykład mocowanie osi tylnej, gdzie jest mocowana piasta. W moim przypadku też to są piasty, gdzie są przekładnie biegowe zamocowane.
8: To jest rozmowa z Jackiem Dziardzielem, konińskim stolarzem, który produkuje m.in. drewniane rowery. Teraz czas najwyższy, aby zajrzeć do jego pracowni.
10: Tutaj nie są robione stricte te ramy, tylko jest cały osprzęt składany. A jak widzisz, na stojaku to stoi. Jest jeden rower, który jest nadal jak gdyby w trakcie pracy, ponieważ on czeka na to, aż będę wiedział dokładnie, jak go chcę uzbroić. Ja na razie wiem, że mam piastę tylnią, sterowaną elektronicznie i w piaście tych jest 11 biegów. Wiem, że tutaj jest kierownica taka bardziej no, kolarska bym to nazwał. No i są klamkomanetki specjalnie przystosowane pod sterowanie elektroniką, dzięki czemu możemy zmieniać te biegi. Nie? Tak samo się odpowiednio dobiera się siodełko, ale to już są sprawy takie bym powiedział tego osprzętu, czyli...
11: Finalne.
10: Tak, czyli tu już jesteśmy normalnie na gruncie. Tutaj nie mówimy o tym wykonaniu z tej ramy z drewna.
11: Tutaj rama już jest gotowa.
10: Tak, rama jest gotowa. Jest to, jak ona jest pusta w środku. Może tutaj w tej chwili tak tego nie słychać. Więc rama jest wykonana z drewna jesionowego. Ja robię podstawie z drewna jesionowego ramę. Przeplatam ją warstwą.
11: A dlaczego jesion?
10: No to jest drewno, które jest drewnem sprężystym, bo jest stosunkowo twarde i bardzo dobrze zachowuje się przy różnych rodzajach warunków atmosferycznych. Czyli popatrzmy z takiej historycznie, po prostu wszystkie powozy, czy takie te do zaprzęgów konnych elementy wykonywano w jesionie w tradycji polskiej. Może w innych krajach, gdzie była dostępność do innych materiałów, jest troszeczkę inaczej. Ja wykorzystuję z takich drewien egzotycznych takie drewno jak merbau, czy orzech amerykański, który jest stosunkowo lekki, a bardzo fajne ma właściwości wytrzymałościowe i dobrze to się zachowuje. A mało tego, po obróbce ta rama wygląda dość ciekawie, bo nie jest to taki monotonny kawałek kołka, tylko widać fajnie te warstwy ułożenia. Tak samo...
11: Te ciemniejsze warstwy tutaj, to jest co?
10: To jest akurat tutaj merbał. A tutaj widzimy jak elementy poprzeczne słoja, ponieważ słój w drewnie drewno ma to do siebie, że ma elementy, czyli wzdłuż słoja i w poprzek słoja możemy pewno, że jakieś tam elementy kombinacje są ukośne. Wówczas te kombinacje ukośne również widzimy tutaj. Widzimy jak te warstwy mogłyby być ewentualnie tutaj składane, nie? No więc to takie coś, bardzo fajnie widać tutaj na główce, jak to wygląda tutaj, bo logo moje jest oczywiście, ale bardzo fajnie widać, jak te warstwy są układane. Widać
11: takie pasy.
10: Tak, widać mało, że właśnie te pasy kolorowe, to jeszcze widać, jak słój przecinany poprzecznie fajnie wygląda. Nie? Więc drewno jesionowe naturalnie ma, powiedzmy, odcienia, odcień ma taki miodowo-beżowy, powiedzmy, lub biały w pewnych fragmentach, brązu. Akurat jesion jest drewnem, które lubi być takie wielokolorowe, może nie kolorowe, ale wiele odcieni występuje w nim w sposób naturalny. Ja wykorzystuję lazury dodatkowo, które uatrakcyjniają wygląd tego drewna poprzez dodatki, czyli to na przykład są lazury mahoniowe, lazury, które odcieni grafitu, na przykład czerni widzimy. Taka rama jest obrabiana przez wiele, wiele godzin, bo to jest później ta finalna obróbka, to jest obróbką ręczną. Ja wykorzystuję cykliny. Cykliny to są takie jak gdyby blaszki, gdzie specjalnie się zaciąga taki kant, powoduje to, że on jest ostry, jak żyletka. I skrobiemy, może nie tyle, że skrobiemy, tylko strugamy, bo to jest coś takiego jak strug. Akurat struga tutaj się nie użyje, bo mamy zbyt wiele elementów obłych, on nie da się go ukształtować. Natomiast dobrze pracując cykliną ręczną, my mamy możliwość uginania jej, dostania się w jakieś takie zawiłości.
8: A to była rozmowa z Jackiem Dziardzielem, konińskim stolarzem, który produkuje m.in. drewniane rowery. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym magazynie reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99.6.
8: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Miejskie sprawy rozpoczęły się dzisiaj w takim rytmie festiwalowym, bo w Koninie festiwal międzynarodowy, dziecięcy festiwal piosenki i tańca trwa i prosto z festiwalowej sceny przyszedł do nas tutaj z Konińskiego Centrum Kultury zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Jaki będzie ten festiwal? Dzień dobry.
12: Myślę, że taki jak co roku, pełen energii dziecięcej, pełen pasji do tańca, do piosenki. On jest niezwykle silny w takim przekazie. Te dzieci są bardzo mocno przygotowane do tego festiwalu. Dla nich to jest finał całorocznej pracy, tak trzeba powiedzieć. One się przygotowują. Wszyscy wiedzą, że wpadają do Konina. To słowo wpadnie jest tutaj dobre w kontekście tych kilku dni, które one są dla nich w ciągu roku, więc wpadają do Konina po to, żeby zdobywać aplauzy i nagrody i to jest dla nich niezwykle ważne, takie podsumowanie całorocznej pracy. Natomiast dla nas jest super, że te dzieci przyjeżdżają, że dla nich Konin zawsze, odkąd tańczą i odkąd słyszą o festiwalu, gdziekolwiek się dowiadują, czy w najmniejszych miejscowościach, czy w dużych miastach, to wiedzą, że Konin jest stolicą tańca i piosenki dziecięcej i tutaj będą prędzej czy później, czy to w wieku 4 lat, czy w 14, ale to tutaj jest dla nich najważniejsze w Polsce miejsce do tańca. Bardzo się cieszymy, że ten festiwal jest, to jest nasza marka i to jest według mnie najbardziej rozpoznawalne wydarzenie, które niesie się po całej Polsce i my też także je wspieramy. Ja ciągle wszędzie powtarzam, że każdy w rodzinie konińskiej ma kogoś, kto albo tańczy, albo śpiewa, albo będzie tańczył. I jeszcze jedna ważna uwaga. W Koninie zaczęło się wiele karier piosenkarskich i tanecznych. Tancerze dzisiaj tańczą na scenach i wiem to z pierwszego przekazu, od nich też na scenach kraju, ale też Europy, chociażby w Hiszpanii, ale są też piosenkarze i daleko nie szukać. Eurowizja tegoroczna to jest też laureatka aplauzu w Koninie, więc ten festiwal rezonuje na cały kraj, na Europę, bo to właśnie jest taki festiwal, to jest nasz festiwal, bardzo jesteśmy z niego dumni.
8: A niektórzy malkotenci mówią, że to słabą moc ma taką promocyjną w porównaniu do festiwali, nazwijmy to dorosłych.
12: No nie sądzę. Znaczy ja się nie zgadzam z tym. Warto by wtedy wniknąć w takie środowiska, które się tym zajmują, bo proszę pamiętać, że my dzisiaj trochę żyjemy w bańkach. Jeżeli zapytamy kogoś, No taki bardzo może ekstremalny przykład, ale powiemy, że wędkarstwo jest bardzo niepopularne, to ktoś, kto wie, jak popularny jest, powie, ale co ty opowiadasz, to jest największe stowarzyszenie, organizacja pozarządowa w Polsce i w regionie. Więc myślę, że to trochę tak trzeba do tego podejść. Ja wszędzie, gdzie jeżdżę po Polsce i mówię, że jestem z Konina, to zawsze pada słowo festiwal i zawsze pada słowo energia w rozumieniu Konin jako producent energii, więc nie zgadzam się z tym narzekaniem trochę. No mamy to w naturze takiego Polaka, żeby ponarzekać i powiedzieć, ale gdybyśmy już pojeździli po Polsce, zapytali i wyszli ze swojej strefy komfortu, z tej bańki takiej, to okaże się inaczej.
8: Myślę, że też warte podkreślenia jest to, co już zresztą pan powiedział, jaki poziom prezentują dzieci i tańczące, i śpiewające. Ja powiem szczerze, że po raz pierwszy zetknąłem się z festiwalem już jako osoba dorosła, właśnie jako dziennikarz. To było kilkanaście lat temu i byłem zdziwiony, byłem zaszokowany, jak ten poziom jest wysoki.
12: No właśnie to warto podkreślić, to znaczy to nie jest zjeżdżanie się dzieci, jakiś w cudzysłowie, kolokwialnie powiem, spęd dzieci, które mają tu zatańczyć. To są kwalifikacje do festiwalu. To, że mamy w Koninie obecnej chwili prawie 3000 dzieci, to trzeba pamiętać, że tych dzieci w Polsce tańczy wiele, wiele tysięcy więcej. To są wybrane, wyselekcjonowane dzieci, które prezentują już odpowiedni poziom. To jest finał finałów. To jest, tutaj przyjeżdżają dzieci z innych festiwali, które wygrywają na innych festiwalach po to, że chcą, dlatego że chcą zdobyć aplauz w Koninie. I to jest niezwykła wartość też tego festiwalu, że ten poziom. A ja chodzę, słucham sobie w międzyczasie, jak mi kalendarz pozwala, wpadam posłuchać, popatrzeć, jak tańczą. No i to jest naprawdę niezwykły poziom wokalny i taneczny, i to widać w Koninie.
8: No dobrze, powiedzmy w takim razie temat oczywiście, który wraca jak bumerang. Nawet nie miałem dzisiaj zamiaru o to pana zapytać, ale usłyszałem, że zapytano już dzisiaj pana o to w studiu festiwalowym prowadzonym przez portal lm.pl. No festiwal, gala, koncert galowy, tak zwana galówka, kojarzy nam się mimo wszystko nieodłącznie cały czas z amfiteatrem. Na jakim etapie jesteśmy? Bo był taki moment, że no taka narracja płynęła z magistratu, że zrobimy wszystko, żeby go wybudować, zdobędziemy pieniądze, wybierzemy projekt, on został wybrany. Pojawiły się jednak dzisiaj podczas tego wywiadu w studiu festiwalowym, zwrócił pan uwagę na to, czy podał pan taką jedną wątpliwość, czy warto wydawać dziesiątki milionów na 2, 3, 4 imprezy w roku?
12: To nie jest tylko moja wątpliwość, to jest wątpliwość wielu mieszkańców, którzy oczywiście z sentymentem jedni patrzą na amfiteatr i mówią najczęściej festiwal i derby. I te dwa wydarzenia się pojawiają, jeśli chodzi o amfiteatr. Tak jakby tylko te dwa wydarzenia wtedy były. Nie wykluczam wcale, że było ich więcej, bo pewnie było kilka więcej. Natomiast my dzisiaj stajemy przed pytaniem, czy powinniśmy tak duże pieniądze inwestować w amfiteatr, bo dokumentacja mówiła o około 80 nawet milionach złotych. Nawet jeśli to będzie 60, to mieszkańcy niektórzy pytają, czy dla 2, 4, 8 wydarzeń warto przebudowywać amfiteatr. Może lepiej zbudować halę sportowo-widowiskową na 3000 osób i połączyć te funkcje takie estradowe ze sportowymi. Więc my też rozważamy to. Jesteśmy na takim etapie ewaluacji festiwalu, którą zaczęliśmy kilka miesięcy temu, że mocno dyskutujemy przy udziale ekspertów zewnętrznych nad tym, jaki w ogóle festiwal ma być. Chcemy, żeby był bardziej miejski, żeby go więcej było w mieście. Też proszę zwrócić uwagę na jeden ważny fakt. My dzisiaj, nawet budując tę scenę, czy nawet mając ten festiwal w amfiteatrze, nie jesteśmy w stanie, nie wydając bardzo, bardzo, bardzo dużych pieniędzy, pokazać go w telewizji, bo dzisiaj telewizja w ogóle nie jest zainteresowana takim formatem. I to nie jest wina organizatorów festiwalu w Polsce. Proszę spojrzeć, proszę nawet spojrzeć, jak zmienia się pokazywanie Eurowizji. I też niektórzy mówią, ja rozmawiałem ostatnio z młodymi ludźmi, no ale nas nie interesuje taki festiwal. Oni dzisiaj cały swój świat mają w telefonie, na Instagramie, na TikToku. dzisiaj młodzież nie ogląda telewizji i my też ewaluując nad tym festiwalem, myśląc o nim, teraz pracując nad nim z ekspertami zewnętrznymi, zastanawiamy się, jak zrobić, żeby on miał jeszcze większą nośność, ale żeby dotrzeć do młodych ludzi i powiedzieć im, Konin jest związany z festiwalem, ma fajną młodą muzykę, ma fajną młodą energię, ale pytanie, czy my nawet jak zrobimy amfiteatr, to sprzedamy ten format. Pewnie będzie trudno, bo żadna dzisiaj licząca się telewizja nie pokaże przez 3 godziny finału festiwalu. Nie ma na co liczyć.
13: No, nawet telewizja publiczna
12: nawet
13: już tego nie
12: telewizja
13: chce
12: publiczna tego nie zrobi, chociaż, bo proszę spojrzeć
13: na to.
12: Chociaż powinna, tak uważam, szczególnie jeżeli mamy tę misję realizować telewizję, ale wiemy, że już od wielu lat także telewizja publiczna próbuje bardziej zarabiać niż pokazywać to, co jest misyjne. A uważam, że taki festiwal jest bardzo misyjny, bo on pokazuje młodych ludzi takich, jak chcielibyśmy ich widzieć, z pasją, z zaangażowaniem, z energią, ze swoim życiem, nie tylko siedzących w telefonach, czy jakichś depresyjnych młodych ludzi, więc uważam, że to jest niezwykle fajny przekaz. My w tym roku
13: i prezentujących bardzo wysoki poziom, to jeszcze raz podkreślmy.
12: Być może trzeba to... I o tym będziemy rozmawiać też po festiwalu, bo to jest nasze zadanie. Trochę zmienić formułę festiwalu, trochę wpuścić ją bardziej, trochę bardziej wpuścić ten festiwal w internet. Już to robimy. No mamy właśnie, kilka też jeszcze takich pomysłów, które będą rezonować w samym mieście, ale ja dzisiaj nie mogę o nich powiedzieć, nie powiedziałem jeszcze nikomu. To jest efekt fantastycznej rozmowy z ekspertami z zewnątrz i takiej burzy mózgów, którą robimy na temat pomysłów, bo my musimy, jestem przekonany o tym, pokazać, ile osób z Konina wyszło i kim dzisiaj są. I mamy na to pewne pomysły, ale to potrzeba trochę czasu, żeby to dobrze ubrać i ogłosić w pewnym momencie.
13: Już w tym roku w sztabie organizacyjnym festiwalu działa taka prężna grupa promująca przede wszystkim festiwal w mediach społecznościowych.
12: Tak, i bardzo nam na tym zależało, bo tak jak powiedziałem, młodzi są dzisiaj niestety dość często w telefonie i spędzają tam od 5 do 8 godzin, nawet niektórzy, więc trudno oczekiwać, żeby oni przyszli nawet na finałowy koncert, natomiast jesteśmy w stanie im przekazać to, co dzieje się tutaj poprzez różne kanały internetowe i to robimy. I poprosiłem dyrektorów naszych konińskich szkół, żeby wytypowali takich młodych ludzi, którzy chcą. Nie przymuszali, tylko wytypowali w rozumieniu, zaprosili ich do festiwalu i ta grupa młodych, fajnych, aktywnych ludzi, dla których media społecznościowe nie stanowią problemu, jest dzisiaj wolontariuszami podczas festiwalu i ogromnie się z tego cieszę. To jest taki pierwszy krok właśnie zmieniający festiwal i trochę przenoszący go w stronę młodych ludzi poprzez te kanały, którymi oni się dzisiaj komunikują. TikTok, Instagram, bo Facebook już nie, trzeba sobie powiedzieć jasno.
13: Facebook to już dla nas bardziej, z tych starszych, tak. Prawie seniorów.
12: Old fashion, takie old school.
13: No dobrze, to ja może pociągnijmy jeszcze temat, mamy chwilę czasu. Jeśli nie amfiteatr, to hala widowiskowo-sportowa i na jakim etapie tutaj jesteśmy? Rozumiem, że to jest w tym momencie obrany jasny kierunek.
12: Jesteśmy na etapie koncepcyjnym na ten moment. To znaczy mamy koncepcję wybudowania takiego obiektu na Wyspie Pociejewo. Zobaczymy ostatecznie, w którą stronę to będzie się działo. Właśnie ogłaszane są kolejne konkursy, też związane z przystosowaniem miast do zmieniającej się rzeczywistości związanej z bezpieczeństwem. Być może uda się połączyć funkcję obiektu, który służyłby w jakiś sposób za miejsce schronienia, a jednocześnie był halą sportowo-widowiskową. To wszystko zależy od nas i od koncepcji architektonicznej. Bardzo chcemy to zrobić, bo uważam, że taki obiekt, który byłby i dla festiwalu, i dla sportu też w Koninie, bardzo by się przydał.
13: To gdzieś w okolicach stadionu? Stadion też zostaje koło siebie, te dwa obiekty?
12: No tak, tak. Myślę, że to wszystko w okolicy Pociejewa, stadionu, który ma tam być. No pewnie nie będzie giełdy w tamtym miejscu, ale tak, chcemy, żeby to było właśnie tam.
13: Powróćmy jeszcze do festiwalu na chwilę, bo o to miałem zapytać, ale mi umknęło przed sekundą. Jakie macie w tym momencie pomysły na to, żeby ten festiwal był bardziej w mieście rzeczywiście? Bo fajnie byłoby, gdyby tak się stało. Ja wczoraj miałem taką sytuację, że jechałem sobie razem z żoną, zresztą ulicą Dworcową, tutaj nieopodal, przy Kadeku właśnie i masa dzieci stała na przystanku i po prostu nam machali, a jak zatrąbiłem, co pewnie niezgodnie z przepisami, to zrobiłem, niemniej jednak wtedy podniosła się wrzawa i pisk i krzyk i to było takie bardzo fajne, ciepło się na sercu robiło.
12: Wspomnieliśmy już o pierwszym pomyśle, czyli tym przekazie internetowym, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że już, i to jest po raz pierwszy w tym roku, nie wywozimy tych dzieci poza miasto Konin. One były do tej pory w Ślesinie na ognisku. Uznaliśmy, że nie, że to jest, nie chcę powiedzieć tak egoistycznie, ale to jest nasz festiwal, tak jak brzmi hasło, które dzisiaj i w czasie festiwalu widać na Placu Niepodległości. To jest nasz festiwal i chcemy, żeby te dzieci zostały w Koninie. Więc będą dzieci w starej części miasta, będą na scenach w nowej części miasta, będzie specjalna scena dodatkowa, na której będą mogły się pokazać, ale to jest dopiero początek. Jeszcze raz podkreślam, chcemy jeszcze bardziej pokazać ten festiwal w mieście i w przyszłym roku, i to będą takie kroki do 50. festiwalu. Przypomnę, mamy 46. festiwal. Chcemy to tak zaplanować strategicznie, żeby do 50. festiwalu ten festiwal właśnie żył coraz bardziej w mieście, coraz bardziej w mieście się pokazywał. Więc niektórych pomysłów nie mogę zdradzić, ale te, które się już dzieją, to chociażby ci wolontariusze z Konina w czasie festiwalu i przekaz do młodych, ale też zabranie festiwalu ze Ślesina z tej strefy relaksu i zrobienie jej w Parku Chopina.
13: Bardzo dziękuję. To była festiwalowa edycja, festiwalowe wydanie magazynu Miejskie Sprawy w Meloradiu. Zastępca prezydenta Konina Witold Nowak był moim i Państwa gościem.
12: Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję także Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
7: Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
13: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na retroprasówkę wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu LMP.
14: Dzień dobry, witam.
13: Dzisiaj przeniesiemy się do 1988 roku i do 1993 roku. Daty takie niezbyt odległe, a jednak już można powiedzieć zupełnie inna epoka.
14: No tak, jedna się skończyła, druga się zaczynała właśnie, już tak się troszkę nawet rozpędziła, więc myślę, że zobaczymy ciekawe przykłady tego, jak ta nowa rzeczywistość się właśnie zmieniła w porównaniu do tych lat 80.
13: Już się rządy zmieniały w tym czasie.
14: Tak, chociaż jak przed chwilą sobie tak przeglądaliśmy szybko, to już tam byli politycy, którzy do dzisiaj jakby są czołowymi politykami w Polsce, więc nie wiem, o czym to świadczy, że właśnie chyba wtedy się dużo zmieniało, teraz się trochę mniej zmienia.
13: Tak, i w czerwcu 1993 roku odwiedzali Konin ci politycy, a konkretnie jeden, o którym dzisiaj powiemy, ale zanim rok 1993, to jeszcze PRL, jeszcze 88, chociaż już pierwiastrojka trwa.
14: Tak, chociaż chyba, nie wiem, czy ktoś w Polsce wtedy już przewidywał, że zaraz tak się wszystko pozmienia w przeciągu kilku lat. Chyba nie.
13: No dobrze, to zaczynamy. Czerwiec zaczyna się Dniem Dziecka, tak samo było w 88 roku i na okładce mamy narysowane takie dzieci, które tutaj z tego co widać, nie wiem, być może takie było wtedy wyobrażenie dziecka, bo to tacy psotnicy tutaj są narysowani.
14: Tak, chociaż jeden taki skruszony, za nim taka wybite dwie szyby i on z taką procą w kieszeni, więc chyba musiał właśnie coś tam zbroić.
13: Czyli dzieci wandale.
14: Tak, a drugi, w sumie nie wiem, czy to dziecko, bo taki wkurzony na niego, może taki dorosły, tylko tak narysowany.
13: No ale wzrost ma taki jak to dziecko, no więc tak, nie wiem. Ale obok też jest czarny kot i ma przywiązaną puszkę do ogona.
14: Tak, no to taki obrazek też właśnie z tamtych lat, albo jeszcze wcześniejszych, gdzie tam troszkę te zwierzęta, no mówiąc wprost, dzieci czasem dręczyły, tak?
13: Znęcanie się nad zwierzętami, tak, to się tak, nazywa, tak, tak. Czyli wtedy dzieci kojarzyły się głównie z tym, że psociły, a ty wybiłeś kiedyś szybę jakąś?
14: Nie, chyba nie. Ja raczej byłem spokojnym dzieckiem. Też w szyb nie mieliśmy w mieszkaniu, to nie było czego wybijać, oprócz tych w oknach oczywiście.
13: Ja wybiłem. Przyznam się, tak, wybiłem, dlatego, że kolega mnie zdenerwował, więc postanowiłem rzucić w niego kamyczkiem, żeby nie było, nie kamieniem, tylko takim małym kamyczkiem, malutkim kamyczkiem. I akurat przebiegał tak, że za nim była największa szyba w klatce, taka test, największa, olbrzymia. I ją wybiłem.
14: I co dalej?
13: I dalej było tak, że akurat w tym momencie, to taki pech życiowy jest w ogóle, w tym momencie szła chodnikiem obok prezeska spółdzielni.
14: To najgorzej, no.
13: No, i tak to się skończyło, że musiałem zapłacić z pieniędzy z komunii i dzisiaj, kiedy tymczasowo mieszkam na Chorzniu, bo to na Chorzniu się wydarzyło i przechodzę obok tej klatki i tej szyby, to...
14: Czujesz dumę, że to ty zasponsorowałeś tą szybę.
13: Tak, że to jest ja, co ja zapłaciłem 30 lat temu i ona tam cały czas jest.
14: Ale chociaż wiesz, na co poszły twoje pieniądze z
13: komunii. Jakaś tam naklejka powinna być, że imienia czy pamięci.
14: Tu mieszkał Mateusz Krzesiński.
13: Tu przechadzał się z psem Mateusz Krzesiński, tak. Ale kotom puszek do ogonów nie przyczepiałem. No dobrze. Dzieciom jak najmniej kłopotów życzy redakcja przeglądu Konińskiego, a rysował Janusz Ancjan. Samochodowy rajd dziecka z okazji Dnia Dziecka. Tutaj to mnie zaciekawiło, bo no właśnie, jak dziecko w rajdzie, dziecko, które nie ma prawa jazdy, ale okazało się, że coś takiego było możliwe, chociaż no troszeczkę inaczej to wyglądało, niż sobie wyobraziłem. Automobil Klub Koniński wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizuje w niedzielę 5 czerwca 8:00 kolejny automobilowy rajd dziecka.
14: W rajdzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od lat 4 do 15. Zostaną podzielone na 3 kategorie wiekowe z kierowcami dysponującymi samochodami.
13: Nadto dzięki uprzejmości konińskich taksówkarzy, którzy tradycyjnie zadeklarowali swoją pomoc, będzie uczestniczyła w rajdzie grupa dzieci z rodzinnych domów dziecka.
14: Zbiórka wszystkich uczestników rajdu o godzinie 9:30 na parkingu przed jednym z końskich zakładów, natomiast taksówkarze i dzieci z RDD spotkają się o godzinie 9:00 na parkingu przed Sądem Wojewódzkim, ulicy Energetyka nr 5.
13: Rajd zakończy się w Kazimierzu Biskupim, gdzie na uczestników czekają liczne atrakcje i nagrody. Czyli każde dziecko, które chciało sobie wziąć udział w rajdzie, musiało po prostu mieć ze sobą samochód i kierowcę. Tak. I jak ten warunek spełniłeś,
14: to wtedy można było wystartować.
13: I nie musiałeś być pełnoletni, bez prawka.
14: Ale to musiała jakaś rywalizacja była, tak, w tym rajdzie, no bo jak są kategorie wiekowe, no to rozumiem jakieś też nagrody.
13: Ciekawe. No faktycznie.
14: Ale chyba nie, to na to, kto szybciej przyjedzie.
13: No nie wiem, może, a może te dzieci były, pełniły funkcję pilotów po prostu i taki czterolatek pewnie trochę gorzej orientuje się jednak w przestrzeni niż piętnastolatek.
14: No tak, na pewno.
13: No dobrze, to patrzymy dalej. Komunikat Milicji Obywatelskiej. 16 kwietnia przy ulicy Okulnej 37 trzej młodzi sprawcy zaczepili stojącego przed blokiem nieletniego chłopca, zażądali od niego wydania im roweru. Spotkawszy się z odmową, pobili go rękami. To jest ten fragment,
14: który
13: chciałem właśnie doczytać, że zaznaczono, że to pobicie nastąpiło za pomocą rąk.
14: Można się tylko domyśleć, że w tamtym czasie pobicia również następowały z użyciem innych, może nie części ciała, ale pewnie jakichś narzędzi.
13: No z dyńki też możesz walnąć, tak, nie? No i to też jest.
14: Może
13: i
14: z jakąś sztachetą albo jeszcze jakąś rurą.
13: Ale no to też rękami jest, bo musisz rękoma tę sztachetę złapać.
14: No niby tak, ale jeszcze właśnie ta sztacheta jeszcze jest.
13: No jest dodatkowo. No tak, może o to chodzi, że gołymi. Po prostu w każdym razie zaznaczono to. A tutaj proszę, takie rzeczy. Kiedyś funkcjonowało coś takiego jak kolegium. Tu nie będziemy oczywiście czytać nazwisk, ale jak dopuściłeś się jakiegoś czynu nieobyczajnego, to oprócz tego proszę ja ciebie, że zostałeś ukarany grzywną, chociaż kolegium to głównie były grzywny, z tego co pamiętam, to jeszcze był z imienia nazwiska, byłeś podany w gazecie i było napisane, co takiego przeskrobałeś. To może tutaj najpierw pan R został ukarany za to, że w dniu, tutaj jest rok wcześniej, 16 października 87, w kole na ulicy Wojciechowskiego w sklepie zabrał w celu przywłaszczenia 4 butelki piwa ogólnej wartości na szkodę z połem. Czynu tego dopuścił się, będąc w stanie po użyciu alkoholu.
14: No to na przykład pan G został ukarany za to, że w dniu 7 stycznia 1988 roku na godzinie 23 w jednym z moteli w Dąbrowicach Starych w imię Kościelec zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że będąc w stanie po użyciu alkoholu rozlewał piwo po sali oraz szarpał innych konsumentów. To jest to czyn określony w artykule 51 kodeksu wykroczeń.
13: Tego wtedy nie wolno było robić i dzisiaj też nie polecamy takich czynów określonych artykułami. A pan J został ukarany za to, że w dniu 15 maja 87, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił porządek publiczny w restauracji Basztowa w Kole w ten sposób, że zaczepiał konsumentów i prowokował ich do bicia. No dobrze, dni Konina były udane, tak tutaj pisał Zbigniew Szymczak. w czerwcu 1988 roku. No i może przeczytajmy, że co ciekawe, miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców Konina był bez wątpienia plac przed Pałacem Sportu.
14: Przez wybudowaną specjalnie na tę okazję scenę przewijały się zespoły muzyczne i taneczne. Prawdziwą furorę zrobiła kapela podwórkowa Józef, jak i znad Prosny. Goście z Kalisza mile zaskoczeni wspaniałym przyjęciem rozdawali autografy. Zgodzili się nawet pozostać dzień dłużej w naszym mieście i dać dodatkowy koncert.
13: To bardzo miło z ich strony. To jest czas poświęcić energię. No, musieli się fajnie tam zakumplować z konienianami. A przed Pałacem Sportu ustawili również swoje stragany konińscy handlowcy i inicjatywa prywatna ustawiła swoje stragany. Proszę pana, jak zwykle zdania co do oceny kiermaszu handlowego są podzielone. Jedni podkreślają, że można było kupić poszukiwaną bieliznę, obuwie dziecięce i zabawki. Pojawiły się nawet bestsellery książkowe w księgarniach do nabycia tylko na subskrypcję. Drudzy natomiast twierdzą, że nasz ubożuchny handel wystawił towary, których przez cały rok nie mógł się pozbyć. Dobrze, że przynajmniej starał się wyjść z towarem do klienta. Ciekawe, że funkcjonowało słowo subskrypcja dzisiaj, takie bardzo powszechne.
14: Tak, ciekawe, czy to samo znaczyło. No podejrzewam, że pewnie też ma jakiś abonament, tak?
13: Coś w tym stylu. Dobrze, wyrok śmierci zapadł w konińskim sądzie, to nie przy okazji Dni Konina, a w związku z tym, że pan pozbawił życia panią, nie będziemy tutaj czytali dokładnie wszystkich dosyć takich mocnych detali dotyczących tej zbrodni, tylko chcemy po prostu zwrócić uwagę na to, że wtedy jeszcze coś takiego jak wyrok śmierci funkcjonowało.
14: Tak, ciekawe, czy wykonane, tak? Bo to ciekawe, już taki taki okres, że lada chwila mogło to się zmienić.
13: Że pewnie mógł być nie...
14: Chyba nie, bo to ostatni wyrok śmierci to był taki dość słynny tam i to sprawa gospodarcza w ogóle była. I to chyba wcześniej się działo, z tego co kojarzę.
13: Chyba, że
14: źle kojarzę teraz.
13: Bardzo możliwe. No dobrze, Festiwal Koniński był tutaj po raz kolejny, chyba 9, tak? Już się nazywał tak, Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, więc sporo z tej dzisiejszej nazwy już było. W zasadzie tylko tego słowa międzynarodowy brakuje. 1500 najmłodszych wokalistów i tancerzy się pojawiło. I między innymi, prowadził Jacek Cygan, proszę bardzo, który wtedy... ja już nie pamiętam, czy to był program, czy to można było na kasetach kupić. Było coś takiego, że Jacek Cygan prezentował różne piosenki takie dla dzieci. To była dyskoteka Pana Jacka. Kojarzysz coś takiego?
14: Hasło
13: z przedszkola kojarzę, że dyskoteka Pana Jacka. No i w związku z tym on w tych czasach był popularny, Jacek Cygan, wśród dzieci. I dlatego ten nasz koniński festiwal poprowadził. Na scenie pojawił się też Krzysztof Antkowiak. To chyba jest tutaj.
14: Tak, to wygląda.
13: No kojarzysz tego gościa już, nie?
14: Ale na przykład tutaj występują młodzi artyści z Japonii. To bardzo odległy kierunek. Bo co prawda do dzisiaj festiwal jest międzynarodowy, no ale w ostatnich latach to raczej tak z Europy goście raczej
13: przyjeżdżają. Tak, dalekiej Azji raczej... Teraz ze wschodu też w ogóle nie.
14: No to w ogóle, no akurat Japonia to nie jest kontrowersyjny kierunek, ale raczej nie pojawiają się z tak dalekich krajów.
13: I tutaj na scenie z Krzysztofem Antkowiakiem, który wygrał jeden z wcześniejszych festiwali, Zakazany owoc, śpiewał to.
14: Tak, uczyłem się w podstawówce tej.
13: Uczyłeś się, tak, to zaśpiewaj.
14: Zakazany owoc, równie krąży mi nad głową.
13: Bardzo ładnie, przepięknie. Myślę, że państwu również się podobało. A co się jeszcze wydarzyło w czerwcu 88? Była olbrzymia ulewa i był bardzo mocno zalany Konin. Tutaj mamy zdjęcia ulicy Kolejowej, gdzie ludzie brodzą, no może nie do kolan, ale...
14: tak półłytki jest.
13: Powyżej kostki na pewno. Samochody pół koła zalanego, z tego co widzimy. Tak wygląda to ulica Kolejowa. Wyobraźcie sobie rwącą rzekę na alejach 1 maja. Bo tak to na tym zdjęciu jest zaprezentowane. Zdjęcie oczywiście Ryszarda Furmanka. I ulica Przemysłowa, która dosłownie się zarwała na tym odcinku zupełnie na dole przy skrzyżowaniu z Trasą Warszawską, gdzie mamy to takie wgłębienie, ten taki teren zielony. To od tej krawędzi jest totalnie zarwana ulica Przemysłowa. To samo w Wodzie, ulica 20-lecia PRL, czyli Wyszyńskiego. Dzisiaj my już nie jesteśmy świadkami takich
14: obrazków.
13: Ja byłem. Chyba coś tam kiedyś było.
14: Było, no to już kilka, tak 10 lat temu mogło być, może troszkę mniej, gdzie też było takie oberwanie chmury. Pamiętam, że też wyszedłem robić zdjęcia i ciekawy jestem właśnie, czy Ryszard Furmanek był lepiej przygotowany, bo ja głupio poszedłem w zwykłych butach. A też była woda, przynajmniej na Chopina, była tak koło kostki.
13: To wtedy, kiedy zupełnie był zalany tunel.
14: Tak. To było właśnie to. No i kompletnie te buty przemoczyłem właśnie.
13: No tak, następnym razem w oblerach trzeba.
14: No, żebym jeszcze je miał, nie?
13: Aby takiej sytuacji już nie było. Powołano Koniński Dom Kultury na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koninie 23, która była ostatnią w mijającej kadencji, i na zakończenie kadencji radni powołali nową instytucję, czyli wydzielili z Wojewódzkiego Domu Kultury część, chyba większą nawet, tak, która od tej pory zupełnie do niedawna, tak, nazywała się Koniński Dom Kultury. W skład wejdzie, tu jest napisane, część obecnego Wojewódzkiego Domu Kultury oraz amfiteatr.
14: No i to chyba było to powołanie i on już od tego czasu istniał nieprzerwanie, tak, do czasu, kiedy został przekształcony ten rok temu. To było
13: Do 1 stycznia 2025.
14: Tak.
13: A tymczasem w naszym studio pojawiła się mucha, która siedzi na mikrofonie. To oznacza, że za chwilę będą wakacje. Ale tak zupełnie za chwilę to przerwa krótka, a po niej powracamy do retroprasówki w Meloradiu.
7: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
13: Tak, lata ta mucha koło ucha i irytuje niczym w opowiadaniu o pilocie Pirksie. Czytałeś, pamiętasz? Takie opowiadanie jedno, ono było
14: tak,
13: w kanonie lektur. Tak.
14: No, ale mam bardzo lubię, więc...
13: Ja jestem, o, fajnie, no to mam... Bo... Mamy coś nas łączy. Też czytuję. Staram się. I znaczy nie staram, no podoba mi się, jak znajdę, czy w sensie staram się wygospodarować czas, może tak. Natomiast tak to specjalnie zachęcasz mnie do Lema, nie trzeba. Natomiast ja trochę odwykłem od much, wiesz co, bo mieszkam na 9 piętrze i tam już much nie ma. Nie dolatuje.
14: Jak to się dzieje? Ja mieszkam na 9 piętrze, mam

0: W Tyk się pojawił jakoś rok czy dwa lata temu.
1: Dalej to było cała masa, nie? Chrabąszcze jakieś, jak jest akurat ten sezon na to są chrabąszcze, nie? Takie wielkie latające.
0: Majowe,
1: No, też jest mnóstwo.
0: No to patrz, kurczę, u mnie zupełnie tych much nie ma. No dobrze, 88 rok, jeszcze jesteśmy w 88 roku i tu bym chciał, żebyśmy sobie może przeczytali... O! To jest taki trochę jak z komedii Barei, ale na dowód, że podobnie bywało u nas w mieście. Poczytajmy.
1: Prawda nie da się ukryć. Czytałem o naszych brudach w barach, restauracjach i mleczarni ujawnionych przez jednostki kontrolne. Tej prawdy nie da się ukryć. W dniu 7 czerwca bieżącego roku, będąc w pawilonie spożywczym na osiedlu Zatorzep, widziałem, jak pewien robotnik przyniósł i pokazywał personelowi sklepu niedopite mleko. Jak się zorientowałem, nie mógł tego mleka dopić do końca, bo pływał w nim jakiś nieokreślony paproch wyglądający niezbyt przyjemnie. Nie wiem, czy władze nie mogą sobie poradzić z brudasami w końskiej mleczarni. Przecież oni sobie kpią z przepisów, poleceń pokontrolnych władz oraz lekceważą zdrowie klientów, a w szczególności dzieci. Myślę, że odpowiednie czynniki zajmą się tą nieszczęsną wojewódzką spółdzielnią.
0: W tym samym sklepie przy stoisku garmażeryjnym zauważyłem, jak z wielką gracją, nikogo się nie bojąc, spacerowały prusaki. Widocznie zaprzyjaźnione z personelem. Po tym widoku zrezygnowałem z dalszych zakupów, bo na moim miejscu każdy wrażliwy człowiek by to uczynił. Uważam, że jeżeli żyjemy skromnie, nie musimy wcale jeść i żyć w brudzie. Ten brud i bałagan pokazuje się w oknach wystawowych. Towary wyłożone w tych wystawach zmieniane są chyba raz do roku. Oceniam to według ich wyglądu. Nie wypowiadam się już na temat pomysłowości, elegancji i pokazywania tego, co sklep ma do zaoferowania. Dotyczy to szczególnie Starego Konina. Radzę handlowcom jechać do Wrześni i zobaczyć handel od zewnątrz i wewnątrz w tym mieście. Wystawy pięknie przystrojone, o dużym asortymencie, czyste, bublenie widoczne, uprzejma obsługa, przyjemnie jest tam kupować.
1: U nas jest sporo nieuprzejmości ze strony sprzedawców, również i klientów. Sprzedawcy, nie wszyscy, wyświadczają łaskę klientowi, że musi informować o sprawach, które go interesują. Stosuje się ordynarność, nieuprzejmość, a często agresywność. Dobrze nam jest z bałaganem, z opryskliwością i cwaniactwem. Ludzie starsi wymuszają sobie pierwszeństwo zakupu, obojętnie czy takie uprawnienia posiadają, czy nie. Byle trochę głowa siwa i już uważają się za uprzywilejowanych.
0: Nie bacząc na ludzi naprawdę starych i ułomnych, na matki z dziećmi, którym to pierwszeństwo się należy. Prąd do przodu, nie zważając na uwagi pozostałych, tworząc swoje własne kolejki, są wulgarni i agresywni. Na to mają siłę, lecz dostania kulturalnego w kolejce już nie. Większą uwagę w tym względzie powinna wykazywać obsługa sklepowa i kontrolować uprawnienia, gdyż zaczyna to być uciążliwą plagą w handlu, a z wielkim zdziwieniem dla przyjezdnych odwiedzających nasze sklepy, pan Józef z Konina.
1: No dzisiaj już chyba takich obrazków nie widziałem. Jakby jakiś prusak chodził po jakiejś wystawie, to tam sanepid raz dwa by zamknął temat.
0: Tak jest. No i też sprzedawcy są zdecydowanie bardziej uprzejmi, chociaż czasem zdarza się trafić na sprzedawcę w nieco gorszym humorze.
1: No to już...
0: Rzadko.
1: Tak, no, każdy też człowiekiem jest, ale rzadko się zdarza.
0: Albo na seniora w złym humorze w kolejce, to jeszcze...
1: A to tak.
0: No to się zdarza w Koninie, zdarza się. Zdecydowanie się zdarza. I przewracamy strony. Tak, plotki na derby. No i tutaj przed derbami już były pewne obawy. Konińskie derby estradowe będą w dniach 1-3 lipca. I tutaj tak, ulewa, o której już mówiliśmy. No i istniały obawy, czy nie rozpłynie się amfiteatr na skarpie. Teraz obawy stały się realne. Czy gospodarze zdążą umocnić obiekt, aby był w pełni bezpieczny? Organizatorzy derbów spodziewają się dużego tłoku w nielicznych na tym obiekcie ubikacjach. Drzwi tych ustronnych pomieszczeń nie mają haczyków, aby zamknąć się na okres wykonywania czynności. Może być śmiesznie. No ja też wolę się zamykać jednak na okres wykonywania czynności.
1: No szczególnie. Co więcej, od 20 czerwca do 10 lipca nie będzie w naszym mieście ciepłej wody. Artyści, którzy będą musieli poddawać się licznym zabiegom upiększającym, nie będą mieli się czym umyć. Może to i dobrze, bo na 3 dni będą mogli tylko raz się ucharakteryzować. Organizatorzy rozmyślają, czy nie ogłosić wśród mieszkańców miasta akcji przyjmowania pojedynczych artystów do domu, by mogli się umyć. Na jednego dodatkowego zagrzanie dodatkowej partii wody na gazie nie będzie większym problemem.
0: Pamiętasz to, jak nie było ciepłej wody?
1: Jeszcze
0: latem?
1: Tak,
0: jeszcze się załapałeś.
1: Z wczesnych lat... dzieciństwa jeszcze pamiętam, jak mieszkałem w bloku na Zakolu, to pamiętam właśnie.
0: Mama gotowała w garze i myliśmy się w misce. I to w wakacje zawsze było.
1: No łatwiej wtedy przetrwać właśnie. Bez
0: tego. I dziura ozonowa. 93 rok to już jest. Wielki strach przed dziurą ozonową, która może przeczytajmy w badaniu.

0: prowadzone na stacjach pomiarowych w Belsku i Legionowie wykazały znaczny spadek zawartości ozonu o ponad 25% w stosunku do średniej z ubiegłych lat. No i brak tego ozonu miał powodować to, że więcej przenikało promieniowania nadfioletowego nawet przez luźno tkane okrycia letnie. Skórę smarujemy olejkami, kremami. Należy dobierać takie, których stopień filtracji wynosi co najmniej 10. Ja to pamiętam z dzieciństwa. To był naprawdę wielki strach przed tym. Rodzice nie pozwalali nam, albo bardzo ograniczali nam możliwość wychodzenia latem na dwór. Czapki obowiązkowo na głowę, okulary obowiązkowo zakładaliśmy przeciwsłoneczne. No i faktycznie byliśmy smarowani. Była panika z tym.
1: Ja już troszkę później, bo w 93 to ja się dopiero rodziłem. No pamiętam na pewno, że uczyłem się o dziurze ozonowej jeszcze w szkole, ale to już raczej nie było tak, żebym tam jakieś, no jak było ciepło, wiadomo, tam na plaży to mama nas smarowała, ale żeby tam nie wychodzić do domu, to raczej już nie.
0: Zmieniamy temat, zrzuta na kabel. No i tutaj jest temat taki telekomunikacyjny. Natomiast dlaczego stwierdziłem, że warto przeczytać ten tekst? Jak na 93 rok, bardzo odważnie jest on, nie jest on podpisany, więc nie znamy autora, natomiast może dlatego. Bardzo odważnie jest tutaj, pewne rzeczy są wyartykułowane w stosunku do kleru. I może ja najpierw przeczytam tak zwany lit. Wysłuchaliśmy niedawno bardzo ciekawej historii. Grupa fachowców zajmująca się naprawą telefonów otrzymywała sygnały z Gosławic o częstych awariach jednego z tamtejszych numerów. Po kilkakrotnych monitach postanowiono więc tam pojechać i sprawdzić rzecz na miejscu.
1: W Gosławicach okazało się jednak, że numer, który ponoć uległ uszkodzeniu, jest całkowicie w porządku. Sprawdzono dokładnie, bowiem chodziło o telefon znajdujący się na plebanii. No a przecież nie można sobie wyobrazić kapłana, który nie posiada telefonu. Wszystko jednak funkcjonowało należycie, więc ekipa wróciła do bazy.
0: Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła. Znowu były skargi, że telefon się psuje i nie można rozmawiać, a abonament trzeba płacić. Nic innego, tylko skandal wielkości całych Gosławic i przyległych włości.
1: Tym razem ekipa, która wyruszyła na poszukiwania uszkodzenia, postanowiła je znaleźć za wszelką cenę. Wychodzono z jak najbardziej słusznego założenia, że jeśli się dobrze poszuka, to nie ma bata, zawsze coś się znajdzie.
0: Zaczęli bardzo skrupulatnie, szukali długo i ni cholery nie mogli dojść do sedna. Telefon kapłana działał prawidłowo, szukano aż do chwili, kiedy sprawa wyjaśniła się całkowicie.
1: Chłopcy szli śladem kabla, bowiem tylko tak mogło być coś nie tak. Od plebanii oddali się jakieś 150 metrów, tam właśnie stał słup telefoniczny i kolejne zabudowanie. W pewnej chwili ekipa zorientowała się, że coś tych kabli za dużo. Okazało się, że od plebanii pociągnięty został na pirata jeszcze jeden kabel telefoniczny, który umożliwiał prowadzenie rozmów z aparatu nigdzie nie zarejestrowanego. Właśnie ten piracki telefon często ulegał uszkodzeniu. Ekipa kabel odcięła, zapakowała do samochodu i pojechała do domu.
0: Nie upłynęło wiele czasu, kiedy w firmie, gdzie pracowali fachowcy, rozdzwoniły się telefony pełne oburzenia na chamskie działania fachowców. Dzwonili oczywiście obrońcy wartości chrześcijańskich. Poinformowano ich w związku z tym, że jeśli klient zapłaci jakieś 30 baniek rachunku, który nigdy nie został uregulowany, to może ubiegać się o przyznanie abonamentu. Po tym protesty ucichły.
1: Jesteśmy pełni podziwu dla postawy fachowców. Nareszcie ktoś potraktował stan duchowny tak, jak na to zasługuje, czyli na równi z innymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym kraju panowie w czarnych sukienkach uzurpują i uzurpować będą sobie posiadanie monopolu na prawdę, uczciwość i sprawiedliwość. Choć oczywiście jest zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o telefon, to proponuję im dodatkowo opodatkować parafian.
0: Grubo, nie? No, no powiem, 93 rok.
1: Ciągnąć sobie na lewo.
0: To jedno, ale chodzi mi o ton i tą śmiałość artykuł wobec księży, tak?
1: Tak, no myślę, to już chyba był ten okres, gdzie się zaczynał ten podział.
0: Tak, ja myślę, że
1: już troszkę przeżyto ten PRL. No przecież zaraz chwilę SLD doszło do władzy.
0: Tak, ja myślę, że te wpływy lewicowe w przeglądzie wtedy były dosyć mocne.
1: To raz, a dwa, że właśnie no, gdzieś społeczeństwo też dostrzegło, że Solidarność, która przecież związana była też mocno z Kościołem, no to zaczęto dostrzegać, że to nie zawsze jest dobre właśnie takie wpływy Kościoła.
0: Ale tu pojawia się on cały na biało.
1: A propos.
0: Tak. Jarosław Kaczyński odwiedził Konin. Polsko, czas na zmiany. Z tym hasłem objeżdża kraj prezes Zarządu Głównego Porozumienia Centrum Jarosław Kaczyński. 17 czerwca gościł w Koninie na otwarte spotkanie w sali Urzędu Miejskiego. Przyszło około 170 osób, ładnie policzono. No i może poczytajmy posłuchamy sobie trochę, co tam wcześniej Kaczyński odpowiada na pytania, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Stwierdził m.in., że uznaje drogę ku gospodarce rynkowej i stabilnej demokracji za słuszną. Zdaniem prezesa PC obecna polityka realizowana przez rząd Hanny Suchockiej wymaga zasadniczej korekty. Kaczyński, podając przykład drogich restauracji, w których zazwyczaj nie brakuje klientów, i restauracji średniej klasy świecących pustkami, wskazał na fakt wytworzenia się w Polsce wąskiej grupy ludzi bardzo bogatych. Grupa ta często żyje ponad stan, w przeciwieństwie do większości społeczeństwa, której trudno związać koniec z końcem. Zdaniem prezesa PC elita nowobogackich składa się przede wszystkim z przedstawicieli nomenklatury komunistycznej, do których dołączyły pewne osoby z kręgów Solidarności.
1: W ten sposób powstał w Polsce układ przypominający strukturę krajów latynoamerykańskich. Głównymi barierami zmian są m.in. system bankowy, który nadal są równi i równiejsi, mający ułatwiony dostęp do kredytów, oraz niewydolny, dziurawy system podatkowy i celny. Budżet państwa stracił na przykład biliony złotych z powodu nieściągniętych opłat za alkohol i papierosy sprowadzane z zagranicy.
0: Zapytany, jak odbiera nazwanie przez czołowego publicystę Gazety Wyborczej uczestników legalnej, zgodnej z prawem manifestacji w rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego, agresywnym motłochem, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że Ernest Skalski jest przedstawicielem tej formacji, która uważa, że ma monopol na prawdę, natomiast inni to po prostu motłoch, który nie ma prawa do własnego zdania. No dobrze, to jeszcze o agenturalności Lecha Wałęsy, no to wiadomo, co tam mogło się pojawić, co mógł powiedzieć Jarosław Kaczyński i co sądzisz o tej wizycie?
1: No to już można widzieć, można właśnie te początki narracji, którą Jarosław Kaczyński przez kolejne lata uprawiał o właśnie układzie, który rządzi krajem.
0: No tak. I tutaj oczywiście nie politykujemy, tylko zostawiamy to do interpretacji czy przypomnienia, może reinterpretacji naszym słuchaczom. Dobrze, chwileczka nam jeszcze została. To może tutaj taka krótka notka, że będzie basen.
1: Wielomiesięczne zabiegi Marka Waszkowiaka, prezydenta Konina, o rozpoczęcie budowy basenu przy szkole podstawowej nr 14 bliskie są ziszczenia.
0: Tak, no i w zasadzie taka notka, że będzie basen przy szkole 14. Jak wiemy, to się wydarzyło i faktycznie pływalnia, teraz w zasadzie jedyna czynna w Koninie w tym momencie, tak funkcjonuje jak najlepiej. Ale jeszcze chciałem wspomnieć tutaj o tym, co wydarzyło się w Dobrej. Do niezłych jaj doszło w Dobrej. Na początku czerwca w tej pięknej miejscowości miała odbyć się sesja Rady Gminy. Niestety nic z tego nie wyszło, bo na 20 radnych na salę dotarło tylko kilku. Reszta ponoć tyrała w polu.
1: No, takie były czasy.
0: Takie
1: dobra
0: były czasy.
1: Gmina rolnicza, no to rolnik nie ma wyboru. Musi żniwo odrobić.
0: Dzisiaj to by można było tak nawet zdalnie, nie? Z jakąś słuchawką w uchu. Tutaj, wiesz...
1: Tutaj kombajna, tutaj
0: kombajna, tutaj, a tutaj obraduje i gdzieś przez jakiegoś Zooma, czy w
1: ale
0: sumie tak jak
1: było... Ale wakacje nie ma sensu zazwyczaj, nie? Nawet, co prawda, w Koninie, które...
0: Ale to czerwiec
1: nie
0: jeszcze, więc czerwiec,
1: no. To jeszcze, no to już tak się już zaczyna,
0: no. No więc tak, no są rzeczy ważne i ważniejsze. Bardzo dziękujemy za dziś. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
1: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: I do usłyszenia, to była Retroprasówka.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
6: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
7: Mateusz Krzesiński, witam. Historia Konina, więc przy mnie oczywiście pan Piotr Rybczyński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Powracamy do tematu, który kontynuowaliśmy m.in. przed tygodniem. Szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek mamy na tapecie, już drugą jego połowę. No i tutaj pojawiło się takie hasło, że produktem, który miał dać tę szansę, jedną z tych szans, był alkohol.
8: No tak, w skali regionu, czy dużej i części dużych majątków ziemskich, my dzisiaj już właściwie, no, jest jeszcze Gosławice dobra i stojąca tam zabudowania dawnej gorzelni. Oczywiście później przebudowywanej, ale to jest właśnie ten proces. W Rzychlinie już niewiele co zostało, w tej najbliższej, ja mówię, okolicy, no ale w wielu majątkach były takie gorzelnie. Zresztą o różnej wielkości i także o różnym jak gdyby stopniu technicznego zaawansowania. Natomiast no, oczywiście można by powiedzieć, jakie to miało przełożenie dla miasta. No oczywiście właśnie to, że zaczęły powstawać te gorzelnie, spowodowało, że pojawiło się zapotrzebowanie na pewne urządzenia. Z reguły to były część wykonywane z miedzi wówczas, czyli na urządzenia, na konieczność ich napraw, konserwacji. No i to oczywiście się przełożyło, że takie zakłady w Koninie powstały. Ale zanim o nich szczegółowo powiem, no to oczywiście, jak już wspomniałem, ta chęć zwiększenia dochodowości, a obniżenia kosztów, no to właśnie zainteresowanie maszynami, narzędziami często, ale także maszynami rolniczymi, które się wtedy pojawiają. Zresztą to zainteresowanie z czasem wykazują także gospodarstwa chłopskie, no bo stają się coraz popularniejsze, no chociażby sieczkarnie, samoprzyrządowanie, czyli kieratami, a to wymagało odlewów, więc generalnie rzecz mówiąc, wytwarzył się no, pewien rynek, w którym starano starano się sprostać, więc jeżeli mówimy o tym pewnych takich, tej drugiej fazie próby pewnego uprzemysłowienia konina, no to możemy wyróżnić dwie branże. Właśnie tą metalurgiczną i także konsekwencje całego tegoż procesu, a mianowicie no, formę przemysłu rolno-spożywczego, no bo produkcja powodowała, że pojawiła się tendencja do przetwarzania pewnych produktów. To już było w XIX wieku, oczywiście w pierwszej połowie, bo wytworzył się taki boom na oświadczenie usług w zakresie przemiału zboża. No, zresztą z tego żyli trochę kupcy konińscy, bo to też dodatkowo napędzało gospodarkę, bo no, wystarczyło prawda, zakupić zboże, dokonać jego przemiału, uzyskać mąkę. No i to już był produkt, który można było próbować z konina wywieźć. Wróć to na rynek kaliski, czy później na rynek łódzki, bo to jest okres no właśnie powstawania całej aglomeracji, Łodzi i całej aglomeracji, która się stała także no, takim rynkiem docelowym do wielu produktów z naszego regionu, także spożywczych. Oczywiście to później okazało się coraz bardziej trudne, ale o tym powiem dlaczego, aczkolwiek no, tylko mogę wspomnieć, że oczywiście w tym handlu, wymianie, wszystko sprowadzało się do jeszcze kosztów transportu. No i tu kładzie się jak gdyby na historii konina to, co się zdarzyło w drugiej połowie XIX wieku, a mianowicie to, że konin nie dorobił się połączenia kolejowego, co musiało jak gdyby no, właściwie stłamsić te możliwości rozwoju gospodarczego, bo to nie jest przypadek, że generalnie to właśnie kolej, pojawienie się kolei żelaznej było tym czynnikiem napędzającym po prostu rozwój przemysłu. No, no oczywiście, bo kolej to maszyna parowa napędzała transport, no napędzała także maszyny w fabrykach, tak, czasem statki, więc to wszystko jak gdyby no, było właśnie tym elementem rozwoju przemysłowego. W każdym razie z tych ogólnych pewnych takich rzeczy, które się pojawiają, no to mamy właśnie w przypadku tego przemysłu rolno-spożywczego. Zaczynano skromnie, przede wszystkim właśnie od tego przemiału i to w najbardziej takiej prostej formie, prostej, no, znanej, bo już przed od wieków, a mianowicie wiatraków. W koninie zawsze było parę wiatraków. Ich liczba już w połowie XIX wieku przekraczała 10. Później w ogóle wzrastała. W drugiej połowie było tam. Ta liczba jest w ogóle dość trudna do uchwycenia, bo oczywiście to się ciągle zmieniało. Ale był taki rejon miasta, to znaczy poza Zwartą Zabudową. Dzisiaj to jest rejon osiedla Zmełki. Tam została nawet jedna ulica wiatraczna, która nawiązuje do tej dawnej tradycji.
9: No to tak na górce.
8: No tak, bo to było właśnie, tam to były wtedy pola, niezabudowany obszar, więc tam po prostu stały te rozciągnięte na pewnej przestrzeni te wiatraki. Z czasem oczywiście one się wykruszyły. Ja jeszcze z lat młodzień pamiętam ten ostatni tam wiatrak. Notabene zresztą w ostatniej fazie jego istnienia to był wiatrak, była jego konstrukcja, ale już bez właściwie śmigieł, ponieważ był napędzany już silnikiem elektrycznym, tak? Więc taki zmodernizowany wiatrak, ale to był ten wiatrak, który tam no, pamiętam, tak on właściwie tak funkcjonował. No dzisiaj po wiatrakach nic nie zostało, została tylko ulica wiatraczna, ale tych wiatraków tam było sporo. Zresztą w przypadku wiatraków, o tym może jeszcze powiem, ponieważ z wiatrakami był ten problem, że w pewnym momencie już pod koniec, właściwie na przełomie XIX i XX wieku doszło do swoistej wojny, ponieważ wojny takiej gospodarczej w tej branży związanej z przemiałem zboża, ponieważ rzeczywiście wiatraki znalazły bardzo silną konkurencję. Pojawiły się młyny parowe, motorowe i takie w Koninie też zaczęły powstawać. No i oczywiście te młyny w naturalny sposób wypierały te dawne, tradycyjne wiatraki, co zresztą doprowadziło do sytuacji bez precedensu, do zabójstwa właściciela konińskiego, czyli największego i pierwszego konińskiego młyna parowego, ale o tym będzie być może jeszcze okazja powiedzieć. Więc mamy to oczywiście z tą historią przemysłu rolno-spożywczego, tak to określmy, czy przetwórczego, no to z czasem powstają także olejarnie, one wyrastają, to znaczy tego typu zakłady były już i wcześniej w mieście, ale na zasadzie jak gdyby no, niewielkiej skali warsztatów rzemieślniczych. One później starają się to zwiększać swoją produkcję, jednym się to udaje, drugim nie, ale i olejarnie, większa olejarnia też w mieście powstaje. Mieściła się całkiem niedaleko stąd, czyli w miejscu, w którym jesteśmy od budynku, od siedziby archiwum. Do tego przemysłu przetwórczego jeszcze powrócimy. Natomiast oczywiście ja wspomniałem o tym pierwszym, chyba w pewnym sensie może najważniejszej kwestii, to właśnie tym czynniku, który doprowadził do powstania w Koninie no, rodzaju przemysłu metalurgicznego. Oczywiście przemysłu znowu na tamtą skalę, bo zaczynano od właściwie manufaktur i problem właśnie tego konińskiego przemysłu, który rodził się w tej dobie popowstaniowej i trwał do 1914 roku, no było to, że w gruncie rzeczy nie udało się żadnemu z tych kilku zakładów przejść na poziom faktycznie produkcji fabrycznej, przemysłowej, tak, tylko przemysłowej. One pozostały trochę na zasadzie niestety manufaktury, aczkolwiek oczywiście technicznie coraz bardziej także się rozwijającej. No oczywiście jak mówimy o tym przemyśle metalurgicznym, no to od razu pojawia się, czy powszechnie znana fabryka maszyn i narzędzi Odlewnia Żeliwa, ona się nazwa też i tam trochę zmieniała, należąca do Edwarda Raymonda, który ją założył, a później do jego syna Ludwika Raymonda. Ale to nie był jedyny zakład tego typu, bo powstają także jeszcze dwie mniejsze właściwie zakłady, fabryczki, tak jak to wówczas je nazywano. Oskara Krozego przy ulicy Dąbrowskiej. No i no tutaj właściwie też już nic nie pozostało, tylko dawny budynek, mocno przebudowany, który się w tym miejscu znajduje. No i fabryki braci Zander przy ulicy, na obecnej ulicy Słowackiego, obrońców Westerplatte i Zofii Urbanowskiej, bo ten zakład mieścił się w tym, jak gdyby w tej części miasta, no, gdzie się jest tą bloki, jest parking, tak, na tym miejscu. No, ten zakład później jest bardziej znany gdzieś tam w tradycji, bo ona przetrwała. Później to była fabryka Skarbka, a w końcu fabryka Włodarczyka. Tak? Pod tymi nazwami oni funkcjonują. Podobnie zresztą jak ten zakład dla odmiany Oskara Krozego. Później właścicielem został Hugo Zaremba, później jego spadkobiercy, no bo oczywiście się przez kilkadziesięcioleci ten stan własnościowy też w jakiś tam sposób zmieniał. Przy czym fabryka, ten zakład Oskara Krozego, później Zaremby, on też próbował, jak gdyby, chociaż na początku wszystkie z nich jak gdyby troszeczkę konkurowały między sobą, ale później znajdowały swoją niszę, że o ile Raymond to faktycznie maszyny rolnicze, tak, wiarnie, sieczkarnie, zgrabiarki, różne rzeczy, które dużą paletę oferował różnych rzeczy. Ze sprzedażą było czasami jednostkowo, tylko niektóry asortyment był większy. To tyle Oskar Kozy i Hugo Zaremba się troszeczkę nastawili na produkcję chociażby pomp, a później pewnych elementów właśnie takiej infrastruktury, chociażby do infrastruktury technicznej dla gorzelni. Tak jak z czasem powstał zakład Ropolewskiego, który już zupełnie był właściwie wyrobów miedzianych, tak, czyli typowy, związane właśnie z tymi gorzelniami. Każdy z tych zakładów miał swoją własną historię, ale korzystał właśnie z tego pewnego ożywienia gospodarczego i rynku, tak? Temu towarzyszył oczywiście także rozwój handlu, bo był taki boom związany przez kilka lat, związany z eksportem, masowym eksportem zboża z naszego regionu, w którym to Konin odgrywał sporą rolę. No ale myślę, że o tym aspektach powiemy już w następnej audycji.
7: Ja bardzo dziękuję za dziś. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Koniński Historyk.
8: Dziękuję, do widzenia.
7: Czyli za nami audycja Historia Konina, kolejna za tydzień. Mateusz Krzesiński także mówię. Do usłyszenia.
6: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
7: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszamy. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Konińskim Muzeum, oczywiście w Konińskich Gosławicach, na wystawie zatytułowanej 200-lecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara. Jest przy mnie kurator tej wystawy Jakub Ordon. Cześć, witam.
9: Bardzo miło, witam wszystkich.
7: No i tak, od czego tutaj zacząć? Jak jesteśmy na wystawie, to rzecz jasna będziemy zwiedzali. Na początek właśnie to słowo, początki protestantyzmu. Jest taka tablica, gdzie domyślam się skrótowo, ale obrazowo wyjaśnione jest, skąd w ogóle protestantyzm się wziął.
9: No musieliśmy to jakoś osadzić w czasie i przestrzeni i parę słów musiało się pojawić o tych początkach. I może zaczniemy. Jak początki, to od początku. To jest tak naprawdę, mówimy o XVI wieku, o Europie, o tych zmianach, które zachodziły w Europie Zachodniej, zarówno pod względem społecznym, politycznym, religijnym. W tym czasie, na początku tego XVI wieku, narasta duża krytyka Kościoła Zachodniego, związana ze sprzedażą odpustów. To się wielu intelektualistom nie podoba i to jest dyskutowane w tamtym czasie. Różne myśli, różne prądy się pojawiają. Pamiętajmy o tym, że te prądy się rozpowszechniają, bo to mówimy też o czasie, kiedy tak naprawdę jest upowszechniony druk, Jan Gutenberg, jego wynalazek. I te prądy bardzo szybko rozchodzą się po całej Europie. Przyjmuje się w ogóle w historiografii, że takim początkiem tego protestantyzmu jest właśnie wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze. Na obrazach często jest przedstawiany to tak zawsze obrazowo, że on tak te swoje 95 tez przybija do katedry w Wittenberdze. I tak się przyjmuje, że właśnie 1517 rok to jest początek, symboliczny początek reformacji.
7: Martin Luther wcześniej był księdzem katolickim, tak?
9: Tak. Jakby to też jest ciekawa sprawa, że jakby samo wystąpienie Marcina Lutra to nie było odejście od Kościoła, to było jakby samo wezwanie do zmian, do dyskusji, podjęcia dyskusji o tym, jak powinien Kościół wyglądać, jakby wrócić do korzeni wiary, do czytania tekstów biblijnych, jakby otwierał dyskusję. Później jakby okazało się, że jego wystąpienie okazało się, że tak naprawdę jest to, tak naprawdę wychodzimy od dyskusji, wchodzimy do dyskusji o naturę zbawienia, o autorytet Kościoła, o przewodniczenie papieża, o rolę jednostki w relacji z Bogiem. No jakby to poszło w inną stronę. Sami protestanci tutaj na naszym terenie, na ziemi konińskiej, no można powiedzieć, że datowani są od samego początku reformacji. Te idee reformacyjne bardzo ochoczo były przyjmowane przez szlachtę w ogóle w naszej pierwszej Rzeczpospolitej i także w regionie konińskim. Chłopstwo i mieszczaństwo już w mniejszym zakresie. I tak naprawdę wiemy dobrze, że tutaj na naszym terenie były notowane kilka zborów braci czeskich, to taki jest jeden z odłamów husytyzmu, było ich kilka, 7 lub 8, tak trafiłem w literaturze. One później z czasem połączyły się z wyznaniem ewangelicko-reformowanym. Warto też wspomnieć o jednym człowieku, myślę, że w Koninie trochę mało znany, trochę zapomniany, to ksiądz Stanisław Lutomirski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja. Człowiek, no szlachcic, z pochodzenia szlachcic, człowiek dobrze wykształcony, bo uczył się i w Krakowie, ale także i w Wittenberdze. No właśnie w tej Wittenberdze, w której pewnie tam jakieś te idee, natrafił na te idee, jakoś zaszczepiły się w nim. Później po tych wojażach, po tej edukacji w krajach zachodnich, wrócił tutaj do Konina, został proboszczem kościoła świętego Bartłomieja i zaczął wprowadzać te idee reformacyjne tutaj na naszym terenie, między innymi komunię pod dwiema postaciami. Stworzył także takie swoje dzieło, właśnie tutaj mamy też pokazane na wystawie stronę tytułową, jego Confessio, to jest wyznania wiary chrześcijańskiej, stronę tytułową, dzieła, które tak naprawdę też wyłożył swoje rozumienie właśnie tych prawd wiary.
10: I tu jesteśmy, tylko dopowiem, w połowie XVI wieku.
9: Tak, cały czas połowa XVI wieku. On to tak naprawdę wydał w latach 50. XVI wieku. Bardzo szybko został ekskomunikowany i pozbawiony urzędu i musiał opuścić Konin. Także warto też o tym człowieku pamiętać, no bo też jakby na naszym tutaj podwórku konińskim, no taki ważny intelektualista. Jakby inny zakres, inna skala, ale no też intelektualista.
10: To przechodzimy teraz do kalendarium. Tak, tutaj mamy portret Marcina Lutra, a poniżej kalendarium, które zaczyna się datą 1818, a kończy datą 2003.
9: No właśnie, także nie chcieliśmy też, żeby tego tekstu było dużo, bo tak naprawdę no 200 lat, no to jest, musieliśmy to podać w dużej pigułce. 1818 rok, taki dokument znalazłem właśnie w archiwum państwowym tutaj u nas w Koninie, który mówi o początkach parafii konińskiej. Ale żeby mówić o parafii konińskiej, musimy powiedzieć w ogóle, skąd się w ogóle ci protestanci tutaj znaleźli. Luteranie czy ewangelicy reformowani. Pamiętajmy o tym, że w końcówce pierwszej RP, jeszcze przed rozbiorami, oni bardzo chętnie byli tutaj ściągani przez polską szlachtę. Po prostu no, brakowało osadników, po prostu ludzi, którzy będą uprawiać ziemię.
10: Poza tym znali się doskonale na tym fachu, wprowadzali innowacje.
9: No to właśnie to przede wszystkim, jakby przynosili swoje metody gospodarzenia z zachodu i tutaj zaszczepiali na naszym terenie. Bardzo często dostawali takie kawałki ziemi, które po prostu musieli na początku przystosować jakby pod uprawę. Bardzo często musieli, nie wiem, no musieli wyrąbać kawał lasu albo osuszyć bagna. Oni mieli wiedzę, mieli technologię, wiedzieli, jak to zrobić i po prostu tutaj bardzo często szlachta ich ściągała, no bo też chodziło o to, żeby tej ziemi uprawnej było jak najwięcej. Oni bardzo często, tak jak już wspominałem, rekrutowali się z krajów niemieckich, bardzo często właśnie ze Saksonii, ze Śląska, z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z Pomorza i przybywali tutaj na nasze tereny, przynosili swoje doświadczenia, swoje zwyczaje, swoją organizację pracy, ale także i przynosili swoje wyznanie, czyli przynosili właśnie tą wiarę luterańską. Już pod koniec XVIII wieku, na początku XIX wieku, no musiało być już tylu, to już musiała być na tyle liczna społeczność, że po prostu zaczęli myśleć o tym, żeby się w pewien sposób zorganizować i stworzyć tutaj parafię. Parafia to zawsze jest wydatek, to trzeba tutaj tak naprawdę zainstalować pastora, wyłożyć pieniądze na tą parafię, to zawsze są jakieś koszta. Tak jak wspominałem wcześniej, w archiwum znalazłem pierwszy dokument z 1818 roku, kiedy to konińscy ewangelicy wystosowali list do monarchy, do cara rosyjskiego, taką prośbę o zgodę na wybudowanie kościoła na Górze Zamkowej. Wiemy, że właśnie pierwsze pomysły były takie, żeby właśnie tam pobudować kościół. No to dzisiejsze okolice Placu Zamkowego, gdzieś w tych okolicach. No i znalazłem ten dokument, że właśnie tam pod tym dokumentem podpisali się między innymi tacy panowie jak Christian Weichert, Lempke, Werner Schmerkel czy Ginter. 1818 rok, chociaż już w literaturze też natrafiłem na informację, że już w czasach księstwa warszawskiego już były pierwsze próby, ale potwierdzone dokumenty to mamy 1818 rok.
10: Zdaje się, że chyba też rzemieślnicy, tak, zaczęli pojawiać się na początku XIX wieku niemieccy. To było związane z sukiennictwem chyba.
9: Tak, tak, ale sukiennictwo to troszeczkę później.
10: Jeszcze później, okej.
9: Troszeczkę późniejszy czas, to też o tym pisał, jeśli dobrze pamiętam, pan Piotr Rybczyński o sukiennictwie konińskim. Tutaj bardzo prężnie się tutaj rozwijało. Wróćmy do tych protestantów. 1818 rok, wystosowanie dokumentu do monarchy. No i oczywiście władze też muszą się zorientować, czy w ogóle ta społeczność będzie w stanie utrzymać tego pastora, czy będą mieli w ogóle środki na utrzymanie parafii, na ewentualną budowę kościoła. No i poproszono o to, aby stworzyć jakiś kosztorys, ilość, spisać tych wszystkich parafian. No i okazuje się, że temat na jakieś parę lat umarł. Powrócił w 1820 roku, w czerwcu, kiedy to wierni tutaj z naszych terenów wystosowali pismo do władz miasta o sprzedanie im drewnianego kościółka Świętego Ducha. No gdzie ten kościółek stał? No jak Świętego Ducha, no to na pewnie gdzieś w okolicach ronda Świętego Ducha. To jest jakby związane z tym. Na starych mapach znalazłem, że bezpośrednio na rondzie, tam gdzie dzisiaj mamy rondo, to bezpośrednio tam stał drewniany kościółek. Kościółek już zaniedbany, zniszczony, już w dużej mierze w ruinie. I zdecydowano się sprzedać ten kościółek, bo w tych okolicach miała przebiegać nowa trasa, miała być wytyczona droga z koła na Konin i ten kościółek w pewien sposób kolidował. On miał być rozebrany, to drewno, bo oczywiście kościół, no to też nawet ten materiał budowlany, to też jest jakiś pieniądz. Ten materiał miał być sprzedany, zlicytowany i później te pieniądze miały być wykorzystane. Jeśli dobrze pamiętam, te pieniądze później poszły na ogrodzenie cmentarza. Ale to już nie chcę na 100% mówić, musiałbym jeszcze raz sprawdzić w dokumentach. Licytacyjnie sprzedano ten kościółek, materiały sprzedano, wylicytowano wszystko. Ale sprawa w pewien sposób umarła, bo dogadano się tak, że miał być sprzedany ten kościółek. Ostatecznie okazało się, że kościółek, który miał być w ruinie, służył ewangelikom do lat 50. Także to też okazuje się, że nie był w takiej ruinie, jak z dokumentów to wynika. Wiemy dokładnie, że później luteranie konińscy zakupili też niewielki ogródek szpitalny o powierzchni ówczesnej 290 prętów, który w przyszłości był przewidziany na budowę kościoła. No dzisiaj na tym terenie stoi właśnie kościół Świętego Ducha, kościół parafii ewangelicko-zbóstkiej w Koninie. Co ciekawe, w tych latach 20. Te starania o budowę, o erygowanie, o powstanie parafii trafiły na opór. Co ciekawe, opór parafii w Żychlinie. To jest bardzo ciekawa sprawa, no bo do tej pory, do czasu, kiedy nie było jeszcze parafii, tymi luteranami opiekowała się właśnie wspólnota w Żychlinie. Miała ona ich pod swoją opieką. Ewentualne powstanie parafii konińskiej wiązało się z tym, że ci luteranie, którzy do tej pory byli pod opieką parafii w Żychlinie, odchodzili od tej parafii, czyli jakby parafia żychlińska się umniejszała, no i także też odpływały pewne pieniądze. To też jakby tutaj kwestie finansowe wchodziły w grę. Tu były pewne tarcia z tą parafią rzychlińską. Ostatecznie już, żeby dochodzić do końca, jakby złamano ten opór. W 1826 roku latem zostaje tutaj zainstalowany pierwszy pastor. Znamy jego nazwisko, Johann August Kegler. Tutaj jest zainstalowany, ale oficjalne potwierdzenie w dokumentach to już jest rok później. Wiemy, w 1827 roku oficjalnym dokumentem Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydała taki reskrypt, który faktycznie powoływał parafię tutaj konińską. I co ciekawe, w tych pod koniec lat 20. XIX wieku wiemy, że tych parafian, tutaj parafia konińska obejmowała około 2,5 tysiąca wiernych, a w samym mieście było około 500 wiernych.
10: Okej, okay. I została nam jeszcze mała minutka naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jeszcze powrócimy tutaj na wystawę w kolejnych odcinkach audycji Skarby Muzeum. To może tak pokrótce powiemy, co w tych następnych, czy w następnym odcinku, tak jak w serialu. Zapowiedzmy, co się wydarzy, o czym będziesz opowiadał.
9: Okej, okay, no to w takim razie opowiem o tych takich znanych, sławnych, można powiedzieć prominentnych ewangelikach. Taka nam tutaj koncepcja przyświecała, abyśmy pokazali i trochę zerwali z tym takim łączeniem Ewangelii, kto Niemiec. Jakby chcieliśmy zerwać trochę z takim skrótowym myśleniem i chcieliśmy pokazać to, że bardzo wielu ewangelików konińskich było bardzo gorącymi patriotami polskimi. I tutaj na wystawie w przyszłym odcinku sobie omówimy parę tych paru znanych ewangelików konińskich.
10: Tak, usłyszymy się ponownie w ramach audycji Skarby Muzeum za tydzień. Zwiedzamy wystawę czasową zatytułowaną Dwustulecie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara, a opowiada o niej jej kurator Jakub Ordon. Dzięki Ci wielkie za to spotkanie.
9: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
10: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
6: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
10: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Sportowy Konin. Dzisiaj o dyscyplinie sportu, która bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce i na całym świecie, a w Koninie jeszcze nie mieliśmy miejsca, w którym moglibyśmy tę dyscyplinę uprawiać. To się zmieniło w ostatnią środę. Na kortach tenisowych TKKF przy ulicy Sosnowej w Koninie otwarto pierwszy koniński kort do padla. Na uroczystości byli m.in. oficjele, byli przedstawiciele konińskiego świata sportowego, głównie tenisowego, ale był też niegdyś reprezentujący barwy Kurnika Konin w latach 90. No a potem znany w całej Polsce piłkarz, reprezentant Polski Artur Wichniarek, który jak się okazało jest wielkim sympatykiem padla. Rozmawiałem z nim tuż po otwarciu kortu. Posłuchajmy. Artur Wichniarek, wielki powrót do Konina po 30 latach, nie w korkach, a z rakietą padlową w ręku. Dlaczego tak to się dzisiaj zadziało?
11: No, dzień dobry w ogóle Państwu, witam wszystkich mieszkańców Konina i okolic. Tak jak mówiłem tu już na korcie, wiąże mnie z Koninem cały czas sentyment. No a dlaczego nie korki, tylko rakieta padlowa, bo no to już nie te lata, ja już mam 49 lat. Faktycznie piłka nożna, spać nie można, tak się mówi, ale mi już do końca satysfakcji nie sprawia, będąc na boisku. Satysfakcję mi sprawia mówienie o piłce nożnej, ale już nie do końca granie. A ja w czasie kariery grałem sobie tak amatorsko w tenisa. To był taki sport, który lubiłem robić w czasie moich wolnych dni czy czasu urlopowego. No i w którymś momencie przyszedł taki pomysł zagrania raz czy drugi raz padla. Jak powiedzieć...
10: Gdzie to się wydarzyło?
11: To się wydarzyło w Warszawie. Mój przyjaciel Iw zaprosił mnie na padla, bo nie mieli czwartego. O, tak bym to powiedział, jak to się kiedyś mówiło, że ten, który nie umie grać, to do bramki. No to jak nie mieli czwartego, to zadzwoni do mnie. No więc on wiedział, Iw, że ja gram w tenisa, a od tenisa do padla nie jest aż tak daleko. No i faktycznie spodobało mi się to od samego początku. No i tak zostało. Już teraz nie gram w tenisa prawie w ogóle. A już w ogóle nie gram, przestałem grać jak z Marcinem Kurzawą, który tutaj jest główną postacią, która dała ten możliwość jakby otworzenia pierwszego kortu padlowego w Koninie. No ja grałem u niego w domu z nim w tenisa i pogonił mnie naprawdę tak dosyć mocno po korcie, to stwierdziłem, że już muszę przestać. Muszę skończyć, bo to już nie, pomału nie jest mój sport. I ten padel został i naprawdę to jest świetny, świetny sport dla każdego. Naprawdę nie ma wymówki, że ktoś ma tyle lat albo ktoś nie gra, nie lubi. Nie, to jest naprawdę świetny sport, który ma w sobie taki, no, żyłkę rywalizacji, ale też taki, bym powiedział, czynnik ludzki, typu, że spotykamy się przed, towarzyski, zagramy, rywalizacja, ale potem wspólna kawa, wspólny obiad, wspólna kolacja.
12: Faktycznie ten próg wejścia jest no, na tyle niski w porównaniu do tenisa, że można, tak jak to dzisiaj było mówione, po prostu chwycić za rakietę, wejść i zacząć grać.
11: To znaczy, myślę, że każdy sport ma swoje zasady. Te zasady trzeba znać i te zasady w padlu są istotne. Tak, bo mamy tutaj, bym powiedział, trochę pomieszania padla i squasha, bo mamy prawie podobne boisko jak do tenisa, ale mamy z kolei ściany szklane jak w padlu, jak w squashu. No więc to jest takie pomieszanie i najlepiej byłoby, gdyby zaczynać, będąc już zawodnikiem grającym trochę w tenisa i próbującym squasha, i wtedy w padlu jest ok. Ale jak w każdym sporcie, trzeba mieć po prostu chęć i ochotę i nie zrażać się po pierwszych niepowodzeniach, a one na pewno będą.
12: Trochę inna jest sytuacja w momencie serwisu. Tutaj łatwiej zaserwować, tak żeby ta gra toczyła się płynnie.
11: Tak, tu jest zdecydowanie łatwiej zaserwować w porównaniu do tenisa, bo tutaj nie serwujemy z nad głowy, tylko serwujemy z piłki, która się odbija od kortu nie wyżej niż biodro. Prawda? I wtedy zagrywamy na przeciwległą stronę kortu, są zaznaczone tak zwane karo serwisowe i tutaj trzeba trafić, ale uważać trzeba, żeby kozioł i po tym koźle piłka nie odbiła się od kraty oddzielającej, prawda? Bo widzimy, że mamy pół kortu w kratach, a pół kortu w szybie. Piłka może się po serwisie odbić od kortu, musi, i trafić może w szybę, bo to jest dozwolone, a nie może trafić w kratę.
12: Od szyby może się odbić, potem jeszcze raz od ziemi, tak?
11: Nie.
12: Nie, już nie.
11: Piłka może się tylko raz odbić od kortu i ona musi się odbić od kortu, zanim odbije się od szyby albo od kraty. Ona nie może po naszym uderzeniu odbić się bezpośrednio o kratę albo o szybę, bo to jest strata punktu. Ona może się poodbijać kilka razy od szyb, ale tylko raz od kortu i to przed uderzeniem w kratę albo szybę.
12: Okej. Okay. To jeszcze o rakiecie dwa słowa, bo trzymają pan cały czas w ręku. Ona też różni się znacznie od tej tenisowej.
11: Jak pan widzi, jest kolorystycznie, dobrałem sobie.
12: Potwierdzam.
11: Do ubioru, w którym przyszedłem, ale będę grał w innym. Ona jest inna niż rakieta do tenisa, niż rakieta do ping-ponga na przykład, czy do squasha. Ona jest z takimi dziurkami, ale chociaż nie wszystkie są też dziurkami. I tu piłki są, wyglądają jak tenisowe, ale są one trochę inne. One się inaczej odbijają. One nie odbijają się tak wysoko jak piłka do tenisa. Tak więc one są w miarę lekkie, mają na końcu taki sznureczek, który trzeba założyć sobie na nadgarstek, bo nieraz zdarza się, że rakieta po jakimś uderzeniu jest w stanie wypaść z ręki, no i dobrze by było, żeby nie trafiła w partnera po tej samej stronie kortu, a już najgorzej jak trafi przeciwnika, bo można by pomyśleć, że chciał zespół przeciwny wygrać trochę inaczej.
12: Okej. Okay. Dla kogo jest to sport? No domyślam się, że odpowiedź będzie właśnie taka.
11: Myślę, że dla każdego, który chce się poruszać, chce wyjść z domu, chce spotkać się ze znajomymi, przyjaciółmi, po prostu zrobić coś dla siebie, dla swojego organizmu, bo naprawdę oczywiście jest ważne, żeby dobrać sobie zespół i zawodników tak, żeby był to podobny poziom, bo nikogo nie będzie cieszyła gra z zawodnikiem, który jest dużo lepszy, bo to się nie pogra, padla, prawda? Tak więc to jest ważne, żeby grupa przyjaciół w miarę zaczęła w tym samym czasie i była na podobnym poziomie, bo wtedy naprawdę to jest super sport.
12: I na koniec, jeszcze króciutko, to już było też powiedziane wobec wszystkich do mikrofonu. Jak po tych 30 latach wspomina pan Konin?
11: No nigdy nie przypuszczałem, że wtedy przychodząc jako 17-latek, 18-latek do Konina, że będę miał tyle szczęścia, że spotkam na mojej drodze w Koninie Wojtka Łazarka, który wtedy był trenerem Górnika Konin, później Aluminium Konin, bo okazało się, że to był trener, który w kolejnym etapie mojej kariery, jak już przyszedłem do Widzewa i on przyszedł w momencie, kiedy Franciszek Smuda odszedł do Wisły Kraków, przyszedł Wojtek Łazarek i to on postawił na mnie, tak jak tu w Koninie, jako na napastnika, bo ja przed Koninem i przed Wojtkiem Łazarkiem byłem rzucany po wielu pozycjach w ofensywie, ale nie byłem takim stricte zawodnikiem strzelającym bramki. Bardziej zawodnikiem, który strzelił bramkę, ale też wypracowywał partnerom, a Wojtek Łazarek jakby zobaczył to, czego nie widziało wielu innych trenerów i stwierdził, że ja jestem, jak to on powiedział, napadziorem. No i przyszedł do tego Widzewa. Tu już zacząłem strzelać, bo byłem wypożyczony najpierw na kilkanaście tygodni do końca rundy jesiennej z roku 95, przepraszam, tak jest, czyli sezon 1995. No, można spojrzeć w encyklopedii, kiedy to było, a było to dawno temu. No i później jeszcze zimą faktycznie trener Łazarek dogadał się z Lechem, ale też i ze mną, na to, żebym został jeszcze na rundę wiosenną, bo walczyliśmy faktycznie o awans z Ekstraklasy, co ostatecznie się nie udało, ale ta wiosna w moim wykonaniu też nie była najgorsza i faktycznie spędziłem świetny tutaj czas. Wspominam Konin z taką, no może nie łezką w oku, ale bardzo, bardzo pozytywnie i tak jak mówię, no odchodziłem stąd, chyba to był koniec maja albo czerwiec roku 1996, czyli dokładnie 30 lat temu. Niesamowite.
12: Pamiętam, miałem 10 lat, byłem na meczach, widziałem. No i do dzisiaj my także w Koninie pana ciepło wspominamy. Dzięki wielkie za tę rozmowę.
11: Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam.
13: To był Artur Wichniarek, a teraz czas na konińskich sympatyków gry, do której używa się piłeczek i rakiety. Przedstawiciela zarządu TKKF Korty, Jacka Kuszyńskiego, z nim także rozmawiałem, posłuchajmy.
12: Kilka słów, jak wrażenia?
14: No nie wiem, no. Pierwszy raz widzę padla na żywo. Jeszcze nigdy nie grałem, także no, patrząc to, no, podoba mi się. Zobaczymy. Może kiedyś tam spróbuję.
12: Czyli jest szansa, że czasem się chwyci pan za rakietę padlawam, a nie tenisem?
14: No na pewno, tym bardziej, że grałem kiedyś tenisa stołowego i to widzę, że bardzo przypomina tenisa stołowego. Tym bardziej, że to jest rakieta krótka, krótkie przedłużenie ręki, także mi się wydaje, że będzie łatwiej. Dla tych, którzy podkręcają piłkę, lubią grać kombinacyjnie, to padel na pewno jest dyscypliną chyba taką bardziej specyficzną niż tenis ziemny.
12: A to, że może te szyby, że można o nie odbijać piłkę?
14: No to też fajnie, bo właściwie ta piłka jak gdyby nie ucieka i można grać dużo wymian, dużo więcej wymian niż tenisa ziemnego, bo ta szyba jest dodatkowo jak dodatkowy zawodnik. Także no, można się na pewno spocić więcej.
12: Mm-hmm. A to, że tylko w deblu można?
14: Znaczy nie, to nie jest tylko debel, to jest akurat boisko tylko do debla, bo są też do gry pojedyncze, mniejsze. A my jako stowarzyszenie zainwestowaliśmy w coś, gdzie będą grały cztery osoby. To na tym polega. We dwie zawsze można pograć dla zabawy, tak? Mm-hmm. A pojedyncze gry są węższe.
12: Z tego co wiem, to ta forma deblowa jest zdecydowanie bardziej wiodąca, jeżeli chodzi o wszelkie imprezy, które są gdzieś transmitowane, czy w ogóle korty, to tych szerszych jest dużo więcej w Polsce i na świecie.
14: No na pewno. Przynajmniej transmisje zawsze się widzi z debla, tak? No nie wiem, może dlatego, że taniej jest wtedy opłacić kort. Okay. To też jest argument jakiś ekonomiczny, tak? Także myślę, że z tego powodu my przynajmniej żeśmy zrobili debla, żeby naraz mogło grać cztery osoby, a nie tylko dwie. Bo wtedy ta kolejka czy rezerwacja tego kortu by była wydłużona i ciężka później. Nie?
12: Spodziewacie się dużej popularności?
14: No, prezes Marcin przekonuje, że tak. Ja nie wiem, no zobaczymy.
12: A tutaj już były snute plany budowy kolejnego kortu.
14: No tak, no a tu z tyłu jest miejsce na pojedynczy właśnie kort.
12: Okay. I o takim myślicie?
14: Tak, oczywiście. Okay. Oczywiście. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało i wtedy no, czekamy, zobaczymy, będzie zainteresowanie, będzie potrzeba, zrobi się na przykład singlowy i tak myślę.
12: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o tej automatyzacji.
14: To... Powiem o automatyzacji, to za wiele nie wiem, to musiałby być prezes, okay. Tak, bo tam jest aplikacja tenisowa, padlowa, która już jest uruchomiona i gdzie można już rezerwować ten kort. Gorzej będzie z wypożyczaniem rakiet. Jest kortowy, na dzień dzisiejszy trzeba w godzinach pracy kortowego u niego wypożyczać piłeczki i rakiety do gry w padla.
15: Albo kupić własną rakietę.
14: No, na początku jak ktoś się uczy, no to trochę...
15: Albo chce zobaczyć.
14: To kosztuje 600-700 zł rakietę, także myślę, że nie ma takiej potrzeby. Najpierw trzeba spróbować, zobaczyć, czy człowiek z baksyla załapie i wtedy można zainwestować w rakietę. A tak to będzie rakietomat, gdzie będzie można wypożyczyć bez udziału osób, także przez aplikację, oświetlenie, wejście na kort, wszystko dostępne 24 godziny na dobę.
15: Okej. To może jeszcze powiedzmy o tym, też zaznaczmy, że to miejsce powstało dzięki tak naprawdę zaangażowaniu prywatnej osoby, która wyłożyła znaczną część pieniędzy na budowę tego kortu.
14: No na pewno tak, ale to też mówię zasługa tej prywatnej osoby i oczywiście stowarzyszenia.
15: No to tak, to nie ujmując oczywiście.
14: Pomysł ktoś tam miał, no stowarzyszenie nie stać było na to, żeby zainwestować od razu, to trzeba zainwestować duże pieniądze. No i to jest skomponowane na zasadzie umowy. I myślę, że to będzie funkcjonować, że będzie ta prywatna osoba zadowolona z kosztów, które tutaj, że tak powiem, wyłożą, że się zwrócą, tak samo stowarzyszenie. Tym bardziej, że jak będzie drugi, no to wtedy też myślę, że podobny, zobaczymy, czy to wypali i w podobny sposób będzie można to, że tak powiem, sfinalizować.
15: Dzięki wielkie, powodzenia.
14: Proszę bardzo, dzięki.
13: To był Jacek Kuszyński, członek zarządu TKKF Korty w Koninie i to wszystko w tym wydaniu audycji Sportowy Konin w Meloradiu. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
6: Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywotynie świętych w Meloradiu na 99,6.
13: No i zaczynamy. Witamy. Żywoty nieświętych już teraz na naszej antenie, w naszym studiu jak co tydzień Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Cześć.
16: Witam Ciebie, witam Państwa.
13: Kolejna postać, którą dzisiaj będziesz nam przybliżał, to Maria Zamojska-Kwilecka, żyjąca, no tak można powiedzieć, na przełomie XIX-XX wieku, chociaż urodzona w 1898 roku. Jak Kwilecka, to pewnie coś z Malincem miała do czynienia.
16: Dokładnie tak. Myślę, że wielu z nas, o ile nie wszyscy, przejeżdżając w stronę Gosławic, Pątnowa i dalej do Ślesina i nie tylko, bo jeszcze dalej można tą drogą, widzieli w Malińcu albo widują, bo to jest jeszcze widok, który smuci, ale który możemy w jakiś sposób podziwiać.
13: Ale jeszcze jest.
16: Jeszcze jest, tak. I ślad po tej rodzinie tam został. Widzieli na pewno dwór. Dwór właśnie, który był własnością rodziny Kwileckich. Dwór w Malińcu, bo cały majątek Maliniec, po którym dzisiaj jeszcze

0: Ponieważ tutaj musimy jakby dopowiedzieć, że w pewnym momencie dziejowym zrujnowany majątek Gosławice, całe dominium Gosławice, do którego należał też Maliniec i różne przyległości, zakupuje rodzina Kwileckich, podnosi go z ruin i stopniowo to dominium się rozrasta, bo Kwileccy dokupują majątek w Grodźcu i po śmierci Kazimierza Kwileckiego majątek jakby zostaje podzielony na dwie części. Gosławice z Malińcem przypadają właśnie Mieczysławowi Kwileckiemu z Malińca, a Grodziec z przyległościami Stanisławowi Kwileckiemu, już wówczas z Grodźca. Maria Róża urodziła się w rodzinie o historycznym nazwisku. Była córką Władysława Leona i Zofii z Czetwertyńskich, małżonków zamojskich. Skoligacona, dość blisko spokrewniona z generałem zamojskim, później z generałową zamojską i z ich dziećmi, z Jadwigą i Władysławem zamojskimi. A u nas żeniła się właśnie w rodzinę Kwileckich i w dużej mierze, mimo że ślub odbywał się w Warszawie, to Kwileccy to też była rodzina hrabiowska, więc to jest rodzina hrabiowska, więc ta stolica i duże miasta europejskie gdzieś znajdowały się w orbicie ich zainteresowań i bytności. Natomiast rodzina często rezyduje właśnie w Malińcu. Tutaj rodzi się czwórka dzieci, bo Teresa, Gabriela, Stefan i Kazimierz. Dzieci tutaj bardzo często bywają, wychowują się i taka sytuacja trwa tak naprawdę do 1939 roku. W miarę spokojne, ustabilizowane życie. Mówię w miarę, ponieważ jakby małżeństwo Kwileckich nie do końca było dobrane i udane. Wiele źródeł mówi o tym, że Mieczysław Kwilecki, pomimo jego wielu zalet i takich, można powiedzieć, kryształowych cech, no, nie był łatwym człowiekiem. Najprawdopodobniej Maria Róża, zwana Marulą przez bliskich, też już była kobietą nie na miarę swoich czasów. Ona wyprzedzała swoje czasy. Była kobietą niezależną, była kobietą inteligentną, bo wykształconą i pochodziła też z rodziny, właściwie no tu można by ważyć, bo jedna i druga rodzina to były rodziny hrabiowskie, natomiast zamojscy stali trochę wyżej, jeżeli chodzi o uznanie, autorytet. I ona chyba tak też na tej fali funkcjonowała, że nie dała sobą komenderować, nie dała sobą zarządzać. W majątku oczywiście w Malińcu zajmowała się klasyką tematu, jak ówczesne panie domu, czyli dom, zarządzanie domem, zarządzanie służbą domową, drobiem i całym tym gospodarstwem, które produkuje żywność na pański stół i wychowywanie dzieci. Natomiast, tak jak powiedziałem, małżeństwo nie do końca było udane i często pojawiały się różne spory i nieporozumienia. No, tym bardziej, że tak jak mówię, pośród wielu krystalicznych cech Mieczysława Kwileckiego były też takie nie do końca fajne. Nie zachowywał się fair w stosunku do swojej żony, może powiedzmy na okrągło w ten sposób. I w pewnym momencie Maria Róża powiedziała dość. Wyprowadziła się razem z czwórką dzieci, więc chociażby z tego powodu należy się jej też szacunek i uznanie, bo tak jak powiedziałem, to była kobieta nie na swoje czasy, bo w tamtym czasie, mimo wszystko, w latach 30. zabrać dzieci i wyprowadzić się od męża.
1: Taki skandal był.
0: Niemalże, tak. To wymagało ogromnej odwagi cywilnej, ale też świadomości tego, że miała wsparcie w najbliższej rodzinie, która ją przyjęła i nie odsunęła się od niej, nie odrzuciła jej, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że wiele kobiet do dziś żyje w takich związkach, w których nie tyle czują, że nie dobrały się z mężami, co mąż jest oprawcą fizycznym, psychicznym, zdradza żonę, nie szanuje jej i te kobiety nadal
1: tkwią. A czasem
0: tkwią.
1: Po prostu jej nie pomaga w domu, też.
0: A
1: tak
0: czasem
1: można powiedzieć.
0: Dokładnie tak. Mhm. Przychodzi jak do hotelu, ma tak, praczkę, sprzątaczkę, kucharkę.
1: Która też chodzi do pracy.
0: Dokładnie i zajmuje się głównie też ona wychowywaniem dzieci, tak, i pilnowaniem tego, żeby miały co jeść.

0: miały w co być ubrane i poszły do szkoły. I w tamtym czasie, w latach 30., Marula stwierdza, że nie, ona nie chce tak żyć. Ona się wyprowadza. I wyprowadziła się w rodzinne strony. Tam właściwie zastaje ją, można powiedzieć, wojna w tym pełnym znaczeniu, ponieważ w pewnym momencie zostaje aresztowana.
1: Ona się wyprowadziła już w trakcie wojny, tak?
0: Ona się wyprowadziła przed wojną.
1: Przed
0: wojną tak naprawdę. Tam w 39 zastaje ją wojna i tam dopiero później w 40 dotyka ją ona tak naprawdę, bo zostaje aresztowana, trafia do obozu w Ravensbrück i jedne dzieci są jeszcze małe, nieletnie, inne są już starsze, rozumiejące sytuację, powagę sytuacji. Tutaj Maria Róża ma to szczęście, że urodziła się w tej uprzywilejowanej rodzinie, która ma szerokie kontakty od najwyższej arystokracji w Polsce po najwyższą arystokrację w Europie i tutaj takim zazwyczaj naturalnym kontaktem była włoska rodzina królewska. W wielu wspomnieniach polskich arystokratów pojawia się informacja, że właśnie z obozów, z niemieckich obozów koncentracyjnych wyciągano członków różnych rodzin dzięki protekcji właśnie włoskiej rodziny królewskiej, no, która z kolei miała bliski kontakt z Mussolinim, a Mussolini był sojusznikiem Hitlera, tak. Więc to się udawało. I tak też udaje się z Marulą. Natomiast tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, bo przeskoczyłem spory kawałek czasu, że Marula od samego początku jakby też miała świadomość tego, że nie jest li tylko panienką z dobrego domu, hrabianką, która ma wszystko i może leżeć i pachnieć. Ona od dziecka, mając też przykład w swojej matce, która była działaczką społeczną, dbała o ludzi w majątku, dbała o dzieci, o ich wykształcenie. Marula to widzi wzrastając, więc kiedy wybucha w 1920 roku wojna polsko-bolszewicka, Marula zostaje sanitariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża. I w zbiorach biblioteki mamy kopię fotografii portretowej Marii Róży Kwileckiej w stroju siostry PCK. Więc tak samo robi w czasie II wojny światowej. Ta jej działalność, zaangażowanie właśnie powoduje, że trafia do tego Ravensbrück. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego oczywiście angażuje się w działalność społeczną właśnie w majątku w Bąkowej Górze, gdzie ostatecznie trafia, ponieważ no, po drodze była jeszcze Ruda Pilczycka, była Rabka, w której wynajmowała willę i podnajmowała pokoje, więc z tego utrzymywała siebie i dzieci. Na męża już wtedy nie mogła liczyć w 1939 roku, ponieważ Mieczysław Kwilecki jako polski oficer został aresztowany, dostał się do radzieckiej niewoli i w roku 40 został zamordowany w Charkowie, jak wiele tysięcy polskich oficerów. Oczywiście oni jeszcze nie wiedzieli, jakie były losy Mieczysława Kwileckiego, natomiast dla Róży było oczywiste, dla Marii Róży, że ona musi zająć się dziećmi, ona musi o nie zadbać. Oczywiście działalność społeczna, działalność filantropijna, na tyle, na ile rzeczywiście mogła to robić. Ja myślę, że to jej też załatwiało pewną tę sferę związaną ze stresem, z lękiem właśnie o bliskich, o wszystkich, bo umówmy się, ona mogła nie dobrać się ze swoim mężem, mogła z nim nawet nie chcieć być, ale przecież był to jej mąż, ojciec jej dzieci, więc chociażby z tego powodu martwiła się o niego, jak cała rodzina, martwiła się o wielu innych członków rodziny, którzy różne koleje losu przeżywali w czasie II wojny światowej. No ale przede wszystkim bała się o swoje dzieci i im głównie się poświęcała. Więc ta działalność społeczna dodatkowo powodowała, że przynajmniej nie musiała myśleć o tym wszystkim. Wrzuciła się w wir pracy, w wir, można powiedzieć, walki, nie takiej oczywistej i wprost, ale tej u podstaw, bo praca u podstaw była też jej wartością. I tak się staje, że w 1943 roku w Bąkowej Górze wybucha pożar. Maria Róża Kwilecka wraz z dwoma synami i ze wszystkimi we wsi rzucają się do pomocy, do ratowania dobytku. Próbują gasić budynek i nagle ktoś krzyknął, że w tym domu chyba zostały dzieci. I właściwie no, wszyscy stoją zdębiali, bo dom stoi w płomieniach, nikt nie reaguje i Marula jako jedyna z całego zgromadzenia decyduje się odważnie wejść do tej płonącej chaty po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie te dzieci tam są i je uratować. Informacja okazała się niesprawdzona, natomiast Marula weszła, doznała dużych oparzeń. To było 29 maja 1943 roku. Ponad 70% ciała poparzone, przewieziona została do szpitala. Niestety po dwóch dniach zmarła. Zmarła, ale jej pogrzeb stał się sporą manifestacją i właściwie nie jakąś manifestacją polityczną, tylko cały majątek i strażacy, i włościanie, chłopi, mieszkańcy Bąkowej Góry chcieli okazać jej szacunek za tę odwagę, którą miała, którą się wykazała, bo nie sprawdzając tej informacji, czy te dzieci tam są faktycznie, nie dopytując, nie szukając, działała po prostu na gorąco, tu i teraz. To był ogień. Ta chata mogła się zawalić. W środku było ogromnie gorąco, można sobie to tylko wyobrazić, a ona nie zastanawiając się rzuca się w ogień po to, żeby ratować obce dzieci. To jest czyn heroiczny, bohaterski, zasługujący na najwyższe uznanie i tak faktycznie się to odbywa. Że to uznanie zostaje jej okazane właśnie w tej ostatniej drodze. Pogrzeb jest duży, pogrzeb jest okazały, pogrzeb jest wyrazem takiego szacunku i uznania dla heroizmu tej kobiety. Ja lubię myśleć o tym, że to było też uznanie jej heroizmu w każdej sferze życia.
1: Bardzo ci dziękuję. O Marii Róży Zamojskiej-Kwileckiej opowiadał dzisiaj dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kluczkowski. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to było kolejne wydanie audycji Żywoty Nieświętych w Meloradiu. Także dziękuję Mateusz Krzesiński. Mówię do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
6: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Fredka, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach, momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
20: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
21: Po reklamie.

stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, You Turn Me, róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Mela. W niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256. 728.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
10: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadzi poradnictwo obywatelskie w Kleczewie, Kazimierzu Biskupim, Golinie, Sompolnie i Wierzbinku. Pomoc prawną w Kramsku, Starym Mieście i Krzymowie. Dodatkowo w Starym Mieście nieodpłatną mediację. Szczegółowe informacje www.powiat.konin.pl. Rejestracja pod numerem telefonu 63 240 32 24. Zadanie finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem powiatu Konińskiego.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Jack Style, Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowe Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy ekspres los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
22: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Hello, hello. Ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna. Niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie. Jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co? Jak macie ochotę dać znać, co u was, czy też tak jak Paweł w drodze... Czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę? Dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: O reklamie.
4: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Georgie, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem 31 lipca. Wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radiu, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadzi poradnictwo obywatelskie w Kleczewie, Kazimierzu Biskupim, Golinie, Sompolnie i Wierzbinku. Pomoc prawną w Kramsku, Starym Mieście i Krzymowie. Dodatkowo w Starym Mieście nieodpłatną mediację. Szczegółowe informacje www.powiat.konin.pl. Rejestracja pod numerem telefonu 63 240 32 24. Zadanie finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem powiatu konińskiego.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18. Po reklamie. Feeling blue without you.

0: Meloradio Konin.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia. Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Melo Radio. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

Chyba słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Podcaście. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych. To głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Meloradiu, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Reklama.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: O reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu!
2: Cześć, cześć, siemano, hej!
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czym jest mój siostrzeniec? Dawid.
1: Cała ekipa.
2: Tak jest, to
1: bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest Podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz Melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz Melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz Melo Merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy.
3: Dobra.
2: Melo!
3: Radio!
1: Jesteście tam! Miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie. Słyszeliśmy, tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skryty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz. Już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skryty, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande. Posłuchajcie tego sztosa.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
24: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
25: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
26: Po reklamie.

0: Pitbull, Back in Time w Mello Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten part i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival. Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Mello. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
0: Po reklamie.
4: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie.

Martin Garrix jest Sheeran w Meloradiu na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
2: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18. Po reklamie.
7: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: wysłania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

modelki włodarskiej, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradiu, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi.

0: którą chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 złotych. Media Expert.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę u nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Konin na 99,6.

to promocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy

0: 9.9. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

FM. Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Yours and Yours. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Oczywiście niezależnie. Życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc.
18: Andrzej!
1: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.
18: Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Tripsy Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Enjoy.
1: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
2: A już o 18 zagramy
1: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
8: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

0: Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
14: Jeśli lato we Wrocławiu

0: stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plecy. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Bard Code Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przy snacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdym niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: O reklamie.

0: Meloradio Colin.
1: Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How does it feel w Melo Radio? Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tumoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Dzisiaj w sportowym rytmie zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje trener, także wcześniej zawodnik Konińskiego Zagłębia, pięściarz Andrzej Goński. Andrzeja Gońskiego wspomina jego wychowanek, pięściarz Konińskiego Zagłębia, koniński olimpijczyk Igor Jakubowski. Smutna wiadomość, nikt się tego nie spodziewał. Trener Andrzej Goński nie żyje. Wszyscy zgodnie mówimy, że to stało się zdecydowanie za wcześnie. Jaka była twoja reakcja na te informacje?
3: Niedowierzanie. Myślę, że pierwsze to w ogóle jakakolwiek emocja do mnie przyszła, to myślę, że niedowierzanie, no bo coś, wiesz, no to coś, co tak naprawdę no, wydawało mi się nieprawdopodobne. Tak, pewnie gdzieś tam widziałeś mój post na Facebooku. Nasze drogi gdzieś tam się trochę poróżniły i mieliśmy trochę odmienne zdania na różne tematy i ten kontakt w ostatnim czasie był mocno ograniczony, natomiast no, jakby w żaden sposób nie zmienia to tego, ile razem przeżyliśmy, ile razem przeszliśmy i gdzie razem byliśmy, więc gdzieś mnie to ubodło, na pewno mnie to trafiło, chodziłem, no dzisiaj też jeszcze chodzę taki nie do końca obecny, no ale to, no nie wiem, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, wiesz, bo to myślę, że mam tyle emocji w sobie i tak skrajne emocje, że ciężko mi jakoś to opisać racjonalnie słowami.
2: Rozumiem. Jak wspominasz trenera, on także ty byłeś jego podopiecznym, tak?
3: Tak, oczywiście. No my zaczęliśmy współpracę w 2013 roku. Oczywiście znaliśmy się o wiele dłużej, jak byłeś trenerem w Sokole Słupca. Zresztą byliśmy sąsiadami, bo ja mieszkałem na Chopina 10, trener mieszkał na Chopina 12, więc znaliśmy się po pierwsze jak sąsiedzi, po drugie ze względu na to, że też był trenerem wtedy w Słupcy. Później jak ja wyjechałem do Poznania, wróciłem z Poznania, trener akurat objął rolę trenera w Zagłębiu Konin i wtedy rozpoczęliśmy współpracę, która no zresztą była owocna, no bo byliśmy wspólnie 5 złotych medali Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców. W trakcie treningu z trenerem Andrzejem zostałem wicemistrzem Europy, zostałem mistrzem Unii Europejskiej, wygrałem turniej kwalifikacyjny, byłem na Igrzyskach Olimpijskich, więc tak naprawdę no, największe sukcesy odnosiłem za czasów trenera Andrzeja, za czas współpracy mojej z trenerem Andrzejem.
2: Jaki był jego styl pracy na sali treningowej? Bardziej wymagał żelaznej dyscypliny, twardej ręki, czy był typem motywatora, który spokojną rozmową docierał do zawodnika?
3: Na pewno był wymagającym trenerem, na pewno był osobą, która jak miała jakieś swoje założenia, jakiś plan na trening, to w trakcie treningu te założenia się nie zmieniały, że jak mieliśmy do zrobienia, nie wiem, 10, 15, 20 rund czegoś, obojętnie jakiego zadania, to od początku do końca musiało zostać to wykonane, więc w tym aspekcie był na pewno konsekwentny. No i ogólnie w życiu był też człowiekiem konsekwentnym. We wszystkim, co robił, raczej tak jak mówił, tak się działo, więc nie rzucał słów na wiatr. Treningowo był na pewno wymagający. Myślę, że był taką hybrydą, połączeniem tego, że był człowiekiem wymagającym, ale był też ostry w momentach, kiedy gdzieś tam ten jego plan, który miał założony, nie był do końca wypełniany. To potrafił też twardą ręką gdzieś tam nade mną stanąć i w pewnym stopniu zmotywować, z drugiej strony opieprzyć, ale na pewno w dobrej wierze.
2: Okej, a czy masz gdzieś tak mocno w pamięci jakieś takie sytuacje, być może coś, co powiedział do ciebie trener Goński, czy to w trakcie treningu, czy w trakcie walki, jakieś zdanie, jakąś szczególną radę, pamiętasz coś takiego?
3: Rok 2014, początek roku 2014 to było, no my zaczęliśmy współpracę powiedzmy w październiku 2013 roku, w 2014, gdzieś tam na początek tego 2014 roku powiedział mi: Igor, zaczynamy trenować, przygotowujemy się do Igrzysk Olimpijskich. I ja wtedy, wiadomo, byłem mistrzem Polski, ale jakoś tak za bardzo, no te igrzyska to był dla mnie bardzo, bardzo odległy temat i dopiero później gdzieś tam nastąpiły te moje sukcesy, tak jak Mistrzostwo Unii Europejskiej i tak dalej, więc kiedy mi powiedział, że teraz trenujemy i przygotowujemy się, zaczynamy przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, no to też tak widziałem to przymrużeniem oka i on rzeczywiście wierzył w to, że ja na te igrzyska pojadę, ja wtedy to w ogóle o tym nawet jeszcze nie myślałem. No ale jak się okazało, no potem ja na igrzyska pojechałem, zakwalifikowałem się, wygrałem turniej olimpijski, boksując w finale z mistrzem świata, z Ekwadorczykiem Castillo, więc no na pewno on miał dużą wiarę we mnie, w ogóle miał dużą wiarę w swoich zawodników, ale chyba głównie we mnie.
2: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, wszystkiego dobrego ci życzę.
3: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście.
2: To był Igor Jakubowski, były pięściarz Konińskiego Zagłębia, koński olimpijczyk, który wspominał zmarłego trenera Zagłębia Konin, Andrzeja Gońskiego. Kilka dni później napłynęła do nas kolejna smutna informacja. Nie żyje koński windsurfer Grzegorz Pińkowski, to złoty medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny złoty i nie tylko złoty medalista Mistrzostw Polski. Pogrzeb Grzegorza Pińkowskiego będzie we wtorek, 16 czerwca o godzinie 13:00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele pod wezwaniem świętej Faustyny Kowalskiej w Koninie na konińskim chorzniu. Teraz zmieniamy temat. Piłka nożna. Sokół Kleczew utrzymał się w drugiej lidze. W rewanżowym meczu barażowym pokonał u siebie Górnika Polkowice aż 4-1. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli szkoleniowcy obu drużyn.
4: Muszę się na pewno odnieść do całego tego systemu barażowego, który oczywiście wszystkim jest znany.
2: Andrzej Sawicki, trener Górnika Polkowice.
4: I każdy wie, jak w to się gra, że tak powiem, natomiast no, jest to, nie boję się tego powiedzieć, zrobione jednak troszeczkę pro szczebel centralny, bo rozegranie 3 meczy w 6 dni, my jeszcze z wizytą w Łomży, gdzie to kosztowało nas to sam mecz, podróż i tak dalej, bardzo dużo zdrowia, a więc rozegranie 3 meczów w 6 dni, czy 4 w 11, to jest dawka potężna. Dzisiaj doświadczyliśmy tego ubytkami kadrowymi w sprawie mięśniowej, ale to jest logiczne, chłopcy dali się po prostu tyle wszystko i kilku z nich brakło na ten najważniejszy jak gdyby mecz, ale to są koszta tego, że no tak jak powiedziałem, w tak krótkim terminie, w tak krótkim wymiarze czasowym rozegrać tyle spotkań o takim ładunku emocjonalnym, fizycznym, to jest naprawdę mega wysiłek i to nie jest łatwe dla pretendentów. Sam mecz, powiedziałbym tak, oczywiście na pewno przewaga generalnie po stronie gospodarzy, dzisiaj mocny początek, natomiast w takich meczach ma swoje momenty i te momenty mogły być decydujące. Mieliśmy bardzo podobny mecz w Łomży, tam byliśmy mega skuteczni i to się skończyło sukcesem. Dzisiaj nam tego zabrakło i zabrakło nam też argumentów, myślę, piłkarskich. Roszady, które musieliśmy zrobić dzisiaj, no niestety nie utrzymały jakości naszego grania i obiektywnie mówiąc, no dzisiaj wygrał zespół lepszy, rozmiary okej, można dyskutować, bo to też taki trochę nieszczęśliwy karny na 3-1, ale generalnie trzeba się zgodzić z tym, że dzisiaj wygrał zespół lepszy.
5: Zagraliśmy tutaj mecz taki, jaki powinniśmy rozegrać.
2: Tomasz Pozorski, trener Sokoła Kleczew.
5: Mecz z polotem, z tempem, z jakością, z intensywnością. Brakowało tylko skuteczności, bo to niestety no, była nasza ogromna bolączka przez całą tą rundę. Natomiast no, udało się finalnie wygrać. Myślę, że mecz mógł się podobać i był na pewno bardzo atrakcyjny. To jakby tyle w kontekście meczu. Odniosę się też do tego, co trener powiedział, bo ja byłem na meczu w Łomży i oczywiście no, jest to morderczy wysiłek dla trzecioligowca, żeby zagrać w tak krótkim czasie 3 mecze i tutaj ten ładunek emocjonalny wydaje mi się, że powinien być mimo wszystko priorytetowo ustawiany, jeśli chodzi o taki czynnik, który wpływa na na piłkarzy. Z drugiej strony prawdopodobnie ten system promuje te zespoły, które już są gotowe i mają też szerokie kadry, co oczywiście nie umniejsza tego, co Górnik zrobił, bo trener wykonał kapitalną pracę, zajmując drugie miejsce do końca, tak naprawdę bijąc się o pierwsze i też tego trenerze szczerze gratuluję, bo oglądałem wasze mecze, przygotowywałem się bardzo skrupulatnie, wiem na co was stać, wiem jaki potencjał jest w tym zespole i czego trener tego zespołu nauczy. Podsumuję krótko cały ten sezon, bo oczywiście panie prezesie, melduję wykonanie zadania, na to się umówiliśmy, Sokół zostaje w drugiej lidze i jakby oceniając pierwszą część i tą część zasadniczą tego sezonu, ilość zdobytych punktów przez nas, ona jest powiedzmy na taką trójeczkę w skali szkolnej, bo też liczyłem na więcej niż 40, natomiast należy sobie zadać pytanie, czy nas było stać na to. Oczywiście jakby umiejscawiając tą zdobycz też w określonym kontekście całości tabeli, powiedzmy, że jest w porządku, tak, bo zostawiliśmy ze sobą bardzo mocne marki, bardzo mocne firmy dysponujące zdecydowanie większymi możliwościami. Natomiast cieniem kładą się dwie serie, takie bardzo duże, które są trudne dla piłkarzy, niezmiernie, niesamowicie trudne dla piłkarzy, dla sztabu, dla klubu, dla środowiska. I my w tę serię niestety wpadliśmy, ale finalnie pokazaliśmy, że zasługujemy na tą ligę, choćby wytrzymaniem ciśnienia w bardzo ważnym meczu z ŁKS-em, a później w dwóch meczu z Polkowicami. I jakby oceniając tą naszą pracę i to, w jaki sposób klub wywiązał się ze swojego zadania, czy sztab, czy również piłkarze, uważam, że spełniliśmy zadanie, dokonaliśmy rzeczy, wręcz powiedziałbym, w mojej ocenie przynajmniej niewiarygodnej. Ja rozumiem, że może być różna optyka spoglądania na to, ale czego my dokonaliśmy, jest niesamowite i myślę, że bardzo, bardzo trudne do powtórzenia dla innego środowiska, dla innego klubu w tych samych warunkach i okolicznościach, jakie nam towarzyszyły, w które też nie chcę wchodzić głębiej. Jestem niesamowicie szczęśliwy. Niesamowicie szczęśliwy, dumny z piłkarzy, że się podnieśli, że pokazali dzisiaj prawdziwe swoje oblicze, prawdziwą swoją twarz, bo to jest bardzo trudne, kiedy jedziesz z pełnym przekonaniem na boisko zespołu trzecioligowego, 15 minut kontrolujesz mecz, następnie coś się nie układa po twojej myśli i wracają demony porażek tych ligowych, drugoligowych i trzeba było się bardzo szybko z tego otrząsnąć. Wykonaliśmy z piłkarzami potężną pracę nad mentalem, żeby ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, ale to przede wszystkim oni są aktorami, oni sprostali temu zadaniu. Chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim w klubie, nie powiem za ten czas, natomiast za to, w jaki sposób byliśmy otoczeni tym ludziom oczywiście, którzy byli od początku do końca jakby po naszej stronie, w jaki sposób byliśmy otoczeni taką życzliwością, tymi ciepłymi słowami, bo to nas utrzymywało jakby cały czas przy życiu i ta kroplówka cały czas dostarczała nam energię. Poza prezesami, poza prezesem Wasikiem, który 2 lata temu zaufał mi i postawił na mnie, bo to trzeba powiedzieć. Chciałbym również podziękować oczywiście prezesowi Dobskiemu, pracownikom klubu, których kibic nie widzi, ale nas jest tutaj naprawdę 2 lub 3 w klubie i wykonują gigantyczną pracę ci ludzie, nawet pozwolę sobie nie wymieniać z imienia nazwiska, bo mam do nich ogromny szacunek i to, w jaki sposób ogarniają funkcje poza swoimi działkami, to jest rzecz niesamowita. A oczywiście sztab, który był bardzo nieliczny i tak naprawdę większość sztabu działała na powiedzmy pół etatu, ale chłopaki wywiązywali się kapitalnie i za to im również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi strategicznemu oraz miastu i gminie Kleczew, panu burmistrzowi, radzie.
2: A wysłuchaliśmy trenerów Górnika Polkowice Andrzeja Sawickiego i Sokoła Kleczew Tomasza Pozorskiego. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Kulturalny Tygodnik w Melo Radio na 99,6 w Koninie. W naszym mieście otwarto nową galerię sztuki. To duża przestrzeń Fundacji Ładne Życie. I jeszcze przed otwarciem tego miejsca rozmawiałem z członkami Fundacji Ładne Życie, Manią Schmidt i Grzegorzem Schmidtem. Dzisiaj w naszym studio meloradiowym goście Mania Schmidt.
6: Dzień dobry.
2: I Grzegorz Schmidt.
7: Dzień dobry.
2: Fundacja Ładne Życie. Może no fundacji najpierw powiedzmy słów kilka. Z tego, co udało mi się gdzieś doczytać i znaleźć, to już ona działa od 7 lat.
6: Tak, tak. Powstała w 2019 roku, chociaż pierwsze działania to były działania, które zostały zrealizowane w 2021 roku i była to wystawa tutaj w naszym Konińskim Muzeum Okręgowym. Mhm. Wystawa naszej kolekcji rodzinnej. Ale fundacja powstała w 2019 roku, powstała po to, aby promować polską sztukę współczesną. Głównie miała wydawać książki, ale teraz jakby ta działalność jest i wydawnicza, i wystawiennicza. Działamy głównie w Koninie, z którego pochodzimy.
7: Tak, tutaj tu się urodziliśmy, tu mieszkamy. Ja pracuję, Mania studiuje w Warszawie, no ale tu nas dzielnie wspiera i czujemy się tutaj mocno związani z Koninem, z naszym miastem i tutaj lokalnie chcemy działać. I celem jest fundacji, no, tak jak Mania powiedziała, wydawanie książek o sztuce, robienie wystaw, ale wszystko to jest jakby po to, żeby przybliżyć tą sztukę współczesną, która wydaje się być trudna, niedostępna i która niesie ze sobą taki bagaż niezrozumienia. I my poprzez te spotkania, które organizujemy, wystawy, spotkania z artystami, warsztaty z artystami, chcemy jakby tą sztukę współczesną przybliżyć i oswoić, że tak powiem.
6: Tak, pokazać, że nie jest taka,
2: nie gryzie.
6: Taka straszna. Tak,
7: tak, nie gryzie. Że tej sztuki można używać na co dzień i że ona wszystkim jest nam, może być bardzo bliska i pomocna.
2: Przybliżyć mieszkańcom Konina i okolic, tak, tak, regionu.
7: Tak, przede wszystkim mamy taką ambicję, żeby stworzyć takie środowisko, może wokół fundacji, ale nie tylko, po prostu stworzyć środowisko taki, gdzie może następować jakaś wymiana myśli, spostrzeżeń.
6: Bo taka tendencja jest ogólnie, że główne te ośrodki takie związane ze sztuką są w dużych miastach, a my chcemy pokazać, że nie tylko te rzeczy ważne i cenne muszą się dziać w tych centrach, tylko my sobie na centrum wybraliśmy Konin. Jesteśmy lokalnymi patriotami, chcemy, żeby w Koninie to się działo i tu tworzyć, no tak jak właśnie Grzegorz wspomniał, to środowisko, z którym możemy dzielić się tym, co nas interesuje, tym, co nas porusza. No, dzielić się, ale też dostawać taki chyba feedback od właśnie tutaj lokalnej społeczności. No bo to tak, ma działać w dwie strony.
7: Dwie strony, oczywiście. Mamy taką potrzebę dzielenia się lekcjami, ale jesteśmy społeczni i jakby siedzę, to jest taka naturalna potrzeba, żeby znaleźć ludzi podobnie myślących. Bo wtedy jest jakby satysfakcja, dla radość jakby dla wszystkich.
6: No, stąd w ogóle powstała fundacja, bo to jakby sztuką zajmujemy się na co dzień, w sensie hobbystycznie. My nie wytwarzamy sztuki, tylko zajmujemy się nią tak teoretycznie, kolekcjonujemy i no to jakby robiliśmy już, ty robisz to od 25 lat, ja jakby w tym wyrastałam, no a fundacja właśnie powstała po to, żeby mieć jakieś takie narzędzie do wyjścia z tym poza granicę naszego domu, tak, naszej rodziny, tak. Po to fundacja.
2: Okej, będziecie zachęcali do tego, żeby podziwiać, oglądać, przeżywać sztukę współczesną tych mieszkańców Konina, którzy dotychczas się nią interesowali, ale nie mieli może takiego miejsca, w którym mogliby to robić, czy też takich, którzy no właśnie tej sztuki się bali, czy sądzili, że ona nie jest dla nich,
6: no,
2: bo oni się na tym nie znają.
6: No, nasze miejsca są dla wszystkich właśnie. Chcemy pokazać, że sztuka może być też dla tych, którzy się jakby no nie mają jakiejś wiedzy czy doświadczenia, bo tak naprawdę, żeby tą sztukę przeżywać, jakby nie potrzebujemy tego. Właśnie chcemy pokazać, że można przyjść bez wiedzy, bez jakiegoś doświadczenia.
7: Tak, ale z ciekawością, wrażliwością.
6: Otwartą głową.
7: Otwartą głową, że całe to zamulenie, które nam narzuca świat, gdzieś zostawiamy i jesteśmy gotowi jakby na tą przygodę. Żeby też tak nie oddzielać tej sztuki od życia, od pracy, od, żeby pokazać, chcemy pokazać, że ta sztuka to jest coś takiego bardzo zwykłego, codziennego, co towarzyszy nam od 30 tysięcy lat.
6: I może być sposobem na życie, tak, na ładne życie.
7: Tak, i dlatego no, może powiemy tak już praktycznie, że w Koninie stworzyliśmy dwie przestrzenie, dwie galerie, no trudno tak to zdefiniować, w każdym razie są dwa miejsca w tej chwili takie, które jedno, mała przestrzeń galerii, która mieści się...
6: Mała przestrzeń fundacji,
7: przepraszam, która mieści się...
2: Tu niedaleko radio chyba, zdaje
7: tak,
2: się, w okolicach.
7: Tak, 1 maja 6/15 i tam już od 2 lat są organizowane wystawy, spotkania.
6: Ładne spotkania,
7: a...
6: Tak, a już 13 czerwca o godzinie 16 zapraszamy na otwarcie dużej przestrzeni fundacji. To będzie przestrzeń, gdzie będą organizowane wystawy roczne, tak, większe projekty i pierwszym projektem, który będzie otwierać tę nową przestrzeń jest wystawa zatytułowana Marie Klanda, biografia rysunkowa. Jest to taka wystawa bardzo osobista, ponieważ to jest zbiór rysunków, zbiór stworzony przez samego artystę, którym jakby chciał zilustrować swoje życie. Pierwszy rysunek jest, pochodzi z 1968 roku, czyli z roku, kiedy Marie Klanda miał zaledwie 14 lat, a ostatni rysunek zamykający wystawę pochodzi z zeszłego roku, więc jest to przekrój no, prawie całego życia artysty. No.
7: Trzeba tu dodać, że Marek Landa, krakowski artysta, jest z Koninem mocno związany.
2: No właśnie, on tworzy w Koninie, tak? Teraz.
7: Tak.
2: Tak słyszałem.
7: Przyjeżdża, bardzo lubi Konin. I
6: od 2018 roku 18? Przyjeżdża, tak.
7: Przynajmniej tydzień w każdym miesiącu spędza w Koninie. Tu powstają jeszcze nowe rzeczy, inne, o których pewnie powiemy później. Powstaje dom i Marek, no Marek, tak można powiedzieć, że stał się tu trochę obywatelem naszego miasta. Właściwie bardzo, bardzo sobie Konin ceni, lubi tu przyjeżdżać, więc to, że ta wystawa Marka Klandy z Koninie, to ma też takie no, znaczenie.
2: Też taki osobisty wydźwięk.
7: Osobisty, bo no, dla mnie Marie Klanda jest bardzo ważną osobą. Przyjaźnimy się. No, Marek też odegrał bardzo ważną rolę dla nas rodzinnie.
6: No też Marek Klanda przyjechał do Konina właśnie ze względu na Grzegorza, no bo to trzeba zaznaczyć, że to Konin poznał dzięki tej przyjaźni. Też ta kolekcja rysunkowa to jest też taka opowieść o właśnie przyjaźni Grzegorza i Marka, bo Marek Landa nie stworzył tej kolekcji rysunkowej z myślą, że po prostu chce opowiedzieć, zrobić swoją autobiografię rysunkową, tylko chciał pokazać właśnie swoje życie, fragment swojego życia przy użyciu rysunków, ale pokazać go właśnie Grzegorzowi. To była kolekcja zrobiona z myślą o przyjacielu, stąd ta kolekcja jest bardzo osobista, no ale zarazem jest na tyle uniwersalna, że ona jest do odczytania przez każdą inną osobę.
7: No to ciekawe jest to, że jednak można, no, biografia nam się kojarzy z grubym tomem, jednak z literaturą, a tu jest jakby biografia rysunkowa, opowieść, nie przy pomocy słów, które jednak mają mnóstwo ograniczeń, tylko przy pomocy rysunków.
2: Powiedzmy o nowej przestrzeni zatem nieco więcej. Ta duża przestrzeń właśnie będzie otwarta. Pierwszy raz będzie można do niej wejść, zobaczyć tam wystawę w najbliższą sobotę, 13 czerwca. Co to za miejsce, gdzie to jest i jak będzie można z tego korzystać?
6: Tak, przestrzeń znajduje się przy ulicy Przemysłowej 31A w Koninie. Przestrzeń będzie oczywiście jakby pełniła funkcję galerii sztuki, tam będą organizowane wystawy, ale będziemy organizować również wydarzenia towarzyszące wystawie, ale chcemy też, żeby to miejsce stało się takim miejscem sieciowania osób związanych z Koninem, z kulturą, ale z Koninem w tym sensie, że aby móc się spotykać z ludźmi, dla których Konin jest ważny, którzy Konin chcą zmieniać, ratować to, co w nim cenne. Więc to będzie też miejsce spotkań po prostu.
7: Tak, mamy nadzieję, że to będzie takie miejsce żywe.
2: Czyli zapraszamy aktywistów, tych, którzy rozmawiają, działają.
7: Tak, ktokolwiek chce przyjść, zapraszamy. To miejsce, no musimy zaznaczyć, nie będzie jakby otwarte, znaczy ono jest otwarte zawsze dla każdego chętnego, ciekawego. Z tym, że no trzeba się z nami umówić. Nasze numery telefonu są dostępne, czy mail. I bardzo chętnie się spotkamy, opowiemy i podzielimy informacjami, czy tym, co wiemy.
2: Okej, to na koniec jeszcze zróbmy, może porozmawiajmy o tym, jeszcze cały czas tak przełamując te stereotypy. Taka mała instrukcja, jak ktoś właśnie się boi, jak ktoś nie wie, jak ktoś myśli, że się nie zna, a przyjdzie i zacznie oglądać, jak do tego podejść?
7: No my jesteśmy nauczeni i nawet zobowiązani do interpretacji, do rozumienia, do nazwania słowami. Pozbądźmy się tego, przyjdźmy. Nikt o nic nie będzie pytał. Po prostu oglądajmy te prace, spróbujmy wejść z nimi w jakąś relację, dajmy sobie czas, tak, żeby nie trwało to pół godziny, bo jeżeli tak przebiegniemy przez wystawę i tak, no powiedzmy, zaliczymy, jak to się mówi, to nie ma sensu. Ale zachęcamy, żeby po prostu zdać się na swoje ciało, swoje emocje.
6: Nie bać też się tych swoich skojarzeń, myśli. On jakby, to nie ma poprawnych czy niepoprawnych skojarzeń czy interpretacji. Jakby to jest tak. nieskończona sprawa. I też ważne jest to, że nie musimy się tym dzielić z drugą osobą. Możemy przeżyć, nie wiem, zinterpretować sobie to na jakiś własny sposób i to może zostać tylko z nami. Nie ma jakby, nie, to nie jest tak, że my będziemy przeprowadzać jakiś sprawdzian czy wywiad. Jeżeli ktoś chciałby się z nami podzielić tym, to bardzo chętnie wysłuchamy i porozmawiamy, ale nie ma takiego obowiązku.
7: Tak, trochę to znaczenie słów jest przeceniane. Zdajmy się na obrazy.
2: A co potem, jak już wrócimy do domu z wystawy?
7: No, to mamy nadzieję, że wystawa będzie na tyle interesująca, że ktoś będzie chciał przyjść drugi, trzeci raz, bo to wtedy ma sens.
6: Też my możemy stać się takimi przewodnikami, na przykład odsyłać do różnych publikacji czy innych instytucji, jakby sposobów na odkrywanie i przeżywanie sztuki, tym bardziej teraz w tych współczesnych czasach jest bardzo dużo.
2: To była rozmowa z członkami Fundacji Ładne Życie, Manią i Grzegorzem Szmitami i to wszystko w tym wydaniu Kulturalnego Tygodnika w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A teraz o niezwykłej pasji, a w zasadzie o połączeniu dwóch pasji. Do rowerów oraz do drewna. Jacek Dziardziel opowie nam dzisiaj o tym, jak produkuje drewniane rowery. W pełni funkcjonalne, takie, na których można jechać zarówno po szosie, po polnej drodze, no i w lesie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem Dziardzielem.
8: Będziemy dzisiaj siedzieli w drewnie, bo drewno to wielka twoja pasja. Jesteśmy w twoim salonie, w twoim domu i nawet tutaj dookoła masa bardzo fajnych, imponujących drewnianych elementów, drewnianych mebli. Jak się przed chwilą dowiedziałem przed włączeniem mikrofonu, wszystko to twoja własna robota. Wygląda niezwykle profesjonalnie. Jak ta pasja do drewna zaczęła się?
9: To są długie czasy, ponieważ mój ojciec się zajmował pracą w drewnie, zresztą do tej pory się zajmuje, pomimo starszego wieku, ale ja byłem przy drewnie od dziecka w zasadzie i pomimo tego, że skończyłem szkołę, politechnikę na wydziale mechanicznym, czyli troszeczkę obok drewna, tak się zdarzyło, że los mnie zbliżył do pracy w drewnie. Było to za granicą, gdzie pracowałem w czasach takich postudenckich, ale dużo się nauczyłem, zwłaszcza od starych stolarzy, od starych specjalistów, jeszcze niektórych takich, którzy uczyli się tych technik, takich przedwojennych bym powiedział, takich starszych, czyli pracę narzędziami ręcznymi w drewnie. W tej chwili może nie potrzebujemy tego, bo głównie lub często na przykład elementy są obrabiane na maszynach sterowanych numerycznie, ale czasami jest jednak konieczność obrobienia czegoś w sposób taki, powiem, na pieszo, czyli ręcznie, i wówczas taka umiejętność jest bardzo potrzebna. Na przykład nieczęsto się w tej chwili w ogóle uczy stolarzy tych starych technik, ale myślę, że są bardzo, bardzo potrzebne i można lepiej zrozumieć, jak to drewno pracuje. Wtedy mamy większą podstawę taką, żeby dawać gwarancję na przykład na dany wyrób, bo wiemy, co się może zdarzyć.
8: Kiedy to był taki moment, że z tej pracy takiej zawodowej, tak jak wspomniałeś, za granicą, nabywszy już pewne umiejętności, zaczęło się to przeradzać w twoją pasję, że zacząłeś zajmować się drewnem po godzinach, robić coś, nie wiem, czy dla siebie, czy dla swoich bliskich, niezarobkowo, a w taki sposób, że doprowadziło cię to do robienia tych niesłychanych rzeczy z drewna.
9: To jest tak, że ja pracując zarobkowo, obok zawsze coś robiłem dla siebie. To było tak, że w tych godzinach regularnych później się pojawili pracownicy, więc oni przejmowali pewne działania takie, które były z firmą związane i które mogłem im przekazać, ale po godzinach sobie na przykład robiłem rysunki, robiłem te elementy, czasami później to razem składaliśmy, ale oczywiście wszystko było przeze mnie tutaj kierowane, więc to, co jeśli chodzi w domu, to są te elementy użytkowe, elementy, czyli schody, drzwi, jakieś elementy szafkowe, więc ja to robiłem sobie po godzinach po prostu, a że to wygląda w sposób jakiś, powiedzmy, profesjonalny, no bo tak to jest zrobione, tak naprawdę mówiąc, więc ja wykorzystuję całą moją wiedzę, wkładam w hobby, a że to mi sprawia dodatkowo przyjemność i jest użyteczne, no to pełnia sukcesu.
8: To powoli zmierzamy, czy może bardziej prawidłowo, odpowiednio powiedzieć jest, dojeżdżamy do tego, co ma być clue naszej rozmowy, czyli drewnianych rowerów. Niesłychana zupełnie sprawa. Jak ja usłyszałem, że czymś takim się zajmujesz, to nie wiem, czemu pierwsze moje skojarzenie, które pojawiło się przed oczami, to takie te, jak kiedyś powstawały pierwsze, tak? Zupełnie pierwsze rowery. One były faktycznie drewniane, ale takie bardziej, no, zdecydowanie siermiężne zupełnie. Dopiero musiałem to ujrzeć na własne oczy i przekonać się, że to są rowery, które funkcjonalnością, kształtem wyglądają jak dzisiejsze, zupełnie profesjonalne rowery. Tyle, że zamiast ramy z aluminium czy z jakichś innych kompozytów, po prostu mają w sobie, czy są drewniane.
9: Tak, bo o to właśnie chodzi, że moje rowery są rowerami w pełni funkcjonalnymi, bo można wiele rzeczy wykonać w drewnie. Nie wiem, no, zrobić szprychy na przykład drewniane, dałoby się, ale od razu pytanie, po co? Po to, żeby na nie patrzeć. Mój rower jest nie po to, żeby patrz na mnie, nie dotykaj mnie, tylko wsiadaj na mnie i jedź. Nie? Więc dlatego te elementy drewniane ograniczam do ramy. Może to być element kierownicy, może to być kierownica, mogą to być chwyty na przykład, które ze względów użytkowych rzadko stosuję. Może to być sztyca podsiadłowa. Próbowałem zrobić błotniki gięte w kształcie wyoblonym. Też takie coś można zrobić i naprawdę na deszczu się to nie rozkleja. Może to być naprawdę i fajnie wyglądać, i funkcjonalne. No niestety opon się nie zrobi z drewna, ale za to można obręcze zrobić. I obręcze drewniane, zresztą to są elementy z wielowiekowymi tradycjami, ponieważ i w powozach, i w starożytności, w rydwanach przecież robiono koła z drewna, tylko po prostu to koło było wykonane w taki sposób, że było to z warstw, ale było jak gdyby pełne. Nie było elementem obręczy. Natomiast nawet nadal do tej pory są firmy włoskie, na przykład rodzinne, z tradycjami, które wykonują obręcze rowerowe zgiętego drewna. I to nadal można taką obręcz zamówić. Jest pytanie, czy można ją zrobić. Pewno, że można ją zrobić. Z tym, że dla własnej przyjemności kiedyś mnie to korciło. Może kiedyś, jak będę jeszcze miał więcej czasu, to może to zrobię. Natomiast gdyby ktoś mi powiedział, że chce mieć w tej chwili obręcze drewniane w moim rowerze, z moją ramą, bym poszedł na taką kooperację, że po prostu zamówił od kogoś, kto wykonuje, czyli we Włoszech, bym kupił na przykład tą obręcz drewnianą, bo robić do jednego rowera dwie obręcze jest to kosztowne, dlatego że same przyrządy, które trzeba stworzyć na pieszo od początku i tą technologię to opracować, no na pewno by się nie opłacało do tych dwóch obręczy. To z pewnością. Można to zrobić, ale mówię, no to jest kwestia gięcia na parze już wtedy elementów. Te obręcze nie są aż tak może wytrzymałe jak te obręcze, które w tej chwili są produkowane, które są robione głównie z aluminium lub z elementów karbonowych, włókien węglowych, czyli które są naprawdę bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe. I takie elementy ja używam w moich rowerach, czyli ograniczam się w zasadzie do ramy, która jest w całości wykonana w drewnie, ze wstawkami, czyli tulejowaniem z elementów aluminiowych, gdzie na przykład stery, czyli to łożyskowanie kierownicy, jest umocowane w tych tulejach, które jest wklejone do mojej ramy. Tak samo sztyca podsiadłowa, czyli ta rurka pod siedzeniem, też jest ulokowana w takiej tulei, która jest wcześniej wklejona. No i później są takie elementy suportu i elementy mocowania osi tylniej. Tak samo są to wykończone elementami wykonanymi specjalnie na zamówienie. Elementy to są z duraluminium i na przykład mocowanie osi tylniej, gdzie jest mocowana piasta. W moim przypadku też to są piasty, gdzie są przekładnie biegowe zamocowane.
2: To jest rozmowa z Jackiem Dziardzielem, konińskim stolarzem, który produkuje m.in. drewniane rowery. Teraz czas najwyższy, aby zajrzeć do jego pracowni.
9: Tutaj nie są robione stricte te ramy, tylko jest cały osprzęt składany. O, jak widzisz, na stojaku to stoi. Jest jeden rower, który jest nadal jak gdyby w trakcie pracy, ponieważ on czeka na to, aż będę wiedział dokładnie, jak ja go chcę uzbroić. Ja na razie wiem, że mam piastę tylnią, sterowaną elektronicznie i w piaście tych jest 11 biegów. Wiem, że tutaj jest kierownica taka bardziej no, kolarska bym to nazwał. No i są klamkomanetki specjalnie przystosowane pod sterowanie elektroniką, dzięki czemu możemy zmieniać te biegi. Nie? Tak samo się odpowiednio dobiera się siodełko, ale to już są sprawy takie takie bym powiedział, tego osprzętu, czyli...
8: Finalna.
9: Tak, czyli tu już jesteśmy normalnie na gruncie. Tutaj nie mówimy o tym wykonaniu z tej ramy z drewna.
8: Tutaj rama już jest gotowa.
9: Tak, rama jest gotowa. Jest to, jak ona jest pusta w środku. Może tutaj w tej chwili tak tego nie słychać. Więc rama jest wykonana z drewna jesionowego. Ja robię podstawie z drewna jesionowego ramę, przeplatam ją warstwą.
8: A dlaczego jesion?
9: No to jest drewno, które jest drewnem sprężystym, bo jest stosunkowo twarde i bardzo dobrze zachowuje się przy różnych rodzajach warunków atmosferycznych. Czyli popatrzmy z takiej historycznie, po prostu wszystkie powozy, czy takie do zaprzęgów konnych elementy wykonywano w jesionie w tradycji polskiej. Może w innych krajach, gdzie była dostępność do innych materiałów, jest troszeczkę inaczej. Ja wykorzystuję z takich drewien egzotycznych takie drewno jak merbau, czy orzech amerykański, który jest stosunkowo lekki, a bardzo fajne ma właściwości wytrzymałościowe i dobrze to się zachowuje. A mało tego, po obróbce ta rama wygląda dość ciekawie, bo nie jest to taki monotonny kawałek kołka, tylko widać fajnie te warstwy ułożenia. Tak samo...
8: Te ciemniejsze warstwy tutaj, to jest co?
9: To jest akurat tutaj merbał. A tutaj widzimy jak elementy poprzeczne słoja, ponieważ słój w drewnie ma to, drewno ma to do siebie, że ma elementy, czyli wzdłuż słoja i w poprzek słoja możemy pewno, że jakieś tam elementy kombinacji są ukośne. Wówczas te kombinacje ukośne również widzimy tutaj. Widzimy jak te warstwy mogłyby być ewentualnie tutaj składane, nie? No więc to takie coś, bardzo fajnie widać tutaj na główce, jak to wygląda tutaj, bo logo moje jest oczywiście, ale bardzo fajnie widać, jak te warstwy są układane. Widać
8: takie pasy.
9: Tak, widać mało, że właśnie te pasy kolorowe, to jeszcze widać, jak słój przecinany poprzecznie fajnie wygląda. Nie? Więc drewno jesionowe naturalnie ma, powiedzmy, odcień ma taki miodowo-beżowy, powiedzmy, lub biały w pewnych fragmentach, brązu. Akurat jesion jest drewnem, które lubi być takie wielokolorowe, może nie kolorowe, ale wiele odcieni występuje w nim w sposób naturalny. Ja wykorzystuję lazury dodatkowo, które uatrakcyjniają wygląd tego drewna poprzez dodatki, czyli to na przykład są lazury mahoniowe, lazury, które odcień grafitu, na przykład czerni widzimy. Taka rama jest obrabiana przez wiele, wiele godzin, bo to jest później ta finalna obróbka, to jest obróbką ręczną. Więc ja wykorzystuję cykliny. Cykliny to są takie jak gdyby blaszki, gdzie specjalnie się zaciąga taki kant, powoduje to, że on jest ostry, jak żyletka. I skrobiemy, może nie tyle, że skrobiemy, tylko strugamy, bo to jest coś takiego jak strug. Akurat struga tutaj się nie użyje, bo mamy zbyt wiele elementów obłych. One nie da się go ukształtować. Natomiast dobrze pracując cykliną ręczną, my mamy możliwość uginania jej, dostania się w jakieś takie zawiłości.
2: A to była rozmowa z Jackiem Dziardzielem, konińskim stolarzem, który produkuje m.in. drewniane rowery. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym magazynie reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99.6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Miejskie sprawy rozpoczęły się dzisiaj w takim rytmie festiwalowym, bo w Koninie festiwal międzynarodowy, dziecięcy festiwal piosenki i tańca trwa i prosto z festiwalowej sceny przyszedł do nas tutaj z Konińskiego Centrum Kultury zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Jaki będzie ten festiwal? Dzień dobry.
10: Myślę, że taki jak co roku, pełen energii dziecięcej, pełen pasji do tańca, do piosenki. On jest niezwykle silny w takim przekazie. Te dzieci są bardzo mocno przygotowane do tego festiwalu. Dla nich to jest finał całorocznej pracy, tak trzeba powiedzieć. One się przygotowują. Wszyscy wiedzą, że wpadają do konina. To słowo wpadni jest tutaj dobre w kontekście tych kilku dni, które one są dla nich w ciągu roku, więc wpadają do konina po to, żeby zdobywać aplauzy i nagrody, i to jest dla nich niezwykle ważne, takie podsumowanie całorocznej pracy. Natomiast dla nas jest super, że te dzieci przyjeżdżają, że dla nich konin zawsze, odkąd tańczą i odkąd słyszą o festiwalu, gdziekolwiek się dowiadują, czy w najmniejszych miejscowościach, czy w dużych miastach, to wiedzą, że Konin jest stolicą tańca i piosenki dziecięcej, i tutaj będą prędzej czy później, czy to w wieku 4 lat, czy w 14, ale to tutaj jest dla nich najważniejsze w Polsce miejsce do tańca. Bardzo się cieszymy, że ten festiwal jest, to jest nasza marka i to jest według mnie najbardziej rozpoznawalne wydarzenie, które niesie się po całej Polsce, i my też także je wspieramy. Ja ciągle wszędzie powtarzam, że każdy w rodzinie konińskiej ma kogoś, kto albo tańczy, albo śpiewa, albo będzie tańczył. I jeszcze jedna ważna uwaga. W Koninie zaczęło się wiele karier piosenkarskich i tanecznych. Tancerze dzisiaj tańczą na scenach, i wiem to z pierwszego przekazu, od nich też na scenach kraju, ale też Europy, chociażby w Hiszpanii, ale są też piosenkarze i daleko nie szukać. Eurowizja tegoroczna to jest też laureatka aplauzu w Koninie, więc ten festiwal rezonuje na cały kraj, na Europę, bo to właśnie jest taki festiwal, to jest nasz festiwal, bardzo jesteśmy z niego dumni.
2: A niektórzy malkotenci mówią, że to słabą moc ma taką promocyjną w porównaniu do festiwali, nazwijmy to, dorosłych.
10: No nie sądzę. Znaczy ja się nie zgadzam z tym. Warto by wtedy wniknąć w takie środowiska, które się tym zajmują, bo proszę pamiętać, że my dzisiaj trochę żyjemy w bańkach. Jeżeli zapytamy kogoś, no taki bardzo może ekstremalny przykład, ale powiemy, że wędkarstwo jest bardzo niepopularne, to ktoś, kto wie, jak popularny jest, powie, ale co ty opowiadasz, to jest największe stowarzyszenie, organizacja pozarządowa w Polsce i w regionie. Więc myślę, że to trochę tak trzeba do tego podejść. Ja wszędzie, gdzie jeżdżę po Polsce i mówię, że jestem z Konina, to zawsze pada słowo festiwal i zawsze pada słowo energia w rozumieniu Konin jako producent energii, więc nie zgadzam się z tym narzekaniem trochę. No mamy to w naturze takiego Polaka, żeby ponarzekać i powiedzieć, ale gdybyśmy już pojeździli po Polsce, zapytali i wyszli ze swojej strefy komfortu, z tej bańki takiej, to okaże się inaczej.
2: Myślę, że też warte podkreślenia jest to, co już zresztą pan powiedział, jaki poziom prezentują dzieci tańczące i śpiewające. Ja powiem szczerze, że po raz pierwszy zetknąłem się z festiwalem już jako osoba dorosła, właśnie jako dziennikarz. To było kilkanaście lat temu i byłem zdziwiony, byłem zaszokowany, jak ten poziom jest wysoki.
10: No właśnie to warto podkreślić, to znaczy to nie jest zjeżdżanie się dzieci, jakiś w cudzysłowie, kolokwialnie powiem, spęd dzieci, które mają tu zatańczyć. To są kwalifikacje do festiwalu. To, że mamy w Koninie obecnej chwili prawie 3000 dzieci, to trzeba pamiętać, że tych dzieci w Polsce tańczy wiele, wiele tysięcy więcej. To są wybrane, wyselekcjonowane dzieci, które prezentują już odpowiedni poziom. To jest finał finałów. To jest, tutaj przyjeżdżają dzieci z innych festiwali, które wygrywają na innych festiwalach po to, że chcą, dlatego że chcą zdobyć aplauz w Koninie. I to jest niezwykła wartość też tego festiwalu, że ten poziom. A ja chodzę, słucham sobie w międzyczasie, jak mi kalendarz pozwala, wpadam posłuchać, popatrzeć, jak tańczą. No i to jest naprawdę niezwykły poziom wokalny i taneczny, i to widać w Koninie.
2: No dobrze, powiedzmy w takim razie temat oczywiście, który wraca jak bumerang. Nawet nie miałem dzisiaj zamiaru o to pana zapytać, ale usłyszałem, że zapytano już dzisiaj pana o to w studiu festiwalowym prowadzonym przez portal lm.pl. No festiwal, gala, koncert galowy, tak zwana galówka, kojarzy nam się mimo wszystko nieodłącznie cały czas z amfiteatrem. Na jakim etapie jesteśmy? Bo był taki moment, że podobno taka narracja płynęła z magistratu, że zrobimy wszystko, żeby go wybudować, zdobędziemy pieniądze, wybierzemy projekt, on został wybrany. Pojawiły się jednak dzisiaj podczas tego wywiadu w studiu festiwalowym, zwrócił pan uwagę na to, czy podał pan taką jedną wątpliwość, czy warto wydawać dziesiątki milionów na dwie, trzy, cztery imprezy w roku?
10: To nie jest tylko moja wątpliwość, to jest wątpliwość wielu mieszkańców, którzy oczywiście z sentymentem jedni patrzą na amfiteatr i mówią najczęściej festiwal i derby. I te dwa wydarzenia się pojawiają, jeśli chodzi o amfiteatr, tak jakby tylko te dwa wydarzenia wtedy były. Nie wykluczam wcale, że było ich więcej, bo pewnie było kilka więcej. Natomiast my dzisiaj stajemy przed pytaniem, czy powinniśmy tak duże pieniądze inwestować w amfiteatr, bo dokumentacja mówiła o około 80 nawet milionach złotych. Nawet jeśli to będzie 60, to mieszkańcy niektórzy pytają, czy dla 2, 4, 8 wydarzeń warto przebudowywać amfiteatr. Może lepiej zbudować halę sportowo-widowiskową na 3000 osób i połączyć te funkcje takie estradowe ze sportowymi. Więc my też rozważamy to. Jesteśmy na takim etapie ewaluacji festiwalu, którą zaczęliśmy kilka miesięcy temu, że mocno dyskutujemy przy udziale ekspertów zewnętrznych nad tym, jaki w ogóle festiwal ma być. Chcemy, żeby był bardziej miejski, żeby go więcej było w mieście. Też proszę zwrócić uwagę na jeden ważny fakt. My dzisiaj nawet budując tę scenę, czy nawet mając ten festiwal w amfiteatrze, nie jesteśmy w stanie, nie wydając bardzo, bardzo, bardzo dużych pieniędzy, pokazać go w telewizji, bo dzisiaj telewizja w ogóle nie jest zainteresowana takim formatem. I to nie jest wina organizatorów festiwalu w Polsce. Proszę spojrzeć, proszę nawet spojrzeć, jak zmienia się pokazywanie Eurowizji. I też niektórzy mówią, ja rozmawiałem ostatnio z młodymi ludźmi, no ale nas nie interesuje taki festiwal. Oni dzisiaj cały swój świat mają w telefonie, na Instagramie, na TikToku. Dzisiaj młodzież nie ogląda telewizji i my też ewaluując nad tym festiwalem, myśląc o nim, teraz pracując nad nim z ekspertami zewnętrznymi, zastanawiamy się, jak zrobić, żeby on miał jeszcze większą

0: festiwalu. Nie ma na co liczyć.
1: No, nawet telewizja publiczna już tego nie zrobi.
0: Nawet telewizja publiczna tego nie zrobi, bo proszę spojrzeć...
1: Chociaż
0: powinna, tak uważam, szczególnie jeżeli mamy tę misję realizować telewizję, ale wiemy, że już od wielu lat także telewizja publiczna próbuje bardziej zarabiać niż pokazywać to, co jest misyjne. A uważam, że taki festiwal jest bardzo misyjny, bo on pokazuje młodych ludzi takich, jak chcielibyśmy ich widzieć, z pasją, z zaangażowaniem, z energią, ze swoim życiem, nie tylko siedzących w telefonach, czy jakichś depresyjnych młodych ludzi, więc uważam, że to jest niezwykle fajny przekaz. My w tym roku
1: i prezentujących bardzo wysoki poziom, to jeszcze raz podkreślmy.
0: Być może trzeba to... I o tym będziemy rozmawiać też po festiwalu, bo to jest nasze zadanie. Trochę zmienić formułę festiwalu, trochę wpuścić ją bardziej, trochę bardziej wpuścić ten festiwal w internet. Już to robimy. No mamy właśnie, kilka też jeszcze takich pomysłów, które będą rezonować w samym mieście, ale ja dzisiaj nie mogę o nich powiedzieć, nie powiedziałem jeszcze nikomu. To jest efekt fantastycznej rozmowy z ekspertami z zewnątrz i takiej burzy mózgów, którą robimy na temat pomysłów, bo my musimy, jestem przekonany o tym, pokazać, ile osób z Konina wyszło i kim dzisiaj są. I mamy na to pewne pomysły, ale to potrzeba trochę czasu, żeby to dobrze ubrać i ogłosić w pewnym momencie.
1: Już w tym roku w sztabie organizacyjnym festiwalu działa taka prężna grupa promująca przede wszystkim festiwal w mediach społecznościowych.
0: Tak, i bardzo nam na tym zależało, bo tak jak powiedziałem, młodzi są dzisiaj niestety dość często w telefonie i spędzają tam od 5 do 8 godzin, nawet niektórzy, więc trudno oczekiwać, żeby oni przyszli nawet na finałowy koncert, natomiast jesteśmy w stanie im przekazać to, co dzieje się tutaj poprzez różne kanały internetowe i to robimy. I poprosiłem dyrektorów naszych konińskich szkół, żeby wytypowali takich młodych ludzi, którzy chcą. Nie przymuszali, tylko wytypowali w rozumieniu, zaprosili ich do festiwalu i ta grupa młodych, fajnych, aktywnych ludzi, dla których media społecznościowe nie stanowią problemu, jest dzisiaj wolontariuszami podczas festiwalu i ogromnie się z tego cieszę. To jest taki pierwszy krok właśnie zmieniający festiwal i trochę przenoszący go w stronę młodych ludzi poprzez te kanały, którymi oni się dzisiaj komunikują. TikTok, Instagram, bo Facebook już nie, trzeba sobie powiedzieć jasno.
1: Facebook to już dla nas bardziej, tych starszych, tak. Prawie seniorów.
0: Old fashion, takie old school.
1: No dobrze, to ja może pociągnijmy jeszcze temat, mamy chwilę czasu. Jeśli nie amfiteatr, to hala widowiskowo-sportowa i na jakim etapie tutaj jesteśmy? Rozumiem, że to jest w tym momencie obrany jasny kierunek.
0: Jesteśmy na etapie koncepcyjnym na ten moment. To znaczy mamy koncepcję wybudowania takiego obiektu na Wyspie Pociejewo. Zobaczymy ostatecznie, w którą stronę to będzie się działo. Właśnie ogłaszane są kolejne konkursy, też związane z przystosowaniem miast do zmieniającej się rzeczywistości związanej z bezpieczeństwem. Być może uda się połączyć funkcję obiektu, który służyłby w jakiś sposób za miejsce schronienia, a jednocześnie był halą sportowo-widowiskową. To wszystko zależy od nas i od koncepcji architektonicznej. Bardzo chcemy to zrobić, bo uważam, że taki obiekt, który byłby i dla festiwalu, i dla sportu też w Koninie, bardzo by się przydał.
1: To gdzieś w okolicach stadionu? Stadion też zostaje koło siebie, te dwa obiekty?
0: No tak, tak. Myślę, że to wszystko w okolicy Pociejewa, stadionu, który ma tam być. No pewnie nie będzie giełdy w tamtym miejscu, ale tak, chcemy, żeby to było właśnie tam.
1: Powróćmy jeszcze do festiwalu na chwilę, bo o to miałem zapytać, ale mi umknęło przed sekundą. Jakie macie w tym momencie pomysły na to, żeby ten festiwal był bardziej w mieście rzeczywiście? Bo fajnie byłoby, gdyby tak się stało. Ja wczoraj miałem taką sytuację, że jechałem sobie razem z żoną, zresztą ulicą Dworcową, tutaj nieopodal, przy Kadeku właśnie i masa dzieci stała na przystanku i po prostu nam machali, a jak zatrąbiłem, co pewnie niezgodnie z przepisami, sami to zrobiłem, niemniej jednak wtedy podniosła się wrzawa i pisk i krzyk i to było takie bardzo fajne, ciepło się na sercu robiło.
0: Wspomnieliśmy już o pierwszym pomyśle, czyli tym przekazie internetowym, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że już, i to jest po raz pierwszy w tym roku, nie wywozimy tych dzieci poza miasto Konin. One były do tej pory w Ślesinie na ognisku. Uznaliśmy, że nie, że to jest... Nie chcę powiedzieć tak egoistycznie, ale to jest nasz festiwal, tak jak brzmi hasło, które dzisiaj i w czasie festiwalu widać na Placu Niepodległości. To jest nasz festiwal i chcemy, żeby te dzieci zostały w Koninie. Więc będą dzieci w starej części miasta, będą na scenach, w nowej części miasta będzie specjalna

0: będzie specjalna scena dodatkowa, na której będą mogły się pokazać, ale to jest dopiero początek. Jeszcze raz podkreślam, chcemy jeszcze bardziej pokazać ten festiwal w mieście i w przyszłym roku, i to będą takie kroki do 50. festiwalu. Przypomnę, mamy 46. festiwal. Chcemy to tak zaplanować strategicznie, żeby do 50. festiwalu ten festiwal właśnie żył coraz bardziej w mieście i coraz bardziej w mieście się pokazywał. Więc niektórych pomysłów nie mogę zdradzić, ale te, które się już dzieją, to chociażby ci wolontariusze z Konina w czasie festiwalu i przekaz do młodych, ale też zabranie festiwalu ze Ślesina z tej strefy relaksu i zrobienie jej w Parku Chopina.
1: Bardzo dziękuję. To była festiwalowa edycja, festiwalowe wydanie magazynu Miejskie Sprawy w Meloradiu. Zastępca prezydenta Konina Witold Nowak był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję także Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na retroprasówkę wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu LMP.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dzisiaj przeniesiemy się do 1988 roku i do 1993 roku. Daty takie niezbyt odległe, a jednak już można powiedzieć zupełnie inna epoka.
3: No tak, jedna się skończyła, druga się zaczynała właśnie, już tak się troszkę nawet rozpędziła, więc myślę, że zobaczymy ciekawe przykłady tego, jak ta nowa rzeczywistość się właśnie zmieniła w porównaniu do tych lat 80.
2: Już się rządy zmieniały w tym czasie.
3: Tak, chociaż jak przed chwilą sobie tak przeglądaliśmy szybko, to już tam byli politycy, którzy do dzisiaj jakby są czołowymi politykami w Polsce, więc nie wiem, o czym to świadczy, że właśnie chyba te wtedy się dużo zmieniało, teraz się trochę mniej zmienia.
2: Tak, i w czerwcu 1993 roku odwiedzali Konin ci politycy, a konkretnie jeden, o którym dzisiaj powiemy, ale zanim rok 1993, to jeszcze PRL, jeszcze 88, chociaż już pierwiastrojka trwa.
3: Tak, chociaż chyba, nie wiem, czy ktoś w Polsce wtedy już przewidywał, że zaraz tak się wszystko pozmienia w przeciągu kilku lat. Chyba nie.
2: No dobrze, to zaczynamy. Czerwiec zaczyna się Dniem Dziecka, tak samo było w 88 roku i na okładce mamy narysowane takie dzieci, które tutaj z tego co widać, nie wiem, być może takie było wtedy wyobrażenie dziecka, bo to tacy psotnicy tutaj są narysowani.
3: Tak, chociaż jeden taki skruszony, za nim taka wybite dwie szyby i on z taką procą w kieszeni, więc chyba musiał właśnie coś tam zbroić.
2: Czyli dzieci wandale.
3: Tak, a drugi, w sumie nie wiem, czy to dziecko, bo taki wkurzony na niego, może taki dorosły, tylko tak narysowany.
2: No ale wzrost ma taki jak to dziecko, no więc tak, nie wiem. Ale obok też jest czarny kot i ma przywiązaną puszkę do ogona.
3: Tak, no to taki obrazek też właśnie z tamtych lat, albo jeszcze wcześniejszych, gdzie tam troszkę te zwierzęta, no mówiąc wprost, dzieci czasem dręczyły, tak?
2: Znęcanie się nad zwierzętami, tak, to się tak, nazywa, tak, tak. Czyli wtedy dzieci kojarzyły się głównie z tym, że psociły, a ty wybiłeś kiedyś szybę jakąś?
3: Nie, chyba nie. Ja raczej byłem spokojnym dzieckiem. Też w szyb nie mieliśmy w mieszkaniu, to nie było czego wybijać, oprócz tych w oknach oczywiście.
2: Ja wybiłem. Przyznam się, tak, wybiłem, dlatego, że kolega mnie zdenerwował, więc postanowiłem rzucić w niego kamień, żeby nie było, nie kamieniem, tylko takim małym kamyczkiem, malutkim kamyczkiem i akurat przebiegał tak, że za nim była największa szyba w klatce, taka fest największa, olbrzymia i ją wybiłem.
3: I co dalej?
2: I dalej było tak, że akurat w tym momencie, to taki pech życiowy jest w ogóle, w tym momencie szła chodnikiem obok prezeska spółdzielni.
3: To najgorzej, no.
2: No i tak to się skończyło, że musiałem zapłacić z pieniędzy z komunii i dzisiaj, kiedy tymczasowo mieszkam na Chorzniu, bo to na Chorzniu się wydarzyło i przechodzę obok tej klatki i tej szyby, to...
3: Czujesz dumę, że to ty zasponsorowałeś tą szybę.
2: Tak, że to jest ja zapłaciłem 30 lat temu i ona tam cały czas jest.
3: Ale chociaż wiesz, na co poszły twoje pieniądze.
2: To jakaś tam naklejka powinna być, że imienia czy pamięci.
3: Tu mieszkał Mateusz Krzesiński.
2: Tu przechadzał się z psem Mateusz Krzesiński, tak. Ale kotom puszek do ogonów nie przyczepiałem. No dobrze. dzieciom jak najmniej kłopotów życzy redakcja przeglądu Konińskiego, a rysował Janusz Ancjan. Samochodowy rajd dziecka z okazji Dnia Dziecka. Tutaj to mnie zaciekawiło, bo no właśnie, jak dziecko w rajdzie, dziecko, które nie ma prawa jazdy, ale okazało się, że coś takiego było możliwe, chociaż no troszeczkę inaczej to wyglądało, niż sobie wyobraziłem. Automobil Klub Koniński wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizuje w niedzielę 5 czerwca 8-8 kolejny automobilowy rajd dziecka.
3: W rajdzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od lat 4 do 15. Zostaną podzielone na 3 kategorie wiekowe z kierowcami dysponującymi samochodami.
2: Nadto dzięki uprzejmości konińskich taksówkarzy, którzy tradycyjnie zadeklarowali swoją pomoc, będzie uczestniczyła w rajdzie grupa dzieci z rodzinnych domów dziecka.
3: Zbiórka wszystkich uczestników rajdu o godzinie 9:30 na parkingu przed jednym z końskich zakładów, natomiast taksówkarze i dzieci z RDD spotkają się o godzinie 9:00 na parkingu przed Sądem Wojewódzkim, ulica Energetyka nr 5.
2: Rajd zakończy się w Kazimierzu Biskupim, gdzie na uczestników czekają liczne atrakcje i nagrody. Czyli każde dziecko, które chciało sobie wziąć udział w rajdzie, musiało po prostu mieć ze sobą samochód i kierowcę. Tak. I jak ten warunek spełniłeś,
3: to wtedy można było wystartować.
2: I nie musiałeś być pełnoletni, bez prawka.
3: Ale mógłbyś... to musiała jakaś rywalizacja była, tak, w tym rajdzie, no bo jak są kategorie wiekowe, no to rozumiem jakieś też nagrody.
2: Ciekawe. No faktycznie.
3: Ale chyba nie, to na to kto szybciej przyjedzie.
2: No nie wiem, może, a może te dzieci były, pełniły funkcję pilotów po prostu i taki czterolatek pewnie trochę gorzej orientuje się jednak w przestrzeni niż piętnastolatek.
3: No tak, na pewno.
2: No dobrze, to patrzymy dalej. Komunikat Milicji Obywatelskiej. 16 kwietnia przy ulicy Okulnej 37 trzej młodzi sprawcy zaczepili stojącego przed blokiem nieletniego chłopca, zażądali od niego wydania im roweru. Spotkawszy się z odmową, pobili go rękami. To jest ten fragment,
3: który
2: chciałem właśnie doczytać, że zaznaczono, że to pobicie nastąpiło za pomocą rąk.
3: Można się tylko domyśleć, że w tamtym czasie pobicia również następowały z użyciem innych, może nie części ciała, ale pewnie jakichś narzędzi. Dlatego
2: no z dyńki też możesz walnąć, tak, nie? No i to też jest.
3: Może
2: i
3: z jakąś sztachetą albo jeszcze jakąś rurą.
2: Ale no to też rękami jest, bo musisz rękoma tę sztachetę złapać.
3: No niby tak, ale jeszcze właśnie ta sztacheta jeszcze jest.
2: No jest dodatkowo. No tak, może o to chodzi, że gołymi. Po prostu w każdym razie zaznaczono to. A tutaj proszę, takie rzeczy. Kiedyś funkcjonowało coś takiego jak kolegium. Tu nie będziemy oczywiście czytać nazwisk, ale jak dopuściłeś się jakiegoś czynu nieobyczajnego, to oprócz tego proszę ja ciebie, że zostałeś ukarany grzywną, chociaż kolegium to głównie były grzywny, z tego co pamiętam, to jeszcze był z imienia nazwiska, byłeś podany w gazecie i było napisane, co takiego przeskrobałeś. To może tutaj najpierw pan R został ukarany za to, że w dniu, tutaj jest rok wcześniej, 16 października 87, w kole na ulicy Wojciechowskiego w sklepie zabrał w celu przywłaszczenia 4 butelki piwa ogólnej wartości na szkodę z połem. Czynu tego dopuścił się, będąc w stanie po użyciu alkoholu.
3: No to na przykład pan G został ukarany za to, że w dniu 7 stycznia 1988 roku, godzinie 23 w jednym z moteli w Dąbrowicach Starych, w imię Kościelec zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że będąc w stanie po użyciu alkoholu rozlewał piwo po sali oraz szarpał innych konsumentów. To jest to czyn określony w artykule 51 kodeksu wykroczeń.
2: Tego wtedy nie wolno było robić i dzisiaj też nie polecamy takich czynów określonych artykułami. A pan J został ukarany za to, że w dniu 15 maja 87, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił porządek publiczny w restauracji Basztowa w Kole w ten sposób, że zaczepiał konsumentów i prowokował ich do bicia. No dobrze, dni Konina były udane, tak tutaj pisał Zbigniew Szymczak w czerwcu 88 roku. No i może przeczytajmy, że co ciekawe, miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców Konina był bez wątpienia plac przed Pałacem Sportu.
3: Przez wybudowaną specjalnie na tę okazję scenę przewijały się zespoły muzyczne i taneczne. Prawdziwą furorę zrobiła kapela podwórkowa Józef Jaki z Nadprosny. Goście z Kalisza mile zaskoczeni wspaniałym przyjęciem rozdawali autografy. Zgodzili się nawet pozostać dzień dłużej w naszym mieście i dać dodatkowy koncert.
2: No to bardzo miło z ich strony. To jest no, czas poświęcić, energię. No, musieli się fajnie tam zakumplować z koninianami. A przed Pałacem Sportu ustawili również swoje stragany konińscy handlowcy i inicjatywa prywatna ustawiła swoje stragany. Proszę pana, jak zwykle zdania co do oceny kiermaszu handlowego są podzielone. Jedni podkreślają, że można było kupić poszukiwaną bieliznę, obuwie dziecięce i zabawki. Pojawiły się nawet bestsellery książkowe w księgarniach do nabycia tylko na subskrypcję. Drudzy natomiast twierdzą, że nasz ubożuchny handel wystawił towary, których przez cały rok nie mógł się pozbyć. Dobrze, że przynajmniej starał się wyjść z towarem do klienta. No ciekawe, że funkcjonowało słowo subskrypcja dzisiaj, takie bardzo powszechne.
3: Tak, ciekawe, czy to samo znaczyło. No podejrzewam, że pewnie też ma jakiś abonament, tak?
2: Coś w tym stylu. Dobrze, wyrok śmierci zapadł w konińskim sądzie, to nie przy okazji Dni Konina, a w związku z tym, że pan pozbawił życia panią, nie będziemy tutaj czytali dokładnie wszystkich no dosyć takich mocnych detali dotyczących tej zbrodni, tylko chcemy po prostu zwrócić uwagę na to, że wtedy jeszcze coś takiego jak wyrok śmierci funkcjonowało.
3: Tak, ciekawe, czy wykonane, tak? Bo to ciekawe, już taki tak, był czy... taki okres, że lada chwila mogło to się zmienić.
2: Że pewnie mógł być nie...
3: Chyba nie, bo wykonany. To ostatni wyrok śmierci to był taki dość słynny tam i to sprawa gospodarcza w ogóle była. I to chyba wcześniej się działo, z tego co kojarzę.
2: Chyba, że
3: źle kojarzę teraz.
2: Bardzo możliwe. No dobrze, Festiwal Koniński był tutaj po raz kolejny, chyba 9, tak? Już się nazywał tak, Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, więc sporo z tej dzisiejszej nazwy już było. W zasadzie tylko tego słowa międzynarodowy brakuje. 1500 najmłodszych wokalistów i tancerzy się pojawiło. I między innymi, prowadził Jacek Cygan, proszę bardzo, który wtedy... ja już nie pamiętam, czy to był program, czy to można było na kasetach kupić. Było coś takiego, że Jacek Cygan prezentował różne piosenki takie dla dzieci. To była dyskoteka Pana Jacka. Kojarzysz coś takiego?
3: Nie,
2: hasło z przedszkola kojarzę, że dyskoteka Pana Jacka. No i w związku z tym on w tych czasach był popularny, Jacek Cygan, wśród dzieci. I dlatego ten nasz koniński festiwal poprowadził. Na scenie pojawił się też Krzysztof Antkowiak. To chyba jest tutaj.
3: Tak to wygląda.
2: No kojarzysz tego gościa już, nie?
3: Ale na przykład tutaj występują młodzi artyści z Japonii. To bardzo odległy kierunek. Bo co prawda do dzisiaj festiwal jest międzynarodowy, no ale w ostatnich latach to raczej tak z Europy goście raczej
2: tak przyjeżdżają. Dalekiej Azji raczej... Teraz ze wschodu też w ogóle nie.
3: No to w ogóle, no akurat Japonia to nie jest kontrowersyjny kierunek, no ale raczej nie pojawiają się z tak dalekich krajów.
2: I tutaj na scenie z Krzysztofem Antkowiakiem, który wygrał jeden z wcześniejszych festiwali, Zakazany owoc, śpiewał to.
3: Tak, uczyłem się w podstawówce tej.
2: Uczyłeś się, tak, to
3: zaśpiewaj. Zakazany owoc, dumnie krąży mi nad głową.
2: Bardzo ładnie, przepięknie. Myślę, że państwu również się podobało. A co się jeszcze wydarzyło w czerwcu 88? Była olbrzymia ulewa i był bardzo mocno zalany Konin. Tutaj mamy zdjęcia ulicy Kolejowej, gdzie ludzie brodzą, no może nie do kolan, ale no
3: tak jest.
2: Powyżej kostki na pewno. Samochody pół koła zalanego, z tego co widzimy. Tak wygląda to ulica Kolejowa. Wyobraźcie sobie rwącą rzekę na alejach 1 maja. Bo tak to na tym zdjęciu jest zaprezentowane. Zdjęcie oczywiście Ryszarda Furmanka. I ulica Przemysłowa, która dosłownie się zarwała na tym odcinku zupełnie na dole przy skrzyżowaniu z Trasą Warszawską, gdzie mamy to takie wgłębienie, ten taki teren zielony. To od tej krawędzi jest totalnie zarwana ulica Przemysłowa. To samo w wodzie ulica 20-lecia PRL, czyli Wyszyńskiego. Dzisiaj my już nie jesteśmy świadkami takich obrazków.
3: Ja byłem.
2: Chyba coś tam kiedyś było.
3: No to już kilka, tak 10 lat temu, mogło być może troszkę mniej, gdzie też było takie oberwanie chmury. Pamiętam, że też wyszedłem robić zdjęcia i ciekawy jestem właśnie, czy Ryszard Fumanek był lepiej przygotowany, bo ja głupio poszedłem w zwykłych butach. A też była woda, przynajmniej na Chopina, była tak koło kostki.
2: To wtedy, kiedy zupełnie był zalany tunel.
3: Tak. To było właśnie to. No i kompletnie te buty przemoczyłem właśnie.
2: No tak, następnym razem w oblerach trzeba.
3: No, bo żebym jeszcze je miał, nie?
2: Aby takiej sytuacji już nie było. Powołano Koniński Dom Kultury na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koninie. 23, która była ostatnią w mijającej kadencji, i na zakończenie kadencji radni powołali nową instytucję, czyli wydzielili z Wojewódzkiego Domu Kultury część, chyba większą nawet, tak, która od tej pory, zupełnie do niedawna, tak, nazywała się Koniński Dom Kultury. W skład wejdzie, tu jest napisane, część obecnego Wojewódzkiego Domu Kultury oraz amfiteatr.
3: No i to chyba było to powołanie i on już od tego czasu istniał nieprzerwanie, tak? Do czasu, kiedy został przekształcony ten rok temu. To było
2: do stycznia, do 1 stycznia 2025.
3: Tak, tak, tak.
2: A tymczasem w naszym studio pojawiła się mucha, która siedzi na mikrofonie. To oznacza, że za chwilę będą wakacje. Ale tak zupełnie za chwilę to przerwa krótka, a po niej powracamy do retroprasówki w Meloradiu.
4: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
2: Tak, lata ta mucha koło ucha i irytuje niczym w opowiadaniu o pilocie Pirksie. Czytałeś, pamiętasz? Takie opowiadanie jedno, ono było
3: tak,
2: w kanonie lektur. Tak,
3: tak. No, ale mam bardzo lubię, więc...
2: Ja jestem, o, fajnie, no to mam, bo mamy coś nas łączy. Też czytuję. Staram się. I znaczy nie staram, no podoba mi się, jak znajdę, czy w sensie staram się wygospodarować czas, może tak. Natomiast tak to specjalnie zachęcasz mnie do lema, nie trzeba. Natomiast ja trochę odwykłem od much, wiesz co, bo mieszkam na 9 piętrze i tam już much nie ma. Nie dolatuje.
3: Jak to się dzieje? Ja mieszkam na 9 piętrze, mam pełno.
2: A ty też mieszkasz?
3: Mam pełno much.
2: Serio?
3: Naprawdę. I osy,
2: ja myślałem, że to jest
3: jakieś... W ogóle tego robactwa jest tyle, że masakra. Ja tu nie mam co prawda moskitier w oknach, no więc sobie...
2: No ja też nie mam.
3: Nie wlatywać, no to mnóstwo.
2: To ja myślałem, że to jest kwestia tego piętra, że ja w ogóle much nie mam.
3: No może nawet położenie. Czasem takie, wiesz co, owady, jakieś biedronki, które no nie latają jakoś długie dystanse i też się pojawiają. Więc
2: a to
3: ja
2: nie.
3: Nie mam pojęcia, jak to się dzieje.
2: Wtyk się pojawił jakoś rok czy dwa lata temu, no, ale to było cała masa, nie?
3: Chrabąszcze jakieś, jak jest akurat ten sezon na to są chrabąszcze, nie? Takie wielkie latające.
2: To majowe,
3: No też jest mnóstwo.
2: No to patrz, kurczę, u mnie zupełnie tych much nie ma. No dobrze, 88 rok, jeszcze jesteśmy w 88 roku i tu bym chciał, żebyśmy sobie może przeczytali... O! To jest taki trochę jak z komedii Barei, ale na dowód, że podobnie bywało u nas w mieście. Poczytajmy.
3: Prawda nie da się ukryć. Czytałem o naszych brudach w barach, restauracjach i mleczarni ujawnionych przez jednostki kontrolne. Tej prawdy nie da się ukryć. W dniu 7 czerwca bieżącego roku, będąc w pawilonie spożywczym na siedlu Zatorze, widziałem, jak pewien robotnik przyniósł i pokazywał personelowi sklepu niedopite mleko. Jak się zorientowałem, nie mógł tego mleka dopić do końca, bo pływał w nim jakiś nieokreślony paproch wyglądający niezbyt przyjemnie. Nie wiem, czy władze nie mogą sobie poradzić z brudasami w Końskiej mleczarni. Przecież oni sobie kpią z przepisów, poleceń pokontrolnych władz oraz lekceważą zdrowie klientów, a w szczególności dzieci. Myślę, że odpowiednie czynniki zajmą się tą nieszczęsną wojewódzką spółdzielnią.
2: W tym samym sklepie przy stoisku garmażeryjnym zauważyłem, jak z wielką gracją, nikogo się nie bojąc, spacerowały prusaki. Widocznie zaprzyjaźnione z personelem. Po tym widoku zrezygnowałem z dalszych zakupów, bo na moim miejscu każdy wrażliwy człowiek by to uczynił. Uważam, że jeżeli żyjemy skromnie, nie musimy wcale jeść i żyć w brudzie. Ten brud i bałagan pokazuje się w oknach wystawowych. Towary wyłożone w tych wystawach zmieniane są chyba raz do roku. Oceniam to według ich wyglądu. Nie wypowiadam się już na temat pomysłowości, elegancji i pokazywania tego, co sklep ma do zaoferowania. Dotyczy to szczególnie Starego Konina. Radzę handlowcom jechać do Wrześni i zobaczyć handel od zewnątrz i wewnątrz w tym mieście. Wystawy pięknie przystrojone, o dużym asortymencie, czyste, buble niewidoczne, uprzejma obsługa, przyjemnie jest tam kupować.
3: U nas jest sporo nieuprzejmości ze strony sprzedawców, również i klientów. Sprzedawcy, nie wszyscy, wyświadczają łaskę klientowi, że musi informować o sprawach, które go interesują. Stosuje się ordynarność, nieuprzejmość, a często agresywność. Dobrze nam jest z bałaganem, z opryskliwością i cwaniactwem. Ludzie starsi wymuszają sobie pierwszeństwo zakupu, obojętnie czy takie uprawnienia posiadają, czy nie. Byle trochę głowa siwa i już uważają się za uprzywilejowanych.
2: Nie bacząc na ludzi naprawdę starych i ułomnych, na matki z dziećmi, którym to pierwszeństwo się należy. Prąd do przodu, nie nie zważając na uwagi pozostałych, tworząc swoje własne kolejki, są wulgarni i agresywni. Na to mają siłę, lecz do stania kulturalnego w kolejce już nie. Większą uwagę w tym względzie powinna wykazywać obsługa sklepowa i kontrolować uprawnienia, gdyż zaczyna to być uciążliwą plagą w handlu, a z wielkim zdziwieniem dla przyjezdnych odwiedzających nasze sklepy, pan Józef z Konina.
3: No dzisiaj już chyba takich obrazków nie widuję. Jakby jakiś Prusak chodził po jakiejś wystawie, to tam sanepid raz dwa by zamknął temat.
2: Tak jest. No i też sprzedawcy są zdecydowanie bardziej uprzejmi, chociaż czasem zdarza się trafić na sprzedawcę w nieco gorszym humorze.
3: No, to już...
2: Rzadko.
3: Tak, no, każdy bardzo też rzadko. Człowiekiem jest, ale no, rzadko się zdarza.
2: Albo na seniora w złym humorze w kolejce, to jeszcze...
3: A to tak.
2: No,
3: to
2: się zdarza w Koninie, zdarza się. Zdecydowanie się zdarza. I przewracamy w strony. Tak, plotki na derby. No i tutaj przed derbami już były pewne obawy. Konińskie derby estradowe będą w dniach 1-3 lipca. I tutaj tak, ulewa, o której już mówiliśmy, no i istniały obawy, czy nie rozpłynie się amfiteatr na skarpie. Teraz obawy stały się realne, czy gospodarze zdążą umocnić obiekt, aby był w pełni bezpieczny. Organizatorzy derbów spodziewają się dużego tłoku w nielicznych na tym obiekcie ubikacjach. Drzwi tych ustronnych pomieszczeń nie mają haczyków, aby zamknąć się na okres wykonywania czynności. Może być śmiesznie. No ja też wolę się zamykać jednak na okres wykonywania czynności.
3: No szczególnie. Co więcej, od 20 czerwca do 10 lipca nie będzie w naszym mieście ciepłej wody. Artyści, którzy będą musieli poddawać się licznym zabiegom upiększającym, nie będą mieli się czym umyć. Może to i dobrze, bo na 3 dni będą mogli tylko raz się ucharakteryzować. Organizatorzy rozmyślają, czy nie ogłosić wśród mieszkańców miasta akcji przyjmowania pojedynczych artystów do domu, by mogli się umyć. Na jednego dodatkowego zagrzanie dodatkowej partii wody na gazie nie będzie większym problemem.
2: Pamiętasz to, jak nie było ciepłej wody?
3: Jeszcze tak,
2: jak się załapałeś.
3: Z wczesnych lat dzieciństwa, jeszcze pamiętam, jak mieszkałem w bloku na Zakolu, to pamiętam właśnie.
2: Mama gotowała w garze i myliśmy się w misce. I to w wakacje zawsze było.
3: No łatwiej wtedy przetrwać właśnie. Bez
2: i ciepłej. Dziura ozonowa. 93 rok to już jest. Wielki strach przed dziurą ozonową, która, może przeczytajmy, badania prowadzone na stacjach pomiarowych w Belsku i Legionowie wykazały znaczny spadek zawartości ozonu o ponad 25% w stosunku do średniej z ubiegłych lat. No i brak tego ozonu miał powodować to, że więcej przenikało promieniowania nadfioletowego nawet przez luźno tkane okrycia letnie. Skórę smarujemy olejkami, kremami. Należy dobierać takie, których stopień filtracji wynosi co najmniej 10. Ja to pamiętam z dzieciństwa. To był naprawdę wielki strach przed tym. Rodzice nie pozwalali nam, albo bardzo ograniczali nam możliwość wychodzenia latem na dwór. Czapki obowiązkowo na głowę, okulary obowiązkowo zakładaliśmy przeciwsłoneczne. No i faktycznie byliśmy smarowani. Była panika z tym.
3: Ja już troszkę później, bo 93 to ja się dopiero rodziłem. No pamiętam na pewno, że uczyłem się o dziurze ozonowej jeszcze w szkole, ale to już raczej nie było tak, żebym tam jakieś, no jak było ciepło, wiadomo, tam na plaży to mama nas smarowała, ale żeby tam nie wychodzić do domu, to raczej już nie.
2: Zmieniamy temat, zrzuta na kabel. No i tutaj jest temat taki telekomunikacyjny. Natomiast dlaczego stwierdziłem, że warto przeczytać ten tekst? Jak na 93 rok, bardzo odważnie jest on, nie jest on podpisany, więc nie znamy autora, natomiast może dlatego, bardzo odważnie jest tutaj, pewne rzeczy są wyartykułowane w stosunku do kleru. I może ja najpierw przeczytam tak zwany lit. Wysłuchaliśmy niedawno bardzo ciekawej historii. Grupa fachowców zajmująca się naprawą telefonów otrzymywała sygnały z Gosławic o częstych awariach jednego z tamtejszych numerów. Po kilkakrotnych monitach postanowiono więc tam pojechać i sprawdzić rzecz na miejscu.
3: W Gosławicach okazało się jednak, że numer, który ponoć uległ uszkodzeniu, jest całkowicie w porządku. Sprawdzono dokładnie, bowiem chodziło o telefon znajdujący się na plebanii. No a przecież nie można sobie wyobrazić kapłana, który nie posiada telefonu. Wszystko jednak funkcjonowało należycie, więc ekipa wróciła do bazy.
2: Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła. Znowu były skargi, że telefon się psuje i nie można rozmawiać, a abonament trzeba płacić. Nic innego, tylko skandal wielkości całych Gosławic i przyległych włości.
3: Tym razem ekipa, która wyruszyła na poszukiwania uszkodzenia, postanowiła je znaleźć za wszelką cenę. Wychodzono z jak najbardziej słusznego założenia, że jeśli się dobrze poszuka, to nie ma bata, zawsze coś się znajdzie.
2: Zaczęli bardzo skrupulatnie, szukali długo i ni cholery nie mogli dojść do sedna. Telefon kapłana działał prawidłowo, szukano aż do chwili, kiedy sprawa wyjaśniła się całkowicie.
3: Chłopcy szli śladem kabla, bowiem tylko tak mogło być coś nie tak. Od plebanii oddali się jakieś 150 metrów, tam właśnie stał słup telefoniczny i kolejne zabudowanie. W pewnej chwili ekipa zorientowała się, że coś tych kabli za dużo. Okazało się, że od plebanii pociągnięty został na pirata jeszcze jeden kabel telefoniczny, który umożliwiał prowadzenie rozmów z aparatu nigdzie nie zarejestrowanego. Właśnie ten piracki telefon często ulegał uszkodzeniu. Ekipa kabel odcięła, zapakowała do samochodu i pojechała do domu.
2: Nie upłynęło wiele czasu, kiedy w firmie, gdzie pracowali fachowcy, rozdzwoniły się telefony pełne oburzenia na chamskie działania fachowców. Dzwonili oczywiście obrońcy wartości chrześcijańskich. Poinformowano ich w związku z tym, że jeśli klient zapłaci jakieś 30 baniek rachunku, który nigdy nie został uregulowany, to może ubiegać się o przyznanie abonamentu. Po tym protesty ucichły.
3: Jesteśmy pełni podziwu dla postawy fachowców. Nareszcie ktoś potraktował stan duchowny tak, jak na to zasługuje, czyli na równi z innymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym kraju panowie w czarnych sukienkach uzurpują i uzurpować będą sobie posiadanie monopolu na prawdę, uczciwość i sprawiedliwość. Choć oczywiście jest zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o telefon, to proponujemy dodatkowo opodatkować parafian.
2: Grubo, nie? No, powiem, 93 rok.
3: Ciągnąć sobie na lewo.
2: To jedno, ale chodzi mi o ton i tą śmiałość wobec księży, tak?
3: Tak, no myślę, to już chyba był ten okres, gdzie się zaczynał ten podział.
2: Tak, ja myślę, że też...
3: Troszkę przeżyto ten PRL. No przecież zaraz chwilę SLD doszło do władzy.
2: Tak, więc... ja myślę, że te wpływy lewicowe w Przeglądzie wtedy były dosyć mocne.
3: To raz, a dwa, że właśnie no, gdzieś społeczeństwo też dostrzegło, że Solidarność, która przecież związana była też mocno z Kościołem, no to zaczęto dostrzegać, że to nie zawsze jest dobre właśnie takie wpływy Kościoła.
2: Ale tu pojawia się on cały na biało.
3: A propos.
2: Tak. Jarosław Kaczyński odwiedził Konin. Polsko, czas na zmiany. Z tym hasłem objeżdża kraj prezes Zarządu Głównego Porozumienia Centrum Jarosław Kaczyński. 17 czerwca gościł w Koninie na otwarte spotkanie w sali Urzędu Miejskiego. Przyszło około 170 osób, ładnie policzono. No i może poczytajmy sobie trochę, co tam wcześniej Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Stwierdził m.in., że uznaje drogę ku gospodarce rynkowej i stabilnej demokracji za słuszną. Zdaniem prezesa PC obecna polityka realizowana przez rząd Hanny Suchockiej wymaga zasadniczej korekty. Kaczyński, podając przykład drogich restauracji, w których zazwyczaj nie brakuje klientów, i restauracji średniej klasy świecących pustkami, wskazał na fakt wytworzenia się w Polsce wąskiej grupy ludzi bardzo bogatych. Grupa ta często żyje ponad stan, w przeciwieństwie do większości społeczeństwa, której trudno związać koniec z końcem. Zdaniem prezesa PC elita nowobogackich składa się przede wszystkim z przedstawicieli nomenklatury komunistycznej, do których dołączyły pewne osoby z kręgów Solidarności.
3: W ten sposób powstał w Polsce układ przypominający strukturę krajów latynoamerykańskich. Głównymi barierami zmian są m.in. system bankowy, którym nadal są równi równiejsi, mający ułatwiony dostęp do kredytów, oraz niewydolny, dziurawy system podatkowy i celny. Budżet państwa stracił na przykład biliony złotych z powodu nieściągniętych opłat za alkohol i papierosy sprowadzane z zagranicy.
2: Zapytany, jak odbiera nazwanie przez czołowego publicystę Gazety Wyborczej uczestników legalnej zgodnej z prawem manifestacji w rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego agresywnym motłochem, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że Ernest Skalski jest przedstawicielem tej formacji, która uważa, że ma monopol na prawdę, natomiast inni to po prostu motłoch, który nie ma prawa do własnego zdania. No dobrze, to jeszcze o agenturalności Lecha Wałęsy, no to wiadomo, co tam mogło się pojawić, co mógł powiedzieć Jarosław Kaczyński i co sądzisz o tej wizycie?
3: No to już można właśnie te początki narracji, którą Jarosław Kaczyński przez kolejne lata uprawiał o właśnie układzie, który rządzi krajem.
2: No tak. I tutaj oczywiście nie politykujemy, tylko zostawiamy to do interpretacji, czy przypomnienia, może reinterpretacji naszym słuchaczom. Dobrze, chwileczka nam jeszcze została. To może tutaj taka krótka notka, że będzie basen.
3: Wielomiesięczne zabiegi Marka Waszkowiaka, prezydenta Konina o rozpoczęcie budowy basenu przy szkole podstawowej nr 14 bliskie są ziszczenia.
2: Tak, no i w zasadzie taka notka, że będzie basen przy szkole 14. Jak wiemy, to się wydarzyło i faktycznie pływalnia teraz w zasadzie jedyna czynna w Koninie w tym momencie tak funkcjonuje jak najlepiej. Ale jeszcze chciałem wspomnieć tutaj o tym, co wydarzyło się w Dobrej. Do niezłych jaj doszło w Dobrej. Na początku czerwca w tej pięknej miejscowości miała odbyć się sesja Rady Gminy. Niestety nic z tego nie wyszło, bo na 20 radnych na salę dotarło tylko kilku. Reszta ponoć tyrała w polu.
3: No, takie były czasy.
2: Takie
3: dobra
2: były czasy.
3: Gmina rolnicza, no to rolnik nie ma wyboru. Musi żniwo odrobić.
2: Dzisiaj to by można było tak nawet zdalnie, nie? Z jakąś słuchawką w uchu. Tutaj, wiesz...
3: Tutaj kombajna, tutaj
2: kombajna, tutaj, a tutaj obraduje i gdzieś przez jakiegoś Zooma, czy w
3: ale
2: sumie
3: widzisz,
2: tak jak
3: wakacje,
2: było...
3: Ale wakacje nie ma sensu zazwyczaj, nie? Nawet, w, co prawda, w Koninie, które
2: ale to czerwiec
3: jest.
2: Jeszcze, więc czerwiec,
3: no, to jeszcze, no, to już tak się już zaczyna.
2: No. No więc tak, no są rzeczy ważne i ważniejsze. Bardzo dziękujemy za dziś. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
3: I Mateusz Krzysiek. Meloradio.
2: I do usłyszenia, to była retroprasówka.
4: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam. Historia Konina, więc przy mnie oczywiście pan Piotr Rybczyński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Powracamy do tematu, który kontynuowaliśmy między innymi przed tygodniem. Szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek mamy na tapecie, już drugą jego połowę. No i tutaj pojawiło się takie hasło, że produktem, który miał dać tę szansę, jedną z tych szans, był alkohol.
5: No tak, w skali regionu, czy dużej i części dużych majątków ziemskich, my dzisiaj już właściwie, no, jest jeszcze Gosławice Dobra i stojąca tam zabudowania dawnej gorzelni. Oczywiście później przebudowywanej, ale to jest właśnie ten proces. W Rzychlinie już niewiele co zostało, w tej najbliższej, ja mówię, okolicy, no ale w wielu majątkach były takie gorzelnie, zresztą o różnej wielkości i także o różnym, jak gdyby, stopniu technicznego zaawansowania. Natomiast, no, oczywiście można by powiedzieć, jakie to miało przełożenie dla miasta. No oczywiście właśnie to, że zaczęły powstawać te gorzelnie, spowodowało, że pojawiło się zapotrzebowanie na pewne urządzenia. Z reguły to były część wykonywane z miedzi wówczas, czyli na urządzenia, na konieczność ich napraw, konserwacji. No i to oczywiście się przełożyło, że takie zakłady w Koninie powstały. Ale zanim o nich szczegółowo powiem, no to oczywiście, jak już wspomniałem, ta chęć zwiększenia dochodowości, a obniżenia kosztów, no to właśnie zainteresowanie maszynami, narzędziami często, ale także maszynami rolniczymi, które się wtedy pojawiają. Zresztą to zainteresowanie z czasem wykazują także gospodarstwa chłopskie, no bo stają się coraz popularniejsze, no chociażby sieczkarnie, samooprzyrządowanie, czyli kieratami, a to wymagało odlewów, więc generalnie rzecz ujmując, wytwarzył się no, pewien rynek, w którym starano się sprostać, więc jeżeli mówimy o tym pewnych takich, tej drugiej fazie próby pewnego uprzemysłowienia Konina, no to możemy wyróżnić dwie branże. Właśnie tą metalurgiczną i także konsekwencje całego tegoż procesu, a mianowicie no, formę przemysłu rolno-spożywczego, no bo produkcja powodowała, że pojawiła się tendencja do przetwarzania pewnych produktów. To już było w XIX wieku, oczywiście w pierwszej połowie, bo wytworzył się taki boom na oświadczenie usług w zakresie przemiału zboża. No, zresztą z tego żyli trochę kupcy konińscy, bo to też dodatkowo napędzało gospodarkę, bo no, wystarczyło prawda, zakupić zboże, dokonać jego przemiału, uzyskać mąkę. No i to już był produkt, który można było próbować z Konina wywieźć, czy to na rynek kaliski, czy później na rynek łódzki, bo to jest okres no właśnie powstania całej aglomeracji, Łodzi i całej aglomeracji, która się stała także no, takim rynkiem docelowym do wielu produktów z naszego regionu, także spożywczych. Oczywiście to później okazało się coraz bardziej trudne, ale o tym powiem dlaczego, aczkolwiek no, tylko mogę wspomnieć, że oczywiście w tym handlu, wymianie wszystko sprowadzało się do jeszcze kosztów transportu. No i tu kładzie się jak gdyby na historii Konina to, co się zdarzyło w drugiej połowie XIX wieku, a mianowicie to, że Konin nie dorobił się połączenia kolejowego, co musiało jak gdyby no, właściwie stłamsić te możliwości rozwoju gospodarczego, bo to nie jest przypadek, że generalnie to właśnie kolej, pojawienie się kolei żelaznej było tym czynnikiem napędzającym po prostu rozwój przemysłu. No oczywiście, bo kolej to maszyna parowa napędzała transport, no napędzała także maszyny w fabrykach, tak, czasem statki, więc to wszystko jak gdyby no, było właśnie tym elementem rozwoju przemysłowego. W każdym razie z tych ogólnych pewnych takich rzeczy, które się pojawiają, no to mamy właśnie w przypadku tego przemysłu rolno-spożywczego. Zaczynano skromnie, przede wszystkim właśnie od tego przemiału i to w najbardziej takiej prostej formie, prostej, no, znanej, bo już od wieków, a mianowicie wiatraków. W Koninie zawsze było parę wiatraków. Ich liczba już w połowie XIX wieku przekraczała 10. Później w ogóle wzrastała. W drugiej połowie było tam. Ta liczba jest w ogóle dość trudna do uchwycenia, bo oczywiście to się ciągle zmieniało. Ale był taki rejon miasta, to znaczy poza Zwartą zabudową. Dzisiaj to jest rejon osiedla Zmełki. Tam została nawet jedna ulica wiatraczna, która nawiązuje do tej dawnej tradycji.
2: No bo to tak na górce.
5: No tak, bo to było właśnie, tam to były wtedy pola, niezabudowany obszar, więc tam po prostu stały te rozciągnięte na pewnej przestrzeni te wiatraki. Z czasem oczywiście one się wykruszyły. Ja jeszcze z lat młodzień pamiętam ten ostatni tam wiatrak. Notabene zresztą w ostatniej fazie jego istnienia to był wiatrak, była jego konstrukcja, ale już bez właściwie śmigieł, ponieważ był napędzany już silnikiem elektrycznym, tak? Więc taki zmodernizowany wiatrak, ale to był ten wiatrak, który tam no, pamiętam, bo tak on właściwie tak funkcjonował. No dzisiaj po wiatrakach nic nie zostało, została tylko ulica wiatraczna, ale tych wiatraków tam było sporo. Zresztą w przypadku wiatraków o tym może jeszcze powiem, ponieważ z wiatrakami był ten problem, że w pewnym momencie już pod koniec, właściwie na przełomie XIX i XX wieku doszło do swoistej wojny, ponieważ wojny takiej gospodarczej w tej branży związanej z przemiałem zboża, ponieważ rzeczywiście wiatraki znalazły bardzo silną konkurencję. Pojawiły się młyny parowe, motorowe i takie w Koninie też zaczęły powstawać. No i oczywiście te młyny w naturalny sposób wypierały te dawne, tradycyjne wiatraki, co zresztą doprowadziło do sytuacji bez precedensu, do zabójstwa właściciela Konińskiego, właściwie największego i pierwszego Konińskiego młyna parowego, ale o tym będzie być może jeszcze okazja powiedzieć. Więc mamy to oczywiście z tą historią przemysłu rolno-spożywczego, tak to określmy, czy przetwórczego, no to z czasem powstają także olejarnie, one wyrastają, to znaczy tego typu zakłady były już i wcześniej w mieście, ale na zasadzie jak gdyby no, niewielkiej skali warsztatów rzemieślniczych. One później starają się to zwiększać swoją produkcję, jednym się to udaje, drugim nie, ale i olejarnie, większa olejarnia też w mieście powstaje. Mieściła się całkiem niedaleko stąd, czyli w miejscu, w którym jesteśmy od budynku, od siedziby archiwum. Do tego przemysłu przetwórczego jeszcze powrócimy. Natomiast oczywiście ja wspomniałem o tym pierwszym, chyba w pewnym sensie może najważniejszej kwestii, to właśnie tym czynniku, który doprowadził do powstania w Koninie no, rodzaju przemysłu metalurgicznego. Oczywiście przemysłu znowu na tamtą skalę, bo zaczynano od właściwie manufaktur i problem właśnie tego konińskiego przemysłu, który rodził się w tej dobie popowstaniowej i trwał do 1914 roku, no było to, że w gruncie rzeczy nie udało się żadnemu z tych kilku zakładów przejść na poziom faktycznie produkcji fabrycznej, przemysłowej, tak, tylko przemysłowej. One pozostały trochę na zasadzie niestety manufaktury, aczkolwiek oczywiście technicznie coraz bardziej także się rozwijającej. No oczywiście jak mówimy o tym przemyśle metalurgicznym, no to od razu pojawia się, czy powszechnie znana fabryka maszyn i narzędzi, odlewnia żeliwa, ona się nazwa też jej tam trochę zmieniała, należąca do Edwarda Raymonda, który ją założył, a później do jego syna Ludwika Raymonda, ale to nie był jedyny zakład tego typu, bo powstają także jeszcze dwie mniejsze właściwie zakłady fabryczki, tak jak to wówczas je nazywano, Oskara Klozego przy ulicy Dąbrowskiej. No i no, tutaj właściwie też już nic nie pozostało, tylko dawny budynek, mocno przebudowany, który się w tym miejscu znajduje. No i fabryki braci Zander przy ulicy, na obecnej ulicy Słowackiego, Obrońców Westerplatte i Zofii Urbanowskiej, bo ten zakład mieścił się w tym, jak gdyby w tej części miasta, no dzisiaj są bloki, jest parking, tak, na tym miejscu. No ten zakład później jest bardziej znany gdzieś tam w tradycji, bo ona przetrwała. Później to była fabryka Skarbka, a w końcu fabryka Włodarczyka. Tak? Pod tymi nazwami oni funkcjonują. Podobnie zresztą jak ten zakład dla odmiany Oskara Klozego. Później właścicielem został Hugo Zaremba, później jego spadkobiercy, no bo oczywiście się przez kilkadziesięcioleci ten stan własnościowy też w jakiś tam sposób zmieniał. Przy czym fabryka, ten zakład Oskara Klozego, później Zaremby, on też próbował, jak gdyby, chociaż na początku wszystkie z nich jak gdyby troszeczkę konkurowały między sobą, ale później znajdowały swoją no, niszę. O ile Raymond to faktycznie maszyny rolnicze, tak, wialnie, sieczkarnie, zgrabiarki, różne rzeczy, które dużą paletę oferował różnych rzeczy. Ze sprzedażą było czasami jednostkowo tylko, niektóry asortyment był większy, to tyle Ostarskrozy i Uganda się troszeczkę nastawili na produkcję chociażby pomp, a później pewnych elementów właśnie takiej infrastruktury, chociażby do infrastruktury technicznej dla gorzelni. Tak jak z czasem powstał zakład Ropolewskiego, który już zupełnie był właściwie wyrobów miedzianych, tak, czyli typowy, związane właśnie z tymi gorzelniami. Każdy z tych zakładów miał swoją własną historię, no ale korzystał właśnie z tego pewnego ożywienia gospodarczego i rynku, tak? Temu towarzyszył oczywiście także rozwój handlu, no bo był taki boom związany przez kilka lat związany z eksportem, masowym eksportem zboża z naszego regionu, w którym to Konin odgrywał sporą rolę. No ale myślę, że o tym aspektach powiemy już w następnej audycji.
2: Ja bardzo dziękuję za dziś. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Koniński Historyk.
5: Dziękuję, do widzenia.
2: Czyli za nami audycja Historia Konina, kolejna za tydzień. Mateusz Krzesiński także mówię, do usłyszenia.
4: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszamy. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Konińskim Muzeum, oczywiście w Konińskich Gosławicach, na wystawie zatytułowanej 200-lecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara. Jest przy mnie kurator tej wystawy, Jakub Ordon. Cześć, witam.
6: Bardzo miło, witam wszystkich.
2: No i tak, od czego tutaj zacząć? Jak jesteśmy na wystawie, to rzecz jasna będziemy zwiedzali. Na początek właśnie to słowo, początki protestantyzmu. Jest taka tablica, gdzie domyślam się skrótowo, ale obrazowo wyjaśnione jest, skąd w ogóle protestantyzm się wziął.
6: No musieliśmy to jakoś osadzić w czasie i przestrzeni i parę słów musiało się pojawić o tych początkach. I może zaczniemy. Jak początki, to od początku. To jest tak naprawdę, mówimy o XVI wieku, o Europie, o tych zmianach, które zachodziły w Europie Zachodniej, zarówno pod względem społecznym, politycznym, religijnym. W tym czasie, na początku tego XVI wieku, narasta duża krytyka Kościoła Zachodniego, związana ze sprzedażą odpustów. To się wielu intelektualistom nie podoba i to jest dyskutowane w tamtym czasie. Różne myśli, różne prądy się pojawiają. Pamiętajmy o tym, że te prądy się rozpowszechniają, bo to mówimy też o czasie, kiedy tak naprawdę jest upowszechniony druk, Jan Gutenberg, jego wynalazek. I te prądy bardzo szybko rozchodzą się po całej Europie. Przyjmuje się w ogóle w historiografii przyjmuje się, że takim początkiem tego protestantyzmu jest właśnie wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze. Na obrazach często jest przedstawiany to tak zawsze obrazowo, że on tak te swoje 95 tez przybija do katedry w Wittenberdze. I tak się przyjmuje, że właśnie 1517 rok to jest początek, symboliczny początek reformacji.
2: Martin Luther wcześniej był księdzem katolickim, tak?
6: Tak, tak, tak, tak, tak. Jakby to też jest ciekawa sprawa, że jakby samo wystąpienie Marcina Lutra to nie było odejście od Kościoła, to było jakby samo wezwanie do zmian, do dyskusji, podjęcia dyskusji o tym, jak powinien Kościół wyglądać, jakby wrócić do korzeni wiary, do czytania tekstów biblijnych, jakby otwierał dyskusję. Później jakby okazało się, że jego wystąpienie okazało się, że tak naprawdę jest to tak naprawdę wchodzimy do dyskusji o naturę zbawienia, o autorytet Kościoła, o przewodniczenie papieża, o rolę jednostki w relacji z Bogiem. No jakby to poszło w inną stronę. Sami protestanci tutaj na naszym terenie, na ziemi konińskiej, no można powiedzieć, że datowani są od samego początku reformacji. Te idee reformacyjne bardzo ochoczo były przyjmowane przez szlachtę w ogóle w naszej pierwszej Rzeczpospolitej i także w regionie konińskim. Chłopstwo i mieszczaństwo już w mniejszym zakresie. I tak naprawdę wiemy dobrze, że tutaj na naszym terenie były notowane kilka zborów braci czeskich. To taki jest jeden z odłamów husytyzmu. Było ich kilka, 7 lub 8, tak trafiłem w literaturze. One później z czasem połączyły się z wyznaniem ewangelicko-reformowanym. Warto też wspomnieć o jednym człowieku, myślę, że w Koninie trochę mało znany, trochę zapomnianym. To ksiądz Stanisław Lutomirski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja. Człowiek, no, szlachcic, z pochodzenia szlachcic, człowiek dobrze wykształcony, bo uczył się i w Krakowie, ale także i w Wittenberdze. No właśnie w tej Wittenberdze, w której pewnie tam jakieś te idee, natrafił na te idee, jakoś zaszczepiły się w nim. Później po tych wojażach, po tej edukacji w krajach zachodnich, wrócił tutaj do Konina, został proboszczem kościoła świętego Bartłomieja i zaczął wprowadzać te idee reformacyjne tutaj na naszym terenie, między innymi komunię pod dwiema postaciami. Stworzył także takie swoje dzieło, właśnie tutaj mamy też pokazane na wystawie stronę tytułową, jego Confessio, to jest wyznania wiary chrześcijańskiej, stronę tytułową, dzieła, które tak naprawdę też wyłożył swoje rozumienie właśnie tych prawd wiary.
2: I tu jesteśmy, tylko dopowiem, w połowie XVI wieku.
6: Tak, cały czas połowa XVI wieku. On to tak naprawdę wydał w latach 50. XVI wieku. Bardzo szybko został ekskomunikowany i pozbawiony urzędu i musiał opuścić Konin. Także warto też o tym człowieku pamiętać, no bo też jakby na naszym tutaj podwórku konińskim, no taki ważny intelektualista. Jakby inny zakres, inna skala, ale no też intelektualista.
2: To przechodzimy teraz do kalendarium. Tak, tutaj mamy portret Marcina Lutra, a poniżej kalendarium, które zaczyna się datą 1818, a kończy datą 2003.
6: No właśnie, także nie chcieliśmy też, żeby tego tekstu było dużo, bo tak naprawdę no 200 lat, no to jest, musieliśmy to podać w dużej pigułce. 1818 rok, taki dokument znalazłem właśnie w archiwum państwowym tutaj u nas w Koninie, który mówi o początkach parafii konińskiej. Ale żeby mówić o parafii konińskiej, musimy powiedzieć w ogóle, skąd się w ogóle ci protestanci tutaj znaleźli. Luteranie czy ewangelicy reformowani. Pamiętajmy o tym, że w końcówce pierwszej RP, jeszcze przed rozbiorami, oni bardzo chętnie byli tutaj ściągani przez polską szlachtę. Po prostu brakowało osadników, po prostu ludzi, którzy będą uprawiać ziemię.
2: Poza tym znali się doskonale na tym fachu, wprowadzali innowacje.
6: No to właśnie to przede wszystkim, jakby przynosili swoje metody gospodarzenia z zachodu i tutaj zaszczepiali na naszym terenie. Bardzo często dostawali takie kawałki ziemi, które po prostu musieli na początku przystosować jakby pod uprawę. Bardzo często musieli, musieli wyrąbać kawał lasu albo osuszyć bagna. Oni mieli wiedzę, mieli technologię, wiedzieli, jak to zrobić i po prostu tutaj bardzo często szlachta ich ściągała, no bo też chodziło o to, żeby tej ziemi uprawnej było jak najwięcej. Oni bardzo często, tak jak już wspominałem, rekrutowali się z krajów niemieckich, bardzo często właśnie ze Saksonii, ze Śląska, z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z Pomorza i przybywali tutaj na nasze tereny, przynosili swoje doświadczenia, swoje zwyczaje, swoją organizację pracy, ale także i przynosili swoje wyznanie, czyli przynosili właśnie tą wiarę luterańską. Już pod koniec XVIII wieku, na początku XIX wieku, no musiało być już tylu, to już musiała być na tyle liczna społeczność, że po prostu zaczęli myśleć o tym, żeby się w pewien sposób zorganizować i stworzyć tutaj parafię. Parafia to zawsze jest wydatek, to trzeba tutaj tak naprawdę zainstalować pastora, wyłożyć pieniądze na tą parafię, to zawsze są jakieś koszta. Tak jak wspominałem wcześniej, w archiwum znalazłem pierwszy dokument z 1818 roku, kiedy to konińscy ewangelicy wystosowali list do monarchy, do cara rosyjskiego, taką prośbę o zgodę na wybudowanie kościoła na Górze Zamkowej. Wiemy, że właśnie pierwsze pomysły były takie, żeby właśnie tam pobudować kościół. No to dzisiejsze okolice Placu Zamkowego, gdzieś w tych okolicach. No i znalazłem ten dokument, że właśnie tam pod tym dokumentem podpisali się między innymi tacy panowie jak Christian Weichert, Lempke, Werner Schmerkel czy Ginter. 1818 rok, chociaż już w literaturze też natrafiłem na informację, że już w czasach księstwa warszawskiego już były pierwsze próby, ale potwierdzone dokumenty to mamy 1818 rok.
2: Zdaje się, że chyba też rzemieślnicy, tak, zaczęli pojawiać się na początku.

0: muszą się zorientować, czy w ogóle ta społeczność będzie w stanie utrzymać tego pastora, czy będą mieli w ogóle środki na utrzymanie parafii, na ewentualną budowę kościoła. No i poproszono o to, aby stworzyć jakiś kosztorys, ilość, spisać tych wszystkich parafian. No i okazuje się, że temat na jakieś parę lat umarł. Powrócił w 1820 roku, w czerwcu, kiedy to wierni tutaj z naszych terenów wystosowali pismo do władz miasta o sprzedanie im drewnianego kościółka Świętego Ducha. No gdzie ten kościółek stał? No jak Świętego Ducha, no to na pewnie gdzieś w okolicach ronda Świętego Ducha. To jest jakby związane z tym. Na starych mapach znalazłem, że bezpośrednio na rondzie, tam gdzie dzisiaj mamy rondo, to bezpośrednio tam stał drewniany kościółek. Kościółek już zaniedbany, zniszczony, już w dużej mierze w ruinie. I zdecydowano się sprzedać ten kościółek, bo w tych okolicach miała przebiegać nowa trasa. Miała być wytyczona droga z koła na Konin i ten kościółek w pewien sposób kolidował. On miał być rozebrany, to drewno, bo oczywiście kościół, no to też nawet ten materiał budowlany, to też jest jakiś pieniądz. Ten materiał miał być sprzedany, zlicytowany i później te pieniądze miały być wykorzystane. Jeśli dobrze pamiętam, te pieniądze później poszły na ogrodzenie cmentarza. Ale to już nie chcę na 100% mówić, musiałbym jeszcze raz sprawdzić w dokumentach. Licytacyjnie sprzedano ten kościółek, materiały sprzedano, wylicytowano wszystko. Ale sprawa w pewien sposób umarła, bo dogadano się tak, że miał być sprzedany ten kościółek. Ostatecznie okazało się, że kościółek, który miał być w ruinie, służył ewangelikom do lat 50. Także to też okazuje się, że nie był w takiej ruinie, jak z dokumentów to wynika. Wiemy dokładnie, że później luteranie konicy zakupili też niewielki ogródek szpitalny o powierzchni ówczesnej 290 prętów, który w przeszłości był przewidziany na budowę kościoła. No dzisiaj na tym terenie stoi właśnie kościół Świętego Ducha, kościół parafii ewangelicko-zbóstkiej w Koninie. Co ciekawe, w tych latach 20. Te starania o budowę, o erygowanie, o powstanie parafii trafiły na opór. I co ciekawe, opór parafii w Żychlinie. To jest bardzo ciekawa sprawa, no bo do tej pory, do czasu, kiedy nie było jeszcze parafii, tymi luteranami opiekowała się właśnie wspólnota w Żychlinie. Miała ona ich pod swoją opieką. Ewentualne powstanie parafii konińskiej wiązało się z tym, że ci luteranie, którzy do tej pory byli pod opieką parafii w Żychlinie, odchodzili od tej parafii, czyli jakby parafia żychlińska się umniejszała, no i także też odpływały pewne pieniądze. To też jakby tutaj kwestie finansowe wchodziły w grę. Tu były pewne tarcia z tą parafią żychlińską. Ostatecznie, już żeby dochodzić do końca, jakby złamano ten opór. W 1826 roku latem zostaje tutaj zainstalowany pierwszy pastor. Znamy jego nazwisko, Johann August Kegler. Tutaj jest zainstalowany, ale oficjalne potwierdzenie w dokumentach to już jest rok później. Wiemy, w 1827 roku oficjalnym dokumentem Komisja Rządowa Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego wydała taki reskrypt, który faktycznie powoływał parafię tutaj konińską. I co ciekawe, pod koniec lat 20. XIX wieku wiemy, że tych parafian, tutaj parafia konińska obejmowała około 2,5 tysiąca wiernych, a w samym mieście było około 500 wiernych.
1: Okej, okay. I została nam jeszcze mała minutka naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jeszcze powrócimy tutaj na wystawę w kolejnych odcinkach audycji Skarby Muzeum. To może tak pokrótce powiemy, co w tych następnych, czy w następnym odcinku, tak jak w serialu. Zapowiedzmy, co się wydarzy, o czym będziesz opowiadał.
0: Okej, no to w takim razie opowiem o tych takich znanych, sławnych, można powiedzieć prominentnych ewangelikach. Taka nam tutaj koncepcja przyświecała, abyśmy pokazali i trochę zerwali z tym takim łączeniem Ewangelii, kto Niemiec. Jakby chcieliśmy zerwać trochę z takim skrótowym myśleniem i chcieliśmy pokazać to, że bardzo wielu ewangelików konińskich było bardzo gorącymi patriotami polskimi. I tutaj na wystawie w przyszłym odcinku sobie omówimy parę tych paru znanych ewangelików konińskich.
1: Tak, a słyszymy się ponownie w ramach audycji Skarby Muzeum za tydzień. Zwiedzamy wystawę czasową zatytułowaną 200-lecie parafii

0: Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara, a opowiada o niej jej kurator Jakub Ordon. Dzięki Ci wielkie za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano.

0: Melo Radio Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj

0: 96 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
2: Adrian i

0: szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

głowa. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda